0: otwierasz niebo. W czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Policjanci z poznańskiego Grunwaldu zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój na terenie pętli tramwajowej. O szczegółach już teraz powie podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
2: 33-letni mężczyzna, podróżując tramwajem, najpierw zaczepił 15-latka. Doszło między nimi do słownej awantury, podczas której agresor groził nastolatkowi. Po chwili jednak wysiadł z tramwaju na terenie pętli autobusowej tramwajowej przy ulicy Zgoda w Poznaniu, na szczęście nie robiąc krzywdy temu młodemu człowiekowi. Chwilę później jednak ofiarą padł jednak 63-letni mężczyzna przebywający na terenie zajezdni.
3: Kryminalny Poznań.
2: Z ustaleń śledczych wynika, że sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, przewrócił go na ziemię, następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele. Kiedy doprowadził go już do stanu bezbronności, ukradł mu plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. 63-latek wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Trafił do szpitala, gdzie stwierdzono u niego złamanie kości udowej, ale także liczne zasinienia twarzy i ciała. Sprawą niezwłocznie zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald. Ich praca operacyjna, ale także analiza zabezpieczonych nagrań monitoringu szybko doprowadziły policjantów do ustalenia rysopisu, ale także wytypowania napastnika. Już następnego dnia funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 33-latka podejrzanego o rozbój, uszkodzenie ciała, ale także kierowanie gruźb karalnych na terenie Poznania. Szybko wyszło na jaw, że ten mężczyzna był wcześniej karany za podobne przestępstwa o charakterze rozbójniczym. Został on zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W toku prowadzonych czynności śledczy odzyskali również całe skradzione mienie należące do pokrzywdzonego. Ten podejrzany usłyszał zarzut rozboju, który skutkował także uszkodzeniem ciała pokrzywdzonego, ale również kierowania gruźb karalnych wobec nastolatka. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego tymczasowego aresztowania. Za popełnione przestępstwa odpowie w warunkach recydywy, dlatego grozi mu nawet do 22,5 roku pozbawienia wolności.
1: O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
3: To warto wiedzieć.
1: A tymczasem rozpoczęły się zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach. Odbywają się one elektronicznie za pośrednictwem systemu Nabór.
4: Rodzice do 22 maja mają możliwość zapisania dziecko na tak zwany dyżur wakacyjny. Mówię tak zwany, ponieważ dyżur wakacyjny generalnie nie funkcjonuje w przepisach prawa oświatowego, bo warto zaznaczyć, że przedszkola są placówkami nieferyjnymi, czyli co do zasady pracują cały rok kalendarzowy. Hanna Janowicz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Przepisy prawa dają możliwość uzgodnienia tak zwanej przerwy wakacyjnej, czyli czasu, kiedy przedszkole jest zamknięte, a w związku z tym rodzice mają możliwość zapisania dziecka na ten czas tak zwanych wakacji, czyli lipiec, sierpień do przedszkoli. Co do zasady, w swoim przedszkolu macierzystym, czyli w tym, do którego dziecko obecnie uczęszcza, każdy przedszkolak ma zagwarantowany 1 miesiąc. Musi rodzic tylko złożyć taką deklarację, czy chce z tej opieki w tym 1 miesiącu skorzystać, bo nie każdy rodzic taką potrzebę być może ma. Jeżeli chodzi o ten miesiąc, kiedy macierzyste przedszkole jest zamknięte, rodzic ma możliwość wybrania do 3 placówek, które w tym miesiącu pełnią ten dyżur i może zapisać dziecko na każdy tydzień tego miesiąca osobno. Czyli być może jest taka sytuacja, że potrzebuje tylko na przykład 2 tygodni w ciągu sierpnia dla swojego dziecka, żeby ta opieka przedszkolna była i wówczas w systemie elektronicznym zaznacza rodzic tylko te 2 tygodnie. Ale oczywiście może być też taka sytuacja, że ta opieka jest potrzebna przez dłuższy okres. Cały ten system składania wniosków odbywa się w systemie elektronicznym Nabór. Zachęcamy do przeczytania instrukcji, jak należy wypełnić poprawnie wniosek. Warto pamiętać, że wniosek jest jeden, zarówno na zapis do przedszkola macierzystego, jak i na ten dodatkowy miesiąc przerwy wakacyjnej. Tylko trzeba zaznaczyć odpowiednie tygodnie, zarówno w lipcu, jak i w sierpniu.
1: W latach ubiegłych sporo osób skorzystało z takiej właśnie możliwości?
4: Tak, to jest około zazwyczaj 60-70% wszystkich chodzących do przedszkoli. Oczywiście w różnych tygodniach. Nie wszyscy korzystają przez całe 2 miesiące. Niektórzy tylko korzystają z tego miesiąca w swoim przedszkolu macierzystym. Niektórzy korzystają też z tej dodatkowej opcji, czyli w tym dodatkowym miesiącu. Warto pamiętać, pamiętać, że to, co już mówiłam chwilkę temu, że w swoim przedszkolu macierzystym dziecko ma zagwarantowany ten miesiąc, czyli po prostu rodzic musi wypełnić ten wniosek. Natomiast wypełnić wniosek musi, ponieważ no przedszkole musi sobie zaplanować stan kadry pedagogicznej i obsługowej na ten czas wakacyjny, w zależności od liczby zgłoszeń. Nie można domniemywać, że wszystkie dzieci na pewno będą chciały korzystać z tej opieki, więc tutaj apeluję do rodziców, że w przedszkolu macierzystym również muszą wypełnić wniosek, zgłoszenie na czas wakacyjny.
1: A takie wakacyjne zajęcia różnią się od takich w ciągu roku?
4: Więcej jest swobodnej zabawy, przebywania na świeżym powietrzu, jeżeli pogoda do tego zachęca. Nie ma tak zwanej realizacji podstawy programowej, ale oczywiście dzieci nie tylko się bawią, ale przez zabawę uczą się różnych sytuacji, bo każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Natomiast nie jest to taki typowa realizacja jakiegoś programu czy projektu. Również z tego względu, że dzieci są z różnych grup, w zależności od liczby złożonych wniosków, więc te grupy wiekowe też są trochę bardziej wymieszane. Są też dzieci z innych przedszkoli, więc to jest dostosowane do danej sytuacji w danym roku i w czasie tego obecnego dyżuru. Natomiast tu jest więcej zdecydowanie zabawy, swobodnego poznawania świata i przestrzeni.
1: Zapytam jeszcze, powiedziała Pani, że można wybrać, złożyć wniosek do 3 przedszkoli z całego Poznania, czy z danej dzielnicy. Jeśli mieszkamy na przykład na Łazarzu, to możemy wybierać tylko z Łazarza, jeśli na Piątkowie, to z Piątkowa. Jak to wygląda w praktyce?
4: Nie, oczywiście. Te trzy przedszkola to można wybrać dowolnie z wszystkich przedszkoli samorządowych, które funkcjonują w mieście Poznaniu, czyli samorządowych, czyli prowadzonych przez miasto Poznań. Jeżeli dziecko chodzi do placówki niesamorządowej, publicznej, czy też niepublicznej, prywatnej, to zagwarantowanie opieki w czasie wakacji spoczywa na tym organie prowadzącym, czyli to już nie jest miasto Poznań, tylko inny organ. Także warto też pamiętać, że rodzice z przedszkoli prywatnych czy niepublicznych nie mają zagwarantowanych miejsc w naszych samorządowych przedszkolach na czas wakacji.
1: Ja naszym słuchaczom, przede wszystkim rodzicom, przypomnę, że składanie wniosków ruszyło. Do kiedy i w jaki sposób? Jeszcze raz przypomnijmy.
4: Do 22 maja można składać te wnioski w systemie nabór, czyli na stronie naborowej zakładka dyżur wakacyjny. Tam jest instrukcja składania wniosku. Ona jest kilkustronicowa z poglądowymi zrzutami ze strony, żeby można było odnieść się do konkretnego etapu procedury składania wniosków. Również tam jest harmonogram pracy poszczególnych przedszkoli w lipcu i w sierpniu, żeby można było po prostu sobie wybrać te konkretne 3 przedszkola na ten czas przerwy wakacyjnej. Warto pomyśleć o takim też dobrostanie dzieci, ich prawa do odpoczynku od takiej rutyny przedszkolnej. Jeżeli jako rodzice możemy zagwarantować opiekę, czy poprzez nasz urlop, czy też innych członków rodziny, to warto dzieciom dać też trochę oddechu od przedszkola, ale oczywiście każdy rodzic ma swoją specyficzną sytuację i jeżeli nie ma możliwości zapewnienia opieki, to może skorzystać z opieki w przedszkolu.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
4: Hanna Janowicz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
1: A teraz temat, który z pewnością zainteresuje kierowców, którzy parkują w Poznaniu.
3: Blisko mieszkańców.
5: Miejscy radni przyjęli uchwałę, która zmienia regulamin strefy płatnego parkowania. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Najważniejsze przegłosowane zmiany obejmują rozszerzenie strefy płatnego parkowania o rejon osiedla Ogrody, wydłużenie okresu obowiązywania niższej opłaty dodatkowej oraz likwidację papierowych identyfikatorów parkingowych. Kluczową zmianą przyjętej uchwały przez Radę Miasta Poznania jest rozszerzenie strefy płatnego parkowania obszaru Ogrodów. Był to postulat mieszkańców i lokalnej Rady Osiedla. W ubiegłym roku Odbyliśmy cykl spotkań z mieszkańcami i radnymi, podczas których zostały zaproponowane rozwiązania nowej strefy płatnego parkowania oraz nowej organizacji ruchu. Na jesień Rada Osiedla Ogrody pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie strefy płatnego postoju na jej osiedlu. Uruchomienie strefy płatnego parkowania na ogrodach zaplanowane jest na 2 listopada. Będzie ona funkcjonować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. Trzy pierwsze godziny będą bezpłatne. Powyżej tego czasu opłata wyniesie 4 zł dla mieszkańców, którzy płacą podatki na rzecz miasta, oraz 5 zł dla pozostałych kierowców. Podobne opłaty dotyczą kierowców, którzy zaparkują drugi lub kolejny raz w ciągu doby. Charakterystyczne dla tej strefy będzie to, że pojawi się tylko kilkanaście parkomatów, a większość opłat będzie można wnosić za pomocą aplikacji mobilnych. Mieszkańcy ogrodów będą mogli skorzystać z identyfikatora mieszkańca, którego cena wyniesie 40 zł za miesiąc. Umożliwi on parkowanie na wszystkich ulicach w obrębie planowanej strefy bez ograniczeń czasowych. Kolejną zmianą w regulaminie strefy płatnego parkowania jest wydłużenie czasu potrzebnego na wniesienie opłaty dodatkowej w niższej stawce za nieopłacone parkowanie. Obecnie niższą stawkę można zapłacić w ciągu 14 dni od daty wystawienia wezwania. Po wejściu w życie nowego regulaminu wydłużenie termin zostanie do 30 dni kalendarzowych. Okres ten będzie liczony od dnia nieopłacenia lub błędnego opłacenia parkowania, a po 30 dniach opłata wzrośnie do 350 zł. Zwracam tu uwagę, że od zeszłego roku kierowcy mogą sprawdzić na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich, czy ich pojazd został zarejestrowany przez e-kontrolę, oraz opłacić opłatę dodatkową bez oczekiwania na wezwanie. W pierwszym kwartale tego roku z internetowego systemu Zarządu Dróg Miejskich skorzystało ponad 10 tysięcy kierowców. Jest to narzędzie także przydatne dla kierowców, którzy dotychczas znajdowali za wycieraczką papierowe zawiadomienie pozostawione przez pierwszego kontrolera. Uchwała ujednolica formy dostarczania kierowcom zawiadomień, czy to wystawionych poprzez kontrolerów pieszych, czy za pomocą e-kontroli. Będą one wysyłane listownie, a kierowcy nie znajdą już kartki pozostawionej za wycieraczką pojazdu. Kolejną istotną zmianą jest likwidacja papierowych identyfikatorów parkingowych, na przykład mieszkańców, które do tej pory obowiązkowo musiały być umieszczone za przednią szybą pojazdu. Teraz po zakupie identyfikatora pojazd będzie zarejestrowany w systemie strefy płatnego parkowania, a identyfikator nie będzie już drukowany. Takie rozwiązanie funkcjonuje już od jakiegoś czasu w przypadku identyfikatorów. Dzięki temu kierowcy nie będą musieli zwracać identyfikatora w biurze strefy parkowania, na przykład po sprzedaży samochodu. Będzie on usuwany na wniosek właściciela pojazdu. Jak już wspomniałem, uruchomienie strefy płatnego parkowania na ogrodach zaplanowane jest na 2 listopada, natomiast nowy regulamin strefy zacznie obowiązywać po 30 dniach od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
1: A jak już jesteśmy w temacie dróg, to w tym roku nową nawierzchnię jezdni otrzyma odcinek od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej w Poznaniu. Prace ruszają niebawem i potrwają do 10 czerwca. Czas na kulturę.
6: Tomasz Ostach, Brama Poznania. W Bramie Poznania opowiadamy przede wszystkim o historii tego, co działo się 1000 lat temu na Ostrowie Ptumskim, czyli miejsca, gdzie rezydowali pierwsi władcy i królowie Polski. Ale też zwracamy dużą uwagę, taki akcent nakładziemy na przyrodę. Brama Poznania jest pięknym miejscem przy rzece Cybinie, więc podkreślamy ten charakter rzeki, jaki miała wpływ dla mieszkańców miasta przez lata, ale także dolina Cybiny jako całość, jako przyroda, więc stawiamy na przyrodę. Przy Bramie Poznania działa eksperymentalny ogród dziedziczny. To jest taki ogród, gdzie każdy może przyjść, może się zaangażować w uprawę roślin. Organizujemy cykliczne dyżury, wybrane środy i soboty, gdzie można przyjść i z naszymi ekspertkami, z dziewczynami ze Stowarzyszenia Dziewczyny w Ogrodzie porozmawiać o roślinach, dowiedzieć się czegoś.
1: A to wszystko, przypomnę, w Bramie Poznania. Czas na temat ekologiczny. Miasto Poznań startuje z nową dotacją, która promuje rozwiązania wykorzystujące ponownie wodę opadową. Miejscy radni przyjęli uchwałę ustanawiającą program Zielona Retencja. W jego ramach otrzymać będzie można nawet 100% zwrotu na montaż zbiorników do zbierania deszczówki, budowę ogrodu deszczowego oraz stworzenie zielonych ścian. Osoba fizyczna może jednorazowo otrzymać aż do 26 tysięcy złotych. A spółdzielnie nawet 90 tysięcy. Szczegóły na stronie poznań.pl.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: W tym wydaniu m.in. apel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, a później zajrzymy do lasu. Będzie o obrączkowaniu ptaków. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły. A na początek tego wydania Centrum Poznania powiemy o zakończonej inwestycji.
3: Blisko mieszkańców.
7: Przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 16 przy ulicy Krakowskiej przeprowadzone zostały prace w zakresie zagospodarowania terenu. Pojawiły się tam w efekcie tych prac nowe rośliny, czyli drzewa, krzewy czy też byliny. Zamiast asfaltowego boiska są tam teraz wyspy z roślinami i siedziskami. W ramach tego zadania zamontowano też liczne elementy małej architektury, ale też takie atrakcje do zabaw wykonane z naturalnych materiałów. To kłody, pieńki, mini pagórki czy też szałasy i tunel wykonany z wierzby. Przy szkole powstała również strefa przyrodnicza z kręgiem z siedziskami z pni drzew. Jest tam też łąka kwietna czy domki dla owadów, jeży i ptaków. Inwestycja obejmowała też budowę boiska do piłki nożnej, pod którym wykonany został system retencyjno-drenażowy do rozsączania wody opadowej. Powstała również bieżnia oraz skocznia do skoków dal. Do tego zamontowano oświetlenie przy tym boisku, jak i drugim wcześniej wybudowanym przez szkołę. Teren przy ulicy Krakowskiej został zagospodarowany w ramach większego zadania obejmującego zazielenienie terenów czterech placówek oświatowych, ale też utworzenie parku kieszonkowego przy ulicy Chłodnej czy skweru przy ulicy Świętego Wawrzyńca.
1: Mówiła Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
3: To warto wiedzieć.
1: A teraz w naszym programie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu i apel.
8: Maj to czas uroczystości komunijnych, rodzinnych spotkań i różnych przyjęć. Niewłaściwe przechowywanie żywności mogą sprzyjać rozwojowi bakterii, co prowadzi do zatruć pokarmowych. Jak możemy się przed tym zatruciem uchronić? Przede wszystkim ważną czynnością jest mycie rąk. Przechowujemy żywność przede wszystkim w warunkach chłodniczych, zapobiegamy rozmrażaniu i ponownie nie zamrażamy żywności. Jeśli chodzi o jajka, to dobrze jest umyć przed rozbiciem skorupki. Możemy też jajka parzyć we wrzątku przez 10 sekund. Unikajmy też lodów i ciastek, które pochodzą z nieznanego źródła, od nieznanych wytwórców.
1: Mówiła Wiesława Kostuj z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Czas na kolejny temat będzie bardzo ornitologicznie, ale nie tylko. Dziś w moim studio zagościła
9: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: To zdradźmy, o czym tym razem.
9: O, mamy wiosnę, sezon na miłość, że tak powiem, a skoro miłość, to może i obrączki, chociaż tu chodzi nam o troszeczkę inny kontekst, bo mówimy o obrączkowaniu ptaków, czyli raczej o młodych zwierzętach, które dopiero przychodzą na świat, a które leśnicy tutaj we współpracy z naukowcami, z pasjonatami takimi jak Komitet Ochrony Orłów, obrączkują je w obserwowanych przez nas i monitoringowanych gniazdach. Także w tej chwili właśnie szykujemy się do kolejnych dwóch akcji. Już część ptaków jest zaobrączkowana i stale patrzymy, jak sytuacja się rozwija.
1: Na czym polega taka akcja?
9: Na terenie lasów, bo to mówimy przede wszystkim o ptakach związanych z lasami, takimi jak bieliki, takimi jak bociany czarne. One mają potężne gniazda, stąd potrzebują potężnych drzew, na których je zakładają. Mamy szereg gniazd, o których wiemy, że funkcjonują w lasach. Wiosną sprawdzamy, czy pojawiła się w nich dorosła para ptaków. Przy niektórych ornitolodzy zamontowali również kamery, także mamy podgląd na żywo, co się w nich dzieje. I w momencie, kiedy uznamy, że pisklęta są na tyle podrośnięte, że nadają się już do obrączkowania, zjawia się specjalista, który się po nie wspina, potem w miarę sprawnie, szybko, na tyle, żeby ograniczyć stres tych ptaków, znosi je na ziemię. Tam zakładane są obrączki, ptaki są mierzone, ważone, sprawdzana jest kondycja zdrowotna. Dzięki temu zyskujemy po prostu szereg informacji o tym, jak ta populacja w naszym regionie się rozwija.
1: Może powiedzmy więcej, dlaczego obrączkuje się ptaki?
9: Jeśli mówimy o bocianie czarnym, no pewnie wszyscy kojarzymy bociana białego, te gniazda gdzieś tam na domach, na stodołach. Natomiast bocian czarny jest gatunkiem rzadkim jednak u nas. On raczej stroni od ludzi, stąd te gniazda zakłada jednak gdzieś głęboko w lesie. Podobnie bielik, który na początku XXI wieku był na skraju praktycznie wyginięcia w naszym kraju, a w tej chwili mamy ponad 1000 par bielików, jeżeli nie więcej.
3: To warto wiedzieć.
9: Także jest to sukces, a to też wynika z tego, że wiemy po prostu, co się z nimi dzieje. Możemy obserwować je na trasach przelotów. Te obrączki, które są zakładane, zazwyczaj to są w przypadku tych dużych ptaków dwie różne, czyli jedna taka z bardziej dokładnym numerem, który pozwala sprawdzić dokładnie, w którym miejscu ptak był zamrączkowany. I taka z bardzo dużym, widocznym numerem, którą praktycznie każdy ornitolog, jakiś pasjonat z lornetką jest w stanie odczytać, zgłosić taką obserwację i wtedy na przykład wiemy, że nasz bielik zawędrował gdzieś tam na swojej trasie, przesunął się o kilkaset kilometrów. Wiemy, że bociany czarne latają do Afryki zimą. Możemy śledzić ich losy, możemy sprawdzać, jaka jest przeżywalność tych ptaków, co się z nimi dzieje. Jeżeli niestety, ale zdarza się, znajdujemy jakieś martwe sztuki, to też możemy się dowiedzieć, skąd one pochodziły i być może sprawdzić, co się z nimi stało, jaka była przyczyna.
1: Wiosna to taki czas, gdy no niestety ptaki też wypadają z gniazd.
9: Tak, no jest tutaj jednak ta natura bywa bezlitosna. Ptaki, albo rodzice, albo rodzeństwo, zdarza się, że te ptaki są, pisklęta są wypychane z gniazd. Tutaj przede wszystkim chodzi o szansę na przetrwanie, jednak najsilniejszy tutaj wygrywa. Jeżeli brakuje pokarmu, jeżeli rodzice nie są w stanie odpowiednio wykarmić wszystkich młodych, to zdarza się, że taka decyzja jest przez nie podejmowana. Zdarzają się też ataki innych drapieżników. Właśnie dzięki kamerom, które montuje Komitet Ochrony Orłów, możemy obserwować na przykład ataki jastrzębi na bociany. Co prawda one się bronią, ale no zdarza się, że jednak takie piskle zostanie porwane w trakcie takiego ataku.
1: To może teraz takie pytanie. Z czego wynika to, że niektóre, że tak się kolokwialnie wyrażę, ptaki zapuszczają się do miast, a inne wolą leśne klimaty?
9: No, każdy ma swoje preferencje, każdy ma też swoją specjalizację. Są ptaki, które są tak wyspecjalizowane, że trudno jest im się odnaleźć w innym środowisku. Takim ptakiem na przykład jest bocian czarny, który no nie przepada za towarzystwem ludzi, dlatego go unika. Natomiast bocian biały się świetnie zaadaptował. Natomiast jeśli pomyślimy o czymś, co możemy spotkać na przykład w mieście, na przykład jeżyki. To są ptaki, które możemy szczególnie latem usłyszeć. Ten charakterystyczny taki ich pisk, one tak po prostu z prędkością odrzutowca pędzą po niebie, wyłapując owady, komary, muchy. To są ptaki, które były związane z terenami górzystymi. Tam, gdzie były skały, one w tych skałach, gdzieś tam rozpadlinach skalnych zakładały gniazda. No, w Polsce nie ma jakoś bardzo dużo takich terenów, natomiast budynki w miastach, wysokie bloki, które miały jakieś otwory wentylacyjne, tego typu obiekty są, okazały się dla nich świetnym schronieniem, stąd one zaczęły się tutaj pojawiać u nas coraz częściej. No, mamy tutaj też przykłady na przykład sokołów wędrownych, które zakładają swoje gniazda, też były związane właśnie z takimi skalistymi terenami.
1: A możemy je spotkać również na terenie Poznania.
9: Zgadza się, spotykamy je w pobliżu kominów fabrycznych, na wysokich budynkach, bo one lubią mieć, że tak powiem, to są drapieżniki, to też właśnie wyspecjalizowane w polowaniu, że tak powiem, z dużą prędkością po prostu spadają z góry na swoją ofiarę, więc lubią mieć gniazda położone dosyć wysoko, na wysokich budynkach, na wieżach kościołów, na wieżowcach, także to są te ptaki, które na przykład przystosowały się do życia w mieście, natomiast sporo jest nadal takich, które na przykład są związane z terenami podmokłymi, ich tutaj jednak w mieście nie spotkamy. Są ptaki takie jak puchacz, które potrzebują dużych przestrzeni, że tak powiem, ale leśnych, tam gdzie mogą znaleźć swoje pożywienie, czyli to są na przykład stare lasy. No i są bieliki, które mają tak ciężkie gniazda, że potrzebują naprawdę dużego, solidnego drzewa, żeby to gniazdo gdzieś tam móc zbudować. Ono potrafi kilka ton ważyć. Mamy taką rekonstrukcję w Poznaniu koło naszego ośrodka edukacyjnego Łysy Młyn. Spokojnie wchodzi tam kilkoro dzieci.
1: Wiosna to taki czas, gdy możemy spotkać różne gatunki. Ja kilka dni temu chyba widziałem dlatego, że pojawił się i na chwilę i nagle gdzieś odleciał. Widziałem chyba dzięcioła zielonego, taki charakterystyczny właśnie, takie charakterystyczne jasne upierzenie.
9: Mhm. Zgadza się, dzięcioł zielony to jest jednak ptak, w ogóle dzięcioły kojarzymy z terenami leśnymi, co nie wyklucza, że mogą zapuścić się do miasta. Osobiście obserwowaliśmy go przy siedzibie Regionalnej Dyrekcji kiedyś na terenie Starego Zoo w Poznaniu przy ulicy Gajowej. Pojawia się to taki ptak z zielonym grzbietem i czerwoną czapeczką.
1: Tak, tak, tak dokładnie było w tym moim przypadku również.
9: Także warto się rozglądać, nie wykluczone, że część ptaków będzie się adaptowała, jednak my się zbliżamy też coraz bardziej do granicy lasów, wręcz wchodzimy w ich obręb, także te zwierzęta często siłą rzeczy po prostu w pewien sposób się adaptują. Warto się rozglądać, natomiast zachęcamy też właśnie, żeby wybierać się do lasu. Czasami trzeba jednak się zatrzymać, pobyć troszeczkę cicho.
1: Ale muszę jeszcze zapytać o jeden gatunek, najmniejszy ptak w Polsce.
9: To mysi królik. Jest maleńki. Jeżeli weźmiemy na przykład jego jajko w porównaniu do jajka kurzego, no to jest powiedzmy taki nasz mały paznokieć. On waży około tyle, ile łyżeczka cukru, powiedzmy. To jest naprawdę malutka ptaszynka. Takich ptaszków mamy troszkę więcej. One czasami są niewidoczne, bo z racji swoich rozmiarów nie, powiedzmy, nie są zbyt odważne, nie pojawią nam się na otwartej przestrzeni, jak choćby gołębie, ale właśnie możemy je czasami zobaczyć gdzieś w naszych ogrodach. Jeżeli mamy krzewy, to też osobiście odwiedzały mnie kiedyś w ogrodzie raniuszki. To też przepiękne ptaszki, takie małe, puchate owieczki. To jest raniuszek, czyli taki właśnie mały, biały, okrąglutki ptaszek z bardzo długim ogonkiem, takim dosyć ciemnym i małym dzióbkiem, które na zimę zwłaszcza zbijają się w większe grupy, wtedy jest je łatwiej wypatrzeć. Ale naprawdę w miastach tych ptaków też przebywa sporo, jeżeli wybierzemy się w Poznaniu do Parku Sołackiego, na szachty. Część ptaków możemy tylko usłyszeć, stąd polecamy też aplikacje, pozwalają na przykład nagrać nasze otoczenie i ono ułatwi nam, pomoże w rozpoznaniu odgłosów, które gdzieś tam nas otaczają. Być może nauczymy się, zapamiętamy i będziemy następnym razem, kiedy będziemy szli parkiem, rozpoznamy, że to była na przykład sikorka.
1: Powiedzieliśmy o tych różnych gatunkach, a co z wróblami? Jest ich mniej, jest ich więcej? Jak to obecnie wygląda w miastach? Powiedzmy o samym Poznaniu.
9: To znaczy, wróbel miał właśnie dosyć taką trudną sytuację. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ta populacja zaczęła spadać. Ona nadal nie jest jakoś zbyt duża, natomiast ostatnie obserwacje pokazują, że być może ta sytuacja troszeczkę zaczęła się poprawiać. No trudno tutaj jeszcze szafować wyrokami, bo to bardzo dużo zależy od tego, jak dalej będziemy przekształcać nasze środowisko miejskie, czy ten wróbel będzie miał warunki, żeby właśnie zakładać gniazda, żeby się rozmnażać. Stąd bardzo cenne są wszelkiego rodzaju krzewy, które sadzimy w naszych ogrodach, bo to też dla niego cenne miejsce, w którym on może się schować. W pewnym momencie leśnicy zwykli mówić, że w Polsce jest łatwiej spotkać bielika, w Wielkopolsce jest łatwiej spotkać bielika niż wróbla, bo wróble właśnie zanikały, a w tym momencie bielików nam przybywało. No ale mamy nadzieję, że ta sytuacja się wyrówna i zarówno jedne i drugie będą tutaj śmigać na naszym niebie.
1: Warto w to niebo patrzeć w górę, bo to piękny czas. Mamy maj, później czerwiec, lipiec i później tak zrobi się cicho.
9: To też wynika troszeczkę z tego, co myślę znają wszyscy rodzice, czyli wiosna jest taka dosyć rozśpiewana, no bo tutaj są te wszystkie gody, czyli w przypadku ptaków mówimy o tokach. Wiele ptaków tych śpiewających odzywa się, żeby zwabić partnerkę, żeby też pokazać, że samce są zdrowe, silne i kreatywne, bo często też zmieniają swoją pieśń. Natomiast w pewnym momencie już po odchowaniu młodych, właśnie jak zaczyna się to późniejsze lato, po prostu mają chyba już trochę dosyć i nadal wydają z siebie odgłosy, ale to już nie jest taka intensywność, z jaką spotkamy się wiosną. A zresztą też część ptaków zaczyna już wtedy się szykować do odlotów, na przykład bociany tak zwane, tworzą tak zwane sejmiki, czyli zaczynają się zbierać na polach gdzieś tam w drugiej połowie sierpnia, w zależności od pogody, i już szykują się wtedy do odlotów. Niektóre zostają z nami dużo dłużej, aż do października, ale już faktycznie się przemieszczają.
1: Ale o tym nie mówmy. Nie mówmy o tym, bo nikt nie lubi tych odlotów jesieni, nikt. No chyba większość, ja bynajmniej, więc pozostańmy w maju. Mamy piękny czas, piękny okres. Słuchajmy, wypatrujmy tego, co właśnie daje natura.
9: Dokładnie. Cieszmy się z tego. Teraz jest ten dobry moment. Teraz też będzie można obserwować często młode ptaki, które uczą się latać. I tutaj też taki nasz apel, żeby jeżeli napotkamy takie piskle, to zanim postanowimy zareagować, zastanówmy się, czy to jest faktycznie zwierzę, które potrzebuje pomocy, czy ono jest wyraźnie ranne, czy może w pobliżu są rodzice, czy nie. Ponieważ do naszych ośrodków i nie tylko, które zajmują się wspieraniem takich ptaków, trafia bardzo wiele zwierząt, które tej pomocy niestety nie potrzebowały, a zostały zabrane ze środowiska. To są takie, które uczą się latać, one gdzieś tam sobie podskakują, nadal są pod opieką rodziców. Dajmy im jeszcze trochę czasu, niech się nauczą tego lotu i wtedy spokojnie będziemy mogli je dalej obserwować.
1: I tym ptasim klimatem dziękuję bardzo za rozmowę, za wizytę w studio. Przypomnę, że gościła dziś u mnie
9: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
9: Dziękuję również.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam sporo tematów z Poznania i regionu. Na początek będzie o ważnej rocznicy. Mówić będziemy o wydarzeniach czerwcowych.
3: Wkrótce.
10: Zbliżają się obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. No niezwykle taki istotny moment dla uhonorowania pamięci o tych wydarzeniach. Anna Matuszak z Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956, ale także pokazania tego, że w wciąż są wśród nas uczestnicy i kombatanci Poznańskiego Czerwca. Przed nami także gala Nagrody Stukot 56, która odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Gala Nagrody jest takim szczególnym momentem, w którym można uhonorować osoby i organizacje, które dzisiaj, po 70 latach od tych tragicznych wydarzeń Poznańskiego Czerwca, wciąż propagują wartości, o które walczyli poznaniacy w 56 roku. Wartości te zapisane są jako hasła na pomniku Poznańskiego Czerwca, który znajduje się na placu Adama Mickiewicza, czyli o Boga, za wolność, prawo i chleb. W Poznaniu będzie dziać się dosyć dużo na 70. rocznicę Poznańskiego Czerwca, bo poza oficjalnymi uroczystościami i takimi głównymi obchodami na placu Adama Mickiewicza pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca, odbywać się także będą wystawy w przestrzeni miasta, ale nie tylko. Rekonstrukcja historyczna pokazująca wejście demonstrantów na ulicę Kochanowskiego 28 czerwca 56 roku. Na stronie internetowej miasta Poznań, który jest głównym organizatorem obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca, można zapoznać się ze szczegółowym programem tych obchodów.
1: Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956 w Poznaniu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym upamiętniającym 70. rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956. Uczestnicy mają za zadanie wykonać plakat poświęcony 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 oraz nadać mu tytuł. Plakat może być wykonany dowolną techniką plastyczną lub graficzną. Nadsyłanie prac do 20 maja. Ogłoszenie wyników 1 czerwca, więc w Dzień Dziecka. Czas na inwestycje w mieście. Szykuje się remont ulicy Starołęckiej w Poznaniu, mówi Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
11: W tym roku nową nawierzchnię jezdni otrzyma odcinek od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej.
3: Ważne dla mieszkańców Poznania.
11: Podczas prac będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu. Prace drogowe będą polegać na wymianie zniszczonej nawierzchni jezdni na nową. Zaczną się od frezowania zachodniego pasa jezdni oraz ułożeniu nowej nawierzchni z masy

0: synchronizacja ruchu jak podczas pierwszego etapu robót. W tym czasie nastąpi również zmiana w komunikacji autobusowej. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Prace polegające na wymianie nawierzchni potrwają do 10 czerwca, a ich koszt wyniesie prawie 1,9 miliona złotych.
1: Warto zachować ostrożność w rejonie prac.
2: Kryminalne Wielkopolskie.
1: Mundurowi z Komisariatu Policji w Stęszewie zatrzymali 42-letniego mężczyznę, który prowadził pojazd mimo obowiązującego zakazu sądowego, mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej Policji.
3: Policjanci z Komisariatu Policji w Stęszewie pełnili służbę na ulicach miasta, gdy ich uwagę zwróciła niecodzienna sytuacja. Na widok przejeżdżającego patrolu mężczyzna, który był funkcjonariuszom dobrze znany, wsiadł do swojego samochodu i odjechał. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że policjanci dobrze wiedzieli, że kierujący posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. W związku z tym funkcjonariusze niezwłocznie zatrzymali auto do kontroli i podjęli wobec kierowcy interwencję. Pamięć mundurowych nie zawiodła. 42-latek nadal posiadał aktywny zakaz, który zakończyć się miał dopiero za półtora roku. Policjanci pamiętali mężczyznę z licznych interwencji, do których dochodziło z jego udziałem w ciągu ostatnich lat. Oprócz łamania sądowego zakazu i prowadzenia pojazdu mimo cofniętych uprawnień, mieszkaniec gminy Stęszew w przeszłości prowadził samochód również na podwójnym gazie. W związku z niestosowaniem się do orzeczonych zakazów mężczyzna został zatrzymany. To nie jedyne zdarzenie drogowe z udziałem 42-latka. W lutym bieżącego roku w tej samej okolicy mężczyzna, cofając Fordem, uderzył w stojącą za nim Skodę. Mimo że w pojeździe przybywała rodzina z dzieckiem, która była bezpośrednim świadkiem tego zdarzenia, sprawca odjechał z miejsca kolizji. Dzięki relacji świadków oraz zabezpieczonemu monitoringowi policjanci ze Stęszewa ustalili tożsamość kierującego Fordem. 42-latek za tamto zdarzenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł oraz 8 punktami karnymi. Teraz mężczyzna za niestosowanie się do orzeczonych środków karnych odpowie przed sądem.
1: Grozi mu za to nawet 5 lat pozbawienia wolności. W kalendarzu cały czas mamy maj, tymczasem już teraz zaprosimy na czerwcowe targi wolontariatu w Poznaniu.
4: Będą odbywały się w Parku Wilsona 14 czerwca, także można sobie już zapisać tą datę między 10 a 16. Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. W Parku Wilsona będzie na Was czekała strefa animacji, gdzie dzieci na pewno znajdą coś dla siebie, strefa warsztatów oraz oczywiście to, co najważniejsze, czyli pojawią się organizacje pozarządowe z naszego miasta. Organizacje pozarządowe, które potrzebują wolontariuszy, którzy mają dla nich ciekawe, atrakcyjne, różnorodne zadania, zajęcia. Będziecie mogli porozmawiać bezpośrednio z osobami, które zajmują się wolontariatem, koordynują go, dowiedzieć się właśnie, jakie są możliwości zaangażowania się, jaka jest ścieżka tego wolontariatu, jakie są wymagania, które być może musicie spełnić, właśnie co wolontariat Wam da. Oczywiście wolontariat to z definicji nieodpłatna praca, związana z takim naszą potrzebą pozytywnego wpływu na świat i pomagania innym, ale nie zapominajmy o tym, że wolontariat jest też okazją do rozwoju, czy to emocjonalnego, czy konkretnych umiejętności. Jeżeli dołączamy do jakiejś organizacji, włączamy się zwłaszcza w jakieś działania, których wcześniej nie robiliśmy, zostaniemy do nich przeszkoleni. Taki wolontariat to też możliwość często zaliczenia praktyk czy stażu na studia. To także bardzo cenne doświadczenie, które możemy wpisać do CV. No i z mojej perspektywy też to taka możliwość zajęcia się tym, co naprawdę nas interesuje, bo często nasza droga zawodowa na przykład poprowadziła nas w stronę, no w różne strony po prostu. Nie zawsze jest to, co wymyśliliśmy sobie, kiedy byliśmy na przykład dzieckiem, tak? Ktoś chciał być weterynarzem, kwiaciarką i tak dalej. Wolontariat jest czymś, co pozwala nam znowu zbliżyć się do tych marzeń i ubabrać się w ziemi, posprzątać śmieci, pogłaskać kotki, czy na przykład włączyć się w działania w social mediach, jeżeli to jest coś, do czego czujemy jakąś pasję, ale też niekoniecznie chcemy być influencerem i niekoniecznie się tym zajmujemy na co dzień. Naprawdę to jest to miejsce, gdzie wasza chęć do działania, wasza postawa zostanie doceniona, dostaniecie to wsparcie i też oczywiście przez to, że włączacie się w to wolontaryjnie, nieodpłatnie, ta odpowiedzialność oczywiście jest, bo wspieracie organizację, która robi prawdopodobnie ważne i potrzebne rzeczy, ale też ta tolerancja na błędy, na ten proces uczenia się i to wsparcie będzie na pewno duże. Dlatego zachęcam każdego, kto chciałby spróbować nowych rzeczy, nauczyć się, czuje się może niepewnie, nie tylko w tym kontekście tych umiejętności, ale w ogóle w życiu. Uważam, że wolontariat jest świetnym sposobem na to, żeby zwiększyć to swoje poczucie sprawczości, pewność.

0: siebie, takiego osadzenia właśnie w lokalnej społeczności, wśród ludzi. Jeżeli pracujemy też z domu na przykład, to pewnie są rzeczy, których może brakować. Dlatego znowu wolontariat poznań.pl na wiosnę tych ofert wchodzi naprawdę dużo. Widać, że brzeg rozkwita, tak, nasze miasto, że dzieje się sporo wydarzeń, czyli taki wolontariat akcyjny na przykład, jeżeli mamy tylko jeden dzień w tygodniu, żeby się zaangażować, ale też ruszają organizacje z nowymi projektami i potrzebują wolontariuszy też do takiego stałego zaangażowania. Nie martwcie się, że ojej, mam tylko jedną godzinę na dwa tygodnie, czy jedną godzinę na miesiąc, a może mam 5 godzin w tygodniu, bo na pewno osoby, które ten wolontariat koordynują, postarają się znaleźć taki sposób, żebyście się mogli zaangażować, jeżeli macie ku temu chęci.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
0: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. Do zobaczenia na wolontariacie.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Pozwolicie, to teraz zabiorę Was do Muzeum Narodowego w Poznaniu.
3: Chcemy w poszczególne weekendy tych miesięcy, tak w maju, jak i w czerwcu, zwrócić Państwa uwagę na poszczególnych artystów. Wiadomo, że to na przykład będzie Witkacy, Alina Szapocznikow, to będzie też Magdalena Abakanowicz, to będzie Józef Chełmoński. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia, dlatego ja bardzo gorąco zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową i media społecznościowe. Agnieszka Salamon-Radecka będzie stała przy pokazie grafik i prac na papierze Wojciecha Weissa i będzie, gdy tylko spotka się z taką prośbą, opowiadała o tych pracach, ale jest też oczywiście mnóstwo różnych rzeczy, które będą się wprost na korytarzach, w salach wystawienniczych działy, ale oczywiście to są też różnego rodzaju aktywności w naszych oddziałach, na przykład w piwnicach ratusza będzie można zobaczyć lożę sądową, izbę tortur z oryginalnym pręgierzem z 1535 roku, ale ja zwrócę uwagę na pewien intrygujący, tak mi się wydaje, drobiazg. Będzie można posłuchać instrumentu tradycyjnego, instrumentu aborygeńskiego, którego nazwy nie wypowiem, mogę zdradzić, że wygląda tak samo jak nasza góralska trąbita i wydaje bardzo podobne dźwięki. Nazwa Muzeum Kultur Świata zobowiązuje i koledzy z tej placówki uznali, że tym razem i muzeum z tej placówki uznali, że w Muzeum Kultur Świata wystąpią wykładowcy z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Stąd możemy się spodziewać, że mowa będzie naprawdę o kulturach z całego świata. Do tego oczywiście oprowadzania.
1: Przy okazji przypomnijmy, trwa remont ratusza w Poznaniu na Starym Rynku, ale można też tam oglądać ekspozycję.
3: Naturalnie na parterze i w piwnicach ratusza jest ciągle czynna ekspozycja Poznań przed kwadro. To są najstarsze zabytki z Poznania. Świadectwa kultury materialnej od początku istnienia naszego miasta.
1: A ja powiem, dlaczego nawiązałem do ratusza, bo pojawiło się rusztowanie i niech to rusztowanie nie sugeruje, że ratusz jest zamknięty.
3: Nie, rzeczywiście to rusztowanie nie oznacza, że ratusz jest zamknięty, bo jest czynny, ale faktycznie będzie zamknięty. Maj, czerwiec to są ostatnie tygodnie, żeby zobaczyć ratusz przed znowu mniej więcej półtoraroczną przerwą. Planujemy otworzyć już cały ratusz, również z pierwszym i drugim piętrem, pod koniec 2027 roku, ale to już zupełnie inna historia.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
3: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: A teraz zupełnie zmieniamy temat. Pan Wacław Milewski, rzemieślnik i mistrz ślusarski, został uhonorowany srebrną pieczęcią miasta Poznania. Uroczystość odbyła się w prowadzonym przez niego zakładzie. Wyróżnienie przyznano w uznaniu za blisko 90 lat pracy zawodowej, działalność społeczną oraz wkład w rozwój lokalnego rzemiosła. 3 maja pan Wacław Milewski obchodził swoje setne urodziny. Przyznanie srebrnej pieczęci miasta Poznania podkreśla znaczenie jego dorobku dla historii miasta oraz rolę, jaką odegrał w rozwoju poznańskiego rzemiosła. W magazynie jeszcze coś dla tych, którzy lubią pływać. Pod koniec tego miesiąca otwarta zostanie nowa pływalnia przy ulicy Taborowej w Poznaniu.
4: Bardzo ważny, wyczekiwany tak naprawdę. Tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni.
2: Mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
4: Cieszę się bardzo, że w tym miejsce starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt, bardzo potrzebny w Poznaniu i symbol tego, jak realizujemy inwestycje. To znaczy, tak jak zapowiadaliśmy, do końca maja będzie uruchomiona dla poznaniaków w dużej mierze ze środków zewnętrznych. To zawsze dla nas bardzo istotne i to też jest dowód na to, że potrafimy te środki zewnętrzne pozyskiwać i zawsze będę o tym też wspominał. Ale też tutaj wiele nowoczesnych rozwiązań, również tych dotyczących zagospodarowania wody, dotyczących fotowoltaiki. To są zawsze też bardzo ważne elementy, które na szczęście zostały przyjęte w projekcie i dobrze zrealizowane. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystko tak, jak powinno być. Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu. Bardzo nowoczesne, z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania. Kilka rodzajów saun, ale oczywiście całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne.
2: Otwarcie pływalni przy Taborowej 29 maja.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Rusza nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Do połowy czerwca można wysyłać zgłoszenia.
6: Na chętnych czeka ponad 80 miejsc w samym urzędzie, a oprócz tego zapraszamy również kandydatów na staż w Poznańskim Centrum Świadczeń i w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Staż trwa 4 miesiące, od sierpnia do listopada. Grafik jest elastyczny i dostosowywany do planu zajęć na studiach, a wymiar miesięczny stażu to 60 godzin. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4 semestru studiów. Choć najpopularniejsze kierunki wśród naszych stażystów to administracja, prawo, gospodarka przestrzenna i kierunki ekonomiczne, ale tak naprawdę szansę ma każdy, kto chciałby poznać pracę dla miasta i jego mieszkańców. Nabór trwa do 15 czerwca. Formularz aplikacyjny i szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć pod adresem poznań.pl/mim/staż.
2: Mówiła Aleksandra Żłobicka z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. Przypomnę, staże będą realizowane od sierpnia do końca listopada. Czas na kolejny temat w naszym programie. Dziś zagościła u mnie
7: Zuzanna Głowacka.
2: A będziemy rozmawiać o wyjątkowym wydarzeniu, a to wydarzenie startuje 22 maja.
7: Zapraszam wszystkich na festiwal pod nazwą Dziewczyny robią sztukę. To jest wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Local Girls Movement, które działa w Poznaniu od kilku lat i ma bardzo szeroką społeczność dziewczyn i od jakiegoś czasu tak się rozrasta, że profiluje się na różne tematy. I w którymś momencie w takich naszych rozmowach z Aleksandrą Chromadą, prezeską tego stowarzyszenia, doszłyśmy do wniosku, że chciałybyśmy obie stworzyć taką przestrzeń dla dziewczyn, w której będą mogły one wypowiadać się artystycznie, w której będziemy promować też różne sylwetki lokalnych kobiet artystek, ale też osób artystycznych z doświadczeniem kobiecym. No i w ogóle ten festiwal wyrasta trochę z takiej potrzeby ćwiczenia siebie w nazywaniu siebie artystką czy twórczynią, bo to wcale nie jest takie oczywiste. I sama nazwa Dziewczyny robią sztukę wskazywałaby na to, że to jest festiwal dla artystek i twórczyń, ale ja mam taką filozofię, że w zasadzie każda z nas, czy też każdy z nas może tworzyć i tą twórczość można włączać do naszej codzienności.
2: I można ją odkrywać, w czym oczywiście pomagacie.
7: Pomagamy, bo zaplanowałyśmy bardzo dużo wydarzeń właśnie w tym kierunku. Będą warsztaty impro z Kingą Piasecką i zakończą się wieczorem impro, który z kolei będzie już otwarty dla wszystkich. Dziewczyny będą występowały, natomiast na publiczności mamy nadzieję, że będzie różnorodnie. Planujemy też taką 3-dniową akcję pod wodzą lokalnej artystki, malarki Gosi Bartosik,
2: Od kiedy do kiedy ta akcja?
7: Zaczynamy 22 w piątek i to będzie taki warsztat zamknięty. Natomiast 23 i 24 ta akcja artystyczna ma charakter otwarty, to znaczy chcemy się policzyć, chcemy, żeby po prostu jak najwięcej dziewczyn, które czują sztukę, które chcą być bardziej twórcze, które poszukują dla siebie jakiejś rozwojowej przestrzeni, żeby wszystkie te dziewczyny zgłosiły się, a będziemy działać w przestrzeni Malty przy Ratajczaka 44. No i tam będziemy tworzyć dziewczyński manifest, który będzie miał taki charakter wizualny. Bo pierwszego dnia wymyślamy hasła do manifestu, a drugiego dnia będziemy rysować wszystko to, o czym będziemy chciały opowiedzieć. No i akcja zakończy się 24 i spotkamy się na wernisażu, więc będzie można też ten efekt naszej pracy wspólnej obejrzeć. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o jednym ważnym elemencie, bo zorganizujemy też slam poetycki, w którym występować na scenie będą kobiety i osoby z doświadczeniem kobiecym. I to jest druga edycja tego slamu. On będzie poprowadzony przez poetkę Geminę 7, która również jest związana ze Stowarzyszeniem Local Girls Movement. I właśnie poezja to jest też taka twórczość, po którą sięgamy, myślę, rzadziej w naszym codziennym życiu. I promowanie właśnie twórczości kobiet akurat w tej sferze poetyckiej to jest coś, co jest mi osobiście bardzo bliskie.
2: Co jeszcze w ramach tego festiwalu, który, przypomnę, startuje 22 maja?
7: W sekcji warsztatowej znajdą się jeszcze zajęcia body ballet, które będą poprowadzone przez studio Taniec i Ruch. I chciałyśmy w tym festiwalu poszukać tej też takiej przestrzeni trochę medytacyjnej, trochę takiego spotkania wokół właśnie ciała, skupienia się na sobie, dlatego że ćwiczenie uważności też jest drogą do kreatywności. I właśnie takie zajęcia odbędą się w niedzielny poranek. Następnie w niedzielę, oprócz kończenia akcji artystycznej, manifestowej, czeka nas spotkanie z Joanną Lip, która prowadzi profil instagramowy Poznańska Kamienica. I to jest też spotkanie, które jest bardzo ciekawe, z tego względu, że Asia wydała niedawno przewodnik Wstęp do Poznania. To jest przewodnik, który został stworzony wyłącznie przez kobiety i ona oprócz tego, że będzie dzieliła się tym, w jaki sposób inspirują ją spacery miejskie, czy architektura, czy że może to być jakaś forma kreatywnego spędzania wolnego czasu, no to Asia będzie dzieliła się też jakimiś swoimi doświadczeniami dotyczącymi self-publishingu, więc będzie to też jakaś porcja wiedzy, którą będzie można wynieść z tego spotkania, jakichś takich praktycznych wskazówek. Myślę, że szczególnie cennych dla osób, które będą planowały jakieś ruchy wydawnicze. Chciałam powiedzieć jeszcze o pierwszym spotkaniu, które odbędzie się w sobotę rano. To jest takie spotkanie, które poprowadzę wspólnie z Aleksandrą Chromadą i będziemy rozmawiać po prostu o sztuce, definiować ją sobie w jakiś sposób, ale też właśnie o naszych doświadczeniach, o tym, w jaki sposób tą kreatywność możemy rozwijać, o tym, czy czujemy się twórczyniami, w jaki sposób możemy szukać właśnie przestrzeni takiej, żeby rozwijać sobie ten typ myślenia. I no, będzie to spotkanie ważne, bo ono tak naprawdę ustawi nam taki mindset potrzebny do udziału w ogóle w całym tym festiwalu. Tak, chodzi o to, żeby po prostu odważyć się najpierw do tego, żeby nazywać siebie twórczą osobą.
2: I to wydarzenie w sobotę, przypomnijmy, 23 maja, tak?
7: Tak. Tak, to jest wydarzenie, które już właśnie ma charakter otwarty, bo przypomnę, że 22 maja zaczynamy zamkniętym warsztatem, ale właśnie takie nagromadzenie wydarzeń jest w sobotę i w niedzielę. Będziemy koncentrować się głównie w przestrzeni Malty przy Ratajczaka 44. W sobotę odwiedzimy też klub Rewiry, gdzie odbędzie się afterparty, a tam kobiety, dziewczyny, twórczynie zagrają swoje DJ sety i to będzie też taki przyjemny moment właśnie świętowania tej twórczej kobiecej siły.
1: Powiedzieliśmy o spacerach, a proszę zdradzić pani ulubione miejsca w Poznaniu, gdzie pani lubi spacerować, szczególnie w tym okresie. Mamy maj i to taki czas, gdy chyba jeszcze częściej wychodzimy z domu i spacerujemy i widzimy to piękno.
7: To jest związane z miejscem mojego zamieszkania, bo ja po prostu jestem ulokowana blisko Sołacza, ale wcale nie Park Sołacki jest tym moim ulubionym poznańskim, bo ja bardzo lubię Park Wodziczki. Z tego względu, że on jest takim parkiem bardzo nietypowym, że w zasadzie tam są dwie alejki obsadzone drzewami i rzeczka, i że on jest właściwie takim trochę przesmykiem pomiędzy Parkiem Sołackim a Parkiem Cytadela. Jeszcze jest przecięty tym wiaduktem, po którym jeździ trasa poznańskiego szybkiego tramwaju, ale jest w tym coś pięknego, że to jest dla mnie taki park, w którym spotyka się natura z cywilizacją, z miastem, i który właśnie tak sobie zawsze wyobrażam, że może być takim parkiem niekochanym czy nieulubionym, więc ja sobie wymyśliłam, że będę właśnie dostrzegała w nim to piękno i faktycznie bardzo lubię tam spacerować. Często mnie tam można spotkać. Park Sołacki ma zupełnie inny klimat. Park Sołacki z kolei lubię bardzo za to, że jest jeszcze część, w której jest stare oświetlenie, takie lampy sodowe, i on po prostu bardzo pięknie przez to wygląda wieczorami. No jest to jeden z chyba z najstarszych parków w Poznaniu, więc bardzo klimatyczny. Natomiast w słoneczne dni jest tam mnóstwo ludzi, a w Parku Wodziczki zawsze jest ich mniej.
1: I można pomyśleć, zresetować je.
7: No oczywiście, że tak. Można też poszukać twórczych inspiracji, bo przecież o to cały czas mi chodzi.
1: A ja przypomnę, że naszą rozmowę zaczęliśmy od bardzo ciekawego wydarzenia. Dziewczyny robią sztukę. Przypomnijmy, kiedy startujecie i gdzie.
7: Startujemy 22 maja, następnie mamy weekend wydarzeń 23 i 24 maja. Myślę, że każda z nas znajdzie coś dla siebie, a wydarzenia odbywają się w siedzibie Malty przy Ratajczaka 44.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
7: Zuzanna Głowacka, kuratorka festiwalu i członkini stowarzyszenia Local Girls Movement.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
8: Urszula Salamon, zapraszam. Poznaniacy nauczą się działania w sytuacjach kryzysowych. Miasto organizuje bezpłatne szkolenie. Wydarzenie odbędzie się 20 maja podczas targów Protega. Zajęcia poprowadzi Straż Pożarna, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Polski Czerwony Krzyż i Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Brutalny rozbój miał miejsce przy ulicy Zgoda w Poznaniu. 33-latek zaatakował seniora, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala, mówi podkomisarz Łukasz Paterski.
9: Sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, podciął mu nogi i przewrócił go na ziemię, następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele.
8: Napastnik wcześniej miał też grozić nastolatkowi podcięciem gardła. Podejrzany usłyszał już zarzuty. Trwają konsultacje społeczne dotyczące zasad nocnej sprzedaży alkoholu. Do udziału zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Poznania, a przede wszystkim przedsiębiorcy. Ankiety znajdziecie na stronie poznań.pl. Można je uzupełniać do końca maja. Zmieniamy temat. Poznań chce ograniczenia liczby żarówek na ogródkach gastronomicznych. Wytyczne to tylko zalecenia, mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich.
10: Zależy nam na tym, aby oświetlenie nie było kolorowym czy migającym, tak żeby nie przytłaczało.
8: Według pisma na ogródkach mogą pojawić się girlandy, które na metr mają nie więcej niż 3 żarówki. Urząd Miasta zaprasza też na staże studenckie. Zgłoszenia można wysyłać do połowy czerwca, mówi Aleksandra Żłobicka z magistratu.
11: Staż trwa 4 miesiące, od sierpnia do listopada. Grafik jest elastyczny i dostosowywany do planu zajęć na studiach, a wymiar miesięczny stażu to 60 godzin.
8: Można aplikować na blisko 100 miejsc. Włamali się do kontenera budowlanego i ukradli sprzęt o wartości ponad 5000 zł. Do zdarzenia doszło przy ulicy Krysiewicza. Sprawcy są już w rękach poznańskiej policji, mówi sierżant Michał Wiśniowski.
12: W przeszłości odbywali już wyroki za podobne przestępstwa. W związku z tym usłyszeli oni zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.
8: Grozi im do 15 lat więzienia. Tymczasem rozpoczęły się już zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach. Odbywają się elektronicznie przez system Nabór. Zapisy potrwają do 22 maja. Tymczasem zbliża się jeden z najważniejszych poznańskich festiwali. Malta rozpocznie się 21 czerwca. Imprezę zainauguruje widowisko Za Miłość. Wystąpią m.in. Grzegorz Turnał, Natalia Przybysz i Krzysztof Zalewski. Na koniec zaglądamy do poznańskiego zoo. Szerokostopki białoogonowe to jego nowi mieszkańcy. O tych niezwykłych gryzoniach opowiada Urszula Sajda z Ogrodu Zoologicznego.
13: Oswajają się z nowymi opiekunami. Charakterystyczne, co widać w tym gatunku, to to, że mają budy w formie gniazd.
8: Ich ojczyzną jest Madagaskar.
5: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Została ostatnia reklama.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.

0: bueno.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.
2: Jest sobota. Za oknem świt. I Warszawa kaszle miarowo.

0: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia. Noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

Spałem za krótko, bo żonka cichutko szepnęła: wstań, Zenek, wstań. Ruszcie, Zenek, śnieg na dworze. Mówię, wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę. Wstań, Zenek, wstań. Dzisiaj nad ranem coś żonce się stało. Jakaś choroba czy co? Wypiła za dużo, czy zjadła za mało? Odeszło żonce, wszystko zło. Zenuś mnie rzekła, dziś będą pieszczoty. Dziś poznasz, co miodu smak. Nie pójdziesz, Zenuś, dziś do roboty. Co? Dobrze mówi? Oj tak, Hela, tak. Pamiętasz, Zenuś, jak było po ślubie? Wtedy to byłeś, och ty. Pamiętasz? Miałeś trochę w czubie. I zaparliśmy snopkiem drzwi. Pamiętasz, Zenuś, co potem się działo? Nie wrócę już tamte dni. Wołałeś, Hela, całuj, całuj. Wtedy to byłeś, och ty. Wolne soboty odrobisz nawiązką. Będziesz pracował co kół. Pakuj się, jedziemy na ziemię śląską. I żonka przywiozła mnie tu. I jeszcze mi w uszach żoneczki głos brzmi: to be Zenek or not to be. Zenek, czeka cię o pole. Pakuj miotłę, mój sokole. Zenek, zostań się idolem. Daj z siebie, daj. Hela, nie wiem czy wydolę. Trzym się, Zenek, spisz się cudnie. W Montrealu będzie trudniej. Graj, Zenuś, graj. Hela, ja inne mam ciche marzenie. Żeby tak kiedyś zebrać na scenie, na przykład gdzieś w Sobotach Dolnych, cieciów z miotłami, zdrowych, zdolnych. Eliminacje wpierw krajowe. Przyjadą młode chłopy zdrowe, potem przez pagar z całej Europy. Przyjadą młode zdrowe chłopy i tam na scenie zamiast śpiewania zrobić festiwal zamiatania.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych światach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Reklama.
6: Burzowa pogoda w Tatrach. Wczoraj piorun poraził 7 osób. Niepokojące doniesienia o przemieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie. Robert Lewandowski podejmuje decyzję. Na szali wielkie pieniądze i rozłąka z najbliższymi.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób na chwilę straciła przytomność, w wyniku czego obsunęła się kilka metrów po skałach, ma urazy głowy i kończyn. Burza rozszalała się wczoraj po południu w Tatrach od dwóch najciężej rannych, mówi Łukasz Stępek z Topru.
7: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dół do śmigłowcem i jeden prowadzony.
6: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo, leczeni są w szpitalu w Zakopanem. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, donosi agencja Reutera. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, uspokaja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie. Nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
6: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka, Alicja Szemplińska z utworem Prey. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych, lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej. W grze o polskiego snajpera mają być już tylko dwa kluby, oba z Saudi Pro League, a także ogromne pieniądze, nawet 90 milionów euro za sezon. Kosztem ma być rozłąka z rodziną, która pozostanie w Barcelonie.
9: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
6: Dziś zachmurzenie duże, przejaśnienia możliwe głównie na północnym zachodzie Polski. Wszędzie może padać, a możliwe też burze. Temperatura od 14 do 17 stopni, ciśnienie niskie, w Warszawie 1003 hektopaskale, wiatr łagodny.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.

0: miesiąc zamknięty na plusie?
1: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
0: A jak to działa?
1: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
0: To rzeczywiście jasny wybór.
1: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
2: To nie może być przypadek.
3: Nie, to Kaufland Card Extra.
4: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda Jayku Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogoni.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Została ostatnia reklama.
13: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: autopromocja.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
4: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
5: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
1: Została ostatnia reklama.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Amerykanie osłabiają odstraszanie NATO, mówią eksperci. NFZ zaczął miesiąc zdrowia rodzin. To akcja profilaktyczna. Lech Poznań może dziś zostać piłkarskim mistrzem Polski.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sposób, w jaki Amerykanie wycofują część swoich sił z Europy, może sprowokować Rosję do przetestowania NATO, twierdzi politolog dr Agnieszka Bryc. Pentagon ogłosił, że nie wyśle do Polski 4000 żołnierzy w ramach dotychczasowej rotacji wojsk. Jak donoszą agencje, planuje też zmniejszyć rangę swojego dowództwa w Europie. A Rosja wyciąga wnioski.
9: Oni się spodziewali redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, w takim chaosie, pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, brak koordynacji, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumieją to Rosjanie, otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO. Tego, na ile został osłabiony właśnie taką chaotyczną polityką Pentagonu.
8: Mówi dr Agnieszka Bryc. Można dowiedzieć się wiele o tym, jak zadbać o swoje zdrowie. NFZ organizuje miesiąc zdrowia rodziny z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Mówi Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego NFZ-u.
10: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny.
8: Eksperci pomogą też założyć internetowe konto pacjenta i zainstalować mobilną aplikację Moje IKP. Miesiąc zdrowia rodziny potrwa do 23 czerwca. Szczegóły na stronie internetowej NFZ-u. Obowiązkowe chipowanie psów i kotów coraz bliżej. Sejm przyjął poprawki Senatu w tej sprawie. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek chipowania i rejestracji tych zwierząt. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Lech Poznań może dziś zapewnić sobie drugie z rzędu Mistrzostwo Polski, jeśli wygra na wyjeździe z Radomiakiem mecz o 20:15. We wczorajszych spotkaniach Korona Kielce wygrała z Widzewem Łódź 1-0, a Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin 0-1.
11: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
8: Niebo przeważnie dziś całkowicie zachmurzone, przejaśnienia możliwe raczej tylko na zachodzie i północnym zachodzie Polski. Prawie w całym kraju może też padać, miejscami burze. Poza tym nie za ciepło, od 14 do 17 stopni, niedziela podobna.

0: sama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie, dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Została ostatnia reklama.
14: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.

puszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być tam tylko lepiej. A jak tam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.

salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Morlińska. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Została ostatnia reklama.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu, przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
2: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. Czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
4: Została ostatnia reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Reklama.
7: To już za chwilkę, za momencik, już za kilka minut rozpoczniemy nasz wyjątkowy koncert życzeń. Dzisiaj jest sobota, więc sobotni. Ale najpierw wiadomości, prognoza pogody.
8: 5 osób zatrzymanych po brutalnym pobiciu Ukraińców. Są wnioski o areszt. Będą dodatkowe pieniądze dla służb mundurowych spoza programu SAFE. Dzisiaj noc muzeów. W całym kraju wiele atrakcji.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o brutalne pobicie nastolatków z Ukrainy. Policja zatrzymała 5 osób, to Polacy w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Nie wiemy jeszcze, jakie były motywy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
9: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym.
8: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy z użyciem niebezpiecznych narzędzi napadli troje Ukraińców. Skatowali 16-letniego chłopaka, który z ciężkimi obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnikom grozi 8 lat więzienia. Są ludzie w administracji Donalda Trumpa, którzy dostrzegają głupotę w odwołaniu rotacji brygady pancernej w Polsce. Ci ludzie próbują to naprawić, zapewnia Daniel Freit, były ambasador USA w Polsce. Jak dodał, sprawie pomaga zachowawczość reakcji polskich władz. A polskie władze dotąd utrzymują, że odwołanie przyjazdu rotacyjnej brygady do Polski nie wpłynie ostatecznie na liczebność amerykańskiego kontyngentu, wynoszącego około 10 tysięcy żołnierzy. Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Weto prezydenta Karola Nawrockiego uniemożliwiło przekazanie pieniędzy na cele inne niż przemysł obronny. Dlatego całość programu SAFE zostanie skierowana na wojsko, a pieniądze na służby i infrastrukturę zostaną wzięte z budżetu resortu obrony, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych.
8: Z pieniędzy MON-u rząd chce kupić między innymi systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej. Dziś noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, warsztaty, koncerty i festyny plenerowe. To już 22. edycja Nocy Muzeów. Biorą w nich udział także domy kultury i państwowe instytucje.
11: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
8: To nie będzie bardzo słoneczny i ciepły weekend. Dziś od 14 do 17 stopni, niebo przeważnie zachmurzone, pada, a miejscami także burze. Przejaśnienia możliwe głównie na północnym zachodzie Polski. Jutro podobnie, choć na zachodzie i północy nie powinno już padać, ale temperatura podobna, poniżej 20.
6: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
7: Dzień dobry, moi kochani. Zaczynamy koncert życzeń. Państwo nie wiedzą, jaką radość i przyjemność sprawia mi bycie z wami. Podczas naszego koncertu jest tyle ciepłych słów płynących prosto, prościutko z serca i oczywiście najpiękniejszych melodii, bez których też nie mogę żyć, aż moje serce, moja dusza się radują. Ale jak zacząłem, tak z wysokiego C, nie może być gorzej. Dobrze, przypominam również o naszym kontakcie do mojej Basi 22 444 4004. Taki numer. Na mojego maila możecie pisać też cokolwiek chcecie. robert@radiopogoda.pl i mamy formularz na naszej stronie radiopogoda.pl. Tam też możecie napisać, co sobie życzycie do danej wybranej osoby. Jacek Lech zaśpiewa teraz 20 lat, a może mniej.
6: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
11: Nie miałem prawie nic.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonimy do pani Wiktorii.
2: Tak, słucham.
1: Wiktoria, Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda.
2: Dzień dobry.
1: Z koncertu życzeń. Tutaj autorką całego zamieszania jest twoja siostra Marlena. Bo ty masz 25 lat, co?
2: No, jutro.
1: Ja cię. Ale jak się czujesz?
2: Ja, no dobrze, no tak trochę za szybko to minęło.
1: Przestań. Nie, no to coś, słuchaj, korzystaj, bo to jest najpiękniejszy moment w życiu. I nie słuchaj nikogo, jak będą mówili, że masz ćwierć wieku.
2: No dobra.
1: Tylko 25. Twoja ukochana Marlena mówi, kochana siostro, pisze, w dniu twoich 25 urodzin chciałem ci powiedzieć coś, co często zostaje niewypowiedziane na co dzień. Jak bardzo jesteś dla mnie ważna. Dorastaliśmy razem, dzieląc chwile piękne, trudne i każda z nich sprawiła, że nasza więź stała się silniejsza. Życzę ci, abyś nigdy nie przestała wierzyć w siebie, nawet wtedy, gdy świat będzie próbował cię w tym zachwiać. Masz w sobie siłę, dobroć, wyjątkowe serce, które zasługują na wszystko, co najlepsze. Niech twoje życie będzie pełne ludzi, przy których czujesz się bezpieczna i kochana, takich, którzy będą cię wspierać, tak jak ty wspierasz innych. A jeśli kiedykolwiek będziesz wątpić, pamiętaj, że zawsze masz mnie po swojej stronie. Jestem z ciebie bardzo dumna. Bardziej niż potrafię to powiedzieć. Wszystkiego najpiękniejszego, siostro. To dopiero początek twojej historii, a wierzę, że będzie niezwykła. Marlena.
2: O,
1: wzruszające.
2: No, troszeczkę tak.
1: Tyle razy, tyle godzin spędziłyście w jednym pokoju. No, na jednym podwórku, w zabawach, w rozmowach, a tu zobacz.
2: Oj tak, no, nie spodziewałam się.
1: Widzisz, jak pięknie jest na świecie?
2: No jest, oczywiście, że jest.
1: A to dopiero początek twojego pięknego życia. Chciałbym, żebyś się częściej tak wzruszała.
2: No nie, no już kurczę, bez przesady.
1: Ale zobacz, jaką masz pozytywną energię teraz, gdzie można było fruwać, nie?
2: No oczywiście, że tak. No zawsze trzeba być pozytywnym człowiekiem.
1: Słuchaj, no to żyj długo i szczęśliwie. Niech się spełnia wszystko, co Marlena napisała. I wybieraj tak, jak chcesz. Pamiętaj.
2: Oczywiście.
1: Trzymaj się.
2: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego. Pa, pa, Wiktora. I zespół teraz The Drifters do tego. Under the Boardwalk. Bardzo fajny utwór.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz Basia coś powie, co się nagrało.
2: Dzień dobry, kochany panie Robercie. Dzwonię ze Słonecznej Łeby. Mam do pana ogromną prośbę. 29 maja mój kochany mąż obchodzi, tak to mówią, dwie kosy. 77 lat. Mówi, jak to przeżyje, to już będzie żył długo. A ostatnio bardzo choruje. Chciałabym mu życzyć przede wszystkim bardzo dużo zdrowia. Dużo, dużo i chciałabym, żeby mnie przeżył. Pozdrowienia dla Stosieńki, kochanej mojej, dla Zuzanki. Dużo też zdrówka im życzę, pogody, żeby grzeczne były i dużo słońca w tej Łebie. Bo jak na razie to dzisiaj jest pierwszy dzień taki naprawdę, naprawdę ładny. Mam zamiar wybrać się na plażę. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, ale może się uda. Także jeszcze raz pozdrowienia dla mojego kochanego męża. Pana oczywiście też bardzo pozdrawiamy, bo jak wszyscy, a zdaje się, że wszyscy bardzo lubią, jak pan prowadzi programy.
1: No tak, no wiecie co, ja zawsze... Jak chcę coś, żeby mi się coś spełniło, to podchodzę do tego tak z dużą energią, z dużą werwą. Mam dużo w sobie optymizmu, co słychać w głosie, też w każdym moim geście, w zachowaniach. Więc dwie siekierki, nie, dwie kosy, jak to mówisz, to są tylko dwie siekierki. Czekajcie z utęsknieniem, ale z radością i z pewną taką wiarą, nie chciałabym, to jeszcze nic nie znaczy dla wszechświata. Jestem pewien, że będzie dobrze, to ja wolałbym, żebyście tak to formułowali. Więc zaraz po tych dwóch siekierkach będą dwa bałwanki, kochani. A potem, nie wiem, czy są jakieś nazwy na dwie dziewiątki. 99, to jest dobre, prawie stówka. Tak czy inaczej, zdrowie będzie, jak będziemy mieli w głowie poukładane, że to zdrowie mamy mieć. I tego się trzymajmy. Mówię wam, że to jest sprawdzone, to co mówię. Nie tylko na sobie, ale na mojej rodzinie. Pa!
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Pibo.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: To nie może być przypadek.
7: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
8: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać? Jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Została ostatnia reklama.
16: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
17: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser edamrycki, cena sprzed obniżki 3,99.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz czas na kolejne Państwa życzenia.
2: Tak, słucham.
1: Piotrze, Robert Janowski, koncert życzeń, Radio Pogoda.
2: Dzień dobry.
1: I tu mam dla ciebie informację od... Poczekaj, kto tu się podpisał? Kuba chyba. Kuba, wiadomo. Piotrek, minął rok, odkąd się znamy, pisze Kuba. Dzięki tobie słońce nigdy nie zachodzi, a każdy dzień jest jak kojący szum morskich fal. Wiedziałeś? Teraz już wiesz. Morskich fal, których słuchaliśmy razem na pewnej odległej azjatyckiej plaży. Jesteś najlepszym kompanem w życiu. W kuchni, w podróżach. A ponieważ kochasz kawę i rok temu o tej porze zabrałeś mnie właśnie na kawę, a ja jeszcze wtedy nie pozwoliłem sobie... nie pozwoliłem za siebie zapłacić. To z tej okazji chciałbym ci zadedykować utwór pani Ireny Jarockiej, Kawiarengi. I za chwilkę ci go kuszczę, Piotrek. No i jak? Dobrze, nie?
2: Tak, bardzo dobrze, dziękuję.
1: Jakieś plany wakacyjne na tegoroczne?
2: Tak, zaraz Francja, to za jakiś miesiąc.
1: Do Francji?
2: Tak.
1: Ale gdzieś na prowincję, co?
2: Do Nicei, więc tak.
1: A, duże miasto.
2: Trochę tak, ale ci miło pewnie.
1: No, to zależy od ludzi. Wszystko jedno właściwie jest miejsce, nie ma żadnego znaczenia, ważni są ludzie. No to fajnie, spędzajcie sobie miło czas.
2: Dziękuję.
1: Gratuluję
2: bardzo.
1: I życzę wam wszystkiego najlepszego, Piotrek. Pozdrów Kubę.
2: Bardzo.
1: I już za chwilę te kawiarenki, które się będą zawsze kojarzyć z tą niezapłaconą kawą, przynajmniej Kubie. Trzymajcie się, pa.
2: Dziękuję, cześć.
1: Pani Irena Jarocka, odpływają kawiarenki tak naprawdę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Ania do mnie napisała teraz na robert@radiopogoda.pl. To są życzenia dla Klaudii, właściwie dla Klaudusi, bo to Wnusia. Na urodzinki życzymy 100 lat w zdrowiu, szczęścia, powodzenia, spełnienia marzeń, pragnień. Ania i Andrzej, bo Klaudia jest aktualnie rezydentką na Sorze w Krakowie, o Boże. Ale to minie wszystko, wszystko będzie dobrze. Serdeczności dla pana i dla redakcji. Pani Ania podpisała się. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. No Klaudia, nie siedź tam na tym Sorze, wracaj do domu. Tam jest słabo, wszyscy to wiemy. Lepiej tam nie trafiać nigdy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Została ostatnia reklama.
6: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

Że wspomnę dla przykładu, przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niż mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

sukienką, stróżką zdobi sufit, szereg map, to mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlup, chlup, chlup, to mi chlap, chlap, chlap, to mi plum, plum, plum, to mi.

I zamiast naiwnie na deszczyk utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń grosz.

0: cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kaw, kaw, kaw. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, flum, flum, to mi chlap, klap, klap. To i flum, flum, flum, to mi kaw, kaw, kaw. To mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: Słucham Radia Pogoda, w związku z tym pozdrawiam wszystkich słuchaczy tego wspaniałego radia. Kazimierz Kaczor.

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl / regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
7: Ja dobrze widzę, że 11 wybiła. Dobrze widzę. Zatem po wiadomościach wracamy do naszego koncertu życzeń.
8: Minister obrony spotka się z najwyższym wojskowym doradcą Trumpa. W Londynie prawica zapowiedziała na dziś masowe antyrządowe demonstracje. Projekt Warszawa i Warta Zawiercie szykują się do dzisiejszych meczów siatkarskiego Final Four Ligi Mistrzów.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od reakcji polskich władz i wojska na informacje o tym, że Amerykanie nie przyślą do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej. Resort obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają za kilka dni rozmawiać z Amerykanami o wojskach USA w Polsce. W środę odbędzie się spotkanie ministra obrony z wysokiej rangi amerykańskim generałem Danem Kainem, doradcą wojskowym Donalda Trumpa. Z kolei szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie Aleksusem Grinkiewiczem. Nawet 100 tysięcy osób może dziś wziąć udział w prawicowych demonstracjach przeciwko rządom Keira Starmera. Zjednocz Królestwo, zjednocz Zachód. To hasło marszu w Londynie. Presja na brytyjskiego premiera wzrosła po tym, jak z rządu odeszło kilku ministrów. Keir Starmer zamierza jednak zapobiec manifestacjom.
10: Rząd Partii Pracy uniemożliwi agitatorom skrajnej prawicy przyjazd do Wielkiej Brytanii na to wydarzenie, ponieważ nie pozwolimy tym ludziom przyjechać do naszego państwa i szerzyć nienawiści na naszych ulicach.
8: Ostatnie wybory samorządowe były wyjątkowo nieudane dla rządzącej Partii Pracy. Kolejny ukraiński atak na rosyjskie zakłady przemysłowe. Płoną zakłady chemiczne w Niwonnomysku na południu Rosji. Produkują związki chemiczne m.in. na potrzeby wojny z Ukrainą. W Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o 17:00 przystąpi Projekt Warszawa. Rywalem stołecznego zespołu obrońca tytułu Perugia. Mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
11: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentiną, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali. Liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
8: Drugi półfinał o 20:30, a zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankasi Ankara.
12: Radio Pogoda.
13: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
14: Pogoda.
8: Burze możliwe dzisiaj w Polsce. Pogoda ma być gwałtowna, płynie do nas niż genueński. A że płynie z południa, to i na południu Polski pogoda ma być najbrzydsza. Przejaśnienia raczej tylko na zachodzie albo północnym zachodzie Polski. Padać może prawie wszędzie. A temperatura od 13 do 17 stopni. Jutro podobnie.
13: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
12: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
7: Proszę Państwa, kolejna godzina. Zerkam do mojego kalendarza świąt nietypowych. A w nim... ojejku... Ale to mój dzień dzisiaj, bo Międzynarodowy Dzień Światła jest. I każdy, komu się wydaje, że świeci, to dzisiaj mamy swój dzień. I Dzień Wolnej Kultury. To też mój dzień. Dzisiaj też nasz właściwie, wszystkich słuchaczy również. Jestem bardzo ciekawy, jakie macie pomysły. Czy w ogóle macie na świętowanie tego dnia dzisiejszego. Zastanówcie się, a w tym czasie Andrzej Rosiewicz zaśpiewa nam, że 40 lat już minęło. W moim przypadku żadno.
12: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Fajnie napisał Patryk dla Zośki. Kochany słoniku, w dniu twoich urodzin życzę ci radości i pogody ducha oraz aby wszystkie sadzonki, o które tak starannie dbasz, dały nam smakowite chwile w przyszłości niedalekiej i wiele wspólnych uśmiechów. Twój Miluś. Ona do niego Miluś, on do niej słoniku. O Jezu, jakie urocze. Bardzo proszę o piosenkę pana Mieczysława Wojnickiego, Jabłuszko pełne snu. Pewnie też macie sad jakiś jabłuszkowy. No już, z przyjemnością posłuchajmy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie widział.

Zgoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć dni długie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: Ekspert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz przeczytam krótkie życzenie dla pani Moniki, która jest córką pani Lidii. Na 45, przepraszam, dodał 5 lat. A to ważne w tym momencie, w tym wieku u kobiet. Na 45 urodziny mojej kochanej córce Moni. Chcę życzyć dużo uśmiechu, radości, pomyślności, jeszcze większej satysfakcji w pracy i z ludźmi, i dobrego zdrowia, i pociechy z dzieciaków. Kocham was, córeczko, mamusia, Lidka. Dla Moniki, super.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: reklama.
1: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Jak przyjemnie w nowym Nissan.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody. Poznań Dymienieckiego 38 Przymieszka pierwszego. Przeźmierowo rynkowa 160. www.polody.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Ekstra sobota! Z Kaufland Kart Ekstra!
9: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Została ostatnia reklama.
15: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Szymona zadzwonimy, co? Ucieszy się.
2: Cześć, jeśli dzwonisz do mnie, nie odbieram. Proszę, nagraj wiadomość. Z tej strony Szymon. Cześć.
1: Szymon, będziesz zachwycony. Robert Janowski z Radia Pogoda. Jak odczytasz tę wiadomość, Ania, twoja dziewczyna, napisała do mnie do koncertu życzeń. Napisała tak: chcę podziękować mojemu cudownemu Szymonowi za jego miłość, za wsparcie. Jesteś moim szczęściem, Szymek. Cudownym chłopakiem. Dziękuję, że jesteś przy mnie. Ania. No to masz od koncertu życzeń i ode mnie, ale przede wszystkim od Ani. Bądźcie szczęśliwi. No to coś pięknego po francusku, o flirtowaniu. No, bardzo przyjemnie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Maria, teraz mamy dla pana Stanisława, to są życzenia urodzinowe. Drogi Stasiu, z okazji urodzin i imienin zresztą, życzymy ci zdrowia, pogody ducha i codziennej radości. Takiej, jaką sam potrafisz wnosić wszędzie, gdzie się pojawiasz. Niech nie zabraknie ci energii do majsterkowania, czasu na ulubione drzemki i spokoju, który najlepiej smakuje tam, gdzie szumią drzewa i śpiewają ptaki. Właśnie znam takie miejsce, to jest mój ogródek. 100 lat, Stasiu, z uśmiechem i sympatią życzę Maryśka, przyjaciele i przyszywane wnuki. Pozdrawiamy, panie Stanisławie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
4: Ale cza-cza, señorita.
3: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
0: w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
8: Lato w Half Price.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przyskład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Kto zwalcza ból?
6: Kto?

0: kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.

0: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
1: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
2: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Gdzieś bardzo, bardzo blisko Twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
9: Reklama.
10: Czas, drodzy Państwo, leci piorunem, więc nie przedłużając, posłuchamy sobie teraz wiadomości. Prognozy pogody jest 12.
11: Deszczowy weekend niż Gnieźnieński zepsuje nam pogodę na kilka dni. Cztery polskie satelity wojskowe są już w pełni gotowe do pracy. W Tatrach zaczyna się remont drogi nadmorskie Oko.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami bardzo deszczowy czas, a to z powodu niżu genueńskiego. W kolejnych dniach lokalnie może dochodzić do podtopień. Niż kieruje się do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
13: Przez południe, po centrum, po północ Polski. No i faktycznie przyniesie lokalnie intensywne opady deszczu. Do tego porywy wiatru do 80 km na godzinę, burze i lokalnie opady gradu.
11: Lokalne ulewy nie poprawią wcale sytuacji z suszą hydrologiczną, bo opady szybko spłyną do rzek i kanalizacji, a nie głęboko w ziemię. Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity, są w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Będą z dużą dokładnością obserwować Ziemię, zbierać dane i obraz w dzień, w nocy, bez względu na pogodę. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
14: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
11: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, który potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
15: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty, Mickiewicza.
11: Do Morskiego Oka będzie można dojść szlakiem z wierzchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. W Anglii dziś piłkarskie święto, finał krajowego pucharu. Chelsea, Londyn zagra z Manchesterem City. Mecz oczywiście na Wembley, początek o 16.00.

0: Pogoda.
1: Płynie do nas niż genueński, właściwie już wpływa, skoro genueński, no to z południa, więc i na południu Polski najbrzydziej dzisiaj. Padać może prawie w całym kraju, możliwe także burze. A temperatura od 13 do 17 stopni, jutro będzie niewiele więcej, może do 20.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, Robert Janowski, koncert życzeń sobotni, dzisiaj 16 maja, czyli jak dobrze patrzę, imieniny obchodzą Adam, Andrzej, Jędrzej i Szymon, więc najpiękniejsze życzenia i najpiękniejsza melodia w wykonaniu Jana Wojdaka teraz dla Was. Nie szkoda rusz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonimy do pani Asi.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, pani Asiu.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń. Pomyślałem sobie, że nie będę czytał tych życzeń dla twojego Kubusia, tylko fajnie będzie, jak mama sama złoży życzenia swojemu synkowi 7-letniemu. Bo jeszcze masz młodszego, Frania 5-letniego, co?
2: Tak, tak, jeszcze jest Frania.
1: No ty teraz, no to Boże, jak ty to ogarniasz, powiedz, Aśka?
2: Sama też pracuję.
1: No właśnie, domyślam się. A gdzie w przedszkolu są i w szkole, nie?
2: Tak, tak, w przedszkolu są teraz. Mamy też dziadków do pomocy.
1: No to dziękować Bogu, że są dziadkowie blisko. No słuchaj, a dlaczego do Radia Pogoda dla Kubusia?
2: Bo my codziennie słuchamy Radia Pogoda, jak jeździmy do przedszkola i z przedszkola.
1: No widzisz.
2: Ja już kilka lat temu tak zupełnie przypadkowo trafiłam na Radio Pogoda, a teść słucha tego radia. Zawsze mówiłam, że takie dziadkowe radio, a
1: tak,
2: przyszedł
1: to jest trochę
2: taki
1: tak.
2: Taki czas, że potrzebowałam raczej uspokajającej muzyki na co dzień.
1: Akurat dobrze chyba trafiłaś, tak?
2: Tak, i od tamtej pory słuchamy już tylko Radia Pogoda i właściwie to każdy z nas ma jakieś swoje ulubione piosenki, na które trafiamy.
1: A ten twój Kubuś wyjątkowy, co? Fajnie napisałaś, że proszę państwa, tak, poczekaj, że zachowaj swoją energię, którą mógłbyś obdzielić całe miasteczko. Czyli żywy chłopczyk wam się trafił, synek.
2: No, zdecydowanie. Nie zatrzymuje się i bateria mu się nigdy nie rozładowuje.
1: Właśnie, to dawaj, Aśka. Kubusiu.
2: Składamy ci z tatą życzenia najserdeczniejsze, żebyś był zawsze taki uśmiechnięty, taki żywy, taki radosny, taki pomysłowy, kreatywny i taki dobry w serduszku.
1: Kuba, zwróć uwagę, co mama powiedziała, żebyś był zawsze taki żywy, żebyś tych słów nie żałowała, Aśka. Bo jak będzie dawał czadu do 20 roku życia, to nie wiem, czy dacie radę wytrzymać to wszystko.
2: Nastawiamy się, że do 30.
1: No, okej, spoko. Pozdrawiam was serdecznie wszystkich i ciebie, Kuba, i Frania, i twojego tatę Karola, i oczywiście z waszą mamusią na czele. Trzymajcie się.
2: Bardzo
1: i oczywiście zamówiona piosenka, Kuba, dla ciebie to jedziemy autostopem, śpiewa Karin Stanek.
2: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Do jakiś pół roku.
1: Dobra, do następnej widzenia. Okazji. Do widzenia. Karin Stanek, jedziemy autostopem.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Baśka, kto się nagrał i w jakiej sprawie? Poprosimy.
2: Kłania się Mira. Zwracam się do pana, Robercie, i proszę, aby w koncercie życzeń Radia Pogoda prowadzonym przez pana Hanna ze Słonecznej usłyszała dobre słowa. Droga Haniu, 15 maja świętujesz urodziny. Doceniaj życie i dziękuj, że jest, że płynie swym nurtem przed siebie, że dzieli się sobą w miłości, natchnieniu. Ono jest dla ciebie drogą, nad którą rozpościera się błękit. Życzymy ci szczęścia i radości każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności. Bądź silna, by trwała w dążeniu do celu. Uczyń wszystko, aby życie twoje miało wyjątkowo aksamitny smak. Niech Pan, Stwórca czasu i wszechświata, pomyślności daje. Zawsze życzliwa familia z Czerwonaka. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję.
1: No oczywiście, pani Miro, poszło, wszyscy słuchaliśmy z zapartym tchem. Sobie pomyślałem, że to trochę taki żarcik, pani Miro. Jakby pani mogła zawodowo pisać życzenia, tak? Za niewielką opłatą tam ludzie by się zgłaszali, a nie pani takie piękne laudacje im przekazywała, potem wszyscy by się cieszyli. Nie, kochani, to tak mówię, bo po prostu podziwiam kunszt pisania i czytania i przekazywania informacji przez panią Mirę, ale tak naprawdę każde są najważniejsze, jeśli płyną prosto z serca. Bardzo dziękujemy, przekazane.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Co za dzień. Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Została ostatnia reklama.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Bartka, kochany Bartku. Zaraz będę czytał Bartkowi, co dalej.
2: Halo?
1: Panie Bartku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Wiem, że mieliście rocznicę ślubu z Agnieszką. Trochę spóźnione tak. Życzenia przyjmij. Agnieszka napisała do mnie do radia. Dla ciebie, czekaj, tu się zaczyna. Kochany Bartku, z okazji naszej 8. rocznicy ślubu. Przeleciało szybko, co, Bartek?
2: Bardzo szybko.
1: No właśnie. Życzę ci...
2: To też przeleciało jak... Mój z boku.
1: Właśnie, tak,
3: pozdrawiam
1: tak.
3: Pana.
1: Agnieszka, jesteś?
3: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: A dobra, no to teraz posłuchaj, jak brzmią twoje słowa w radiu, Agnieszka i Bartek, a Bartek głównie ty. Więc jeszcze raz. Kochany Bartku, z okazji naszej 8. rocznicy ślubu, życzę ci dużo spokoju, radości również i wytrwałości w naszej niełatwej relacji. Chcesz o tym porozmawiać, Agnieszko, albo Bartku?
3: Może później, nie
2: Boję charaktery i może to dlatego.
1: Słuchajcie, a o to chodzi. Relacja ma nie być jak spłatka, jak leci, bo są nudy. Musi się coś dziać, no.
3: Ona się zawsze pobieje.
1: No właśnie, Agnieszka dalej pisze, Bartek dalej pisze. Mam nadzieję, że jeszcze wiele wspólnych przygód przed nami. Koncertów, podróży po Europie i całym świecie. Podpisane twoja żona i przyjaciółka Agnieszka. Widzisz?
2: Moja najlepsza przyjaciółka.
1: Kto się czubi, ten się lubi, pamiętajcie. Ale nie no, śmiejecie się w ogóle. Ja już sobie was wyobrażam, że się teraz trochę przytulacie nawet.
3: No tak właśnie wychodzimy z domu, ale nie
1: przytulamy. O, jak fajnie, dobrze. To czyńcie to jak najczęściej. Bartku, no to 8 lat minęło, no to wiesz co, nasze radio jest pojemne, więc gdybyś się chciał zrewanżować kiedyś swojej żonie, to napisz do mnie, a ja ją zaskoczę telefonem kiedyś.
2: Dobrze, już właśnie napisałem kiedyś na urodziny.
3: 2 lata temu.
1: Poszło?
3: Poszło.
2: Ale to i teraz też, naprawdę.
1: To brawo wy. Brawo wy, dobra. Dużo miłości w takim razie spadam, a wy do pracy, tak?
3: Po pracy, a jeszcze coś musimy załatwić.
1: Dobrze, załatwiajcie. Buźka.
3: No to pozdrawiamy, panie Robercie, do widzenia.
1: Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. Ach, Andrzej Dąbrowski, Zielonymi.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz życzenia dla babci Krysi od wnuczka. Droga babciu, z okazji twoich 72 urodzin życzę tobie zdrowia, szczęścia i wszystko, czego sobie marzysz. I pragnę, by ten dzień był dla ciebie pełen szczęścia. Twój wnuczek Adam. Widać, że pisał sam, samodzielnie. No wspaniale. Pani Krysiu, pozdrawiamy również.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij.

0: Lidla.
1: Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny od

cicho zbyt długo brał kąpiel, a gdy wyszedł, stłumiłam coś w sobie. Karpia miał w zębach, karp był na święta, ale trudno, niech stracę na zdrowie. Chwilę patrzył przed siebie w milczeniu, westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem, widać musiał, miał swoje powody.

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej,
1: dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny
0: na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka i z niecierpliwienia daje znak, komplementy chłopiec szepcze jej do uszka i z galanternią pyta damę tak: czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

sukienka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczyk.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
1: Została ostatnia reklama.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
10: Zaczynamy za moment naszą ostatnią godzinę naszego sobotniego koncertu, ale tę godzinę poprzedzą wiadomości oraz prognoza pogody.
11: Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Mamy komentarze polityków. 7% skontrolowanych ubrań i biżuterii ma niebezpieczną chemię. Miłośnicy Eurowizji, szykujcie się na wieczór. Dziś finał międzynarodowego konkursu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy komentują zamieszanie ze wstrzymaniem rotacji części wojsk amerykańskich do Polski. Informacje o tym, że USA odwoła wysłanie 4000 żołnierzy, nie są sprawdzone, twierdzi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
12: Dopiero jak będzie do końca wiadomo, o co chodzi, to wtedy strona Kancelarii Prezydenta będzie mogła się zaangażować w negocjacje, w rozmowy ze stroną amerykańską.
11: Wierzę w to, że Trump wcale nie chce wycofać sił USA z Polski, komentuje Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej.
13: Mimo wszystkich zastrzeżeń do deklaracji Trumpa, które raz są wycofywane i tak dalej, uważam, że jego deklaracje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce były serio, były publicznie, więc wydaje mi się, że to było trochę poza nim.
11: Pentagon dotąd nie przedstawił pełnych wyjaśnień dotyczących powodów decyzji o odwołaniu wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Biżuteria i ubrania mogą być skażone chemicznie, ostrzega UOKiK. W 7% towarów skontrolowanych w ubiegłym roku wykryto przekroczenie dopuszczalnej zawartości niebezpiecznych substancji, w tym kadmu i ołowiu. Substancje te należą do metali ciężkich, które łatwo kumulują się w organizmie człowieka. Mogą wywoływać nawet nowotwory. Sprzedaż niektórych produktów została zakazana. Kontrole zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych odbywają się cyklicznie. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka. Alicja Szemplińska zaprezentuje utwór pod tytułem Prey. José Mourinho na 99,9% zostanie ponownie trenerem piłkarzy Realu Madryt, donoszą hiszpańskie media. Portugalskie piszą, że nie przedłuży kontraktu z obecnym klubem Benficą Lizbona. Mourinho The Special One to jeden z najbardziej charyzmatycznych trenerów w futbolu, jeden z bardziej utytułowanych. Prowadził już królewskich w latach 2010-13. Odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Niektóre kluby mnie kochają, w Hiszpanii jest inaczej. Niektórzy mnie nienawidzą, mówił na odchodne.
14: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
11: Nie najlepsza pogoda dziś do grillowania, może padać, miejscami burze i chłodno, od 13 do 17 stopni. Płynie do nas Niżgen Łęcki, który przynosi gwałtowną pogodę. Jutro nie będzie lepiej, podobnie. A i poniedziałek też może być deszczowy, więcej słońca chyba dopiero od wtorku.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
10: Proszę Państwa, trudno się jest rozstawać, kiedy tak pięknie mija czas. Ja chyba zawsze za szybko powiedziałem słowa rozstawać. Jeszcze godzina przecież przed nami. A poza tym jeszcze jutro się spotykamy. Też przed nami 4 godziny jutrzejsze. No dobra, kto jeszcze chciałby przesłać życzenia do naszego programu, to może to zrobić za pośrednictwem naszej strony radiowej, albo się nagrać, albo napisać do mnie maila. Nagrać 22 444 4004. To jest normalna sekretarka, tylko już Państwo wiecie, że dałem jej na imię Basia.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonimy do pani Iwonki.
2: Proszę.
1: Dzień dobry pani Iwonko, Robert Janowski. Dzwonię z Radia Pogoda, bo mam dla pani życzenia od pani Ewy.
2: O, dziękuję bardzo.
1: Poczekaj tylko, z jakiego to okazji? A imienin, kiedy były Iwonki?
2: Iwonki dopiero będą, 23.
1: To dzisiaj zaczynamy imprezkę w takim razie.
2: Jeszcze mam urodziny 18, także wszystko
1: To majowa jest. Majowa dziewczyna.
2: Majowa, tak.
1: A ślub braliście w jakim miesiącu?
2: W grudniu.
1: A R jest. Ale grudzień to zimno było. A tam zimno. W dzień ślubu jakie zimno. Rozgrzane serca. Boże.
2: Tak.
1: Ale pierwszy raz słyszę, że ktoś w grudniu się żenił. No to jesteś wyjątkowy.
2: Tak?
1: No. Bo wszyscy latem chcą, nie? Czerwiec, tam sierpień, coś. No nie wiesz.
2: No tak, no przeważnie. Ale to było dawno temu.
1: Iwonka, ty jesteś fajna dziewczyna jednak. Wiesz, z tego
2: no, dziękuję bardzo.
1: Z tego
2: ty też jesteś fajny. A prawie jesteśmy z tego samego rocznika,
1: no,
2: więc.
1: No, ja 61.
2: No, a ja troszkę jestem o rok starsza.
1: No, maleństwo, co ty opowiadasz tam dobrze. No. Iwonko, kochana moja, tak, więc Ewka pisze tak. Za pośrednictwem pana i tak dalej, złożyć mojej przyjaciółce najserdeczniejsze życzenia z okazji jej imienin. Życzę jej zdrowia, szczęścia, pomyślności, błogosławieństwa Bożego.
2: No, dziękuję
1: oraz
2: bardzo.
1: Oraz życzę jej, żeby w dalszym ciągu miała złote serduszko otwarte na ludzi. I dziękuję jej za dobroć, jaką mi okazuje. Ewa mi.
2: No, piękne życzenia, dziękuję
1: Ewa,
2: bardzo.
1: No widzisz, serce na dłoni.
2: Się wzruszyłam się.
1: No tak. A powiedz, ty z tym serduszkiem na dłoni, czy ty myślisz o sobie też, żeby tobie ktoś takie serduszko okazywał? Czy ty nie dbasz o siebie, tylko innych?
2: Mam czwórkę dzieci i dużo wnuków, więc jest dużo miłości w naszej rodzinie.
1: Ktoś musiał to zapoczątkować, ktoś to ognisko pielęgnuje. Iwonka, coś mi się wydaje, że to ty.
2: Tak?
1: Coś mi się tak wydaje. No dobra, no to od dzisiaj masz już imieniny, więc świętuj do 18, a potem do imienin
2: dzięki,
1: 20 któregoś.
2: Wielkie, dziękuję.
1: Pozdrawiam
2: bardzo.
1: Cię serdecznie.
2: Pozdrawiam serdecznie, dziękuję
1: do
2: bardzo.
1: Do usłyszenia może
2: dzięki.
1: Kiedyś.
2: Pa, pa. Dzięki.
1: A zaśpiewa Regina Pisarek utwór pod tytułem Nie warto było z losem się droczyć.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I mamy jeszcze coś. Basia, co tam się nagrało? Pokażmy.
2: Witam bardzo serdecznie, panie Robercie. Ja bardzo proszę o przekazanie mojej żonie życzeń urodzinowych, która skończyła właściwie już parę godzin dobrych temu, 75 lat. Dusiu kochana, dziś kończysz 75 lat. Kiedy się urodziłaś, mama cię przytuliła, oczka w twoje spojrzała i tuląc do serca się rozpłakała. Dziś ty masz wnuki swoje i tak samo miłością nigdy nie byś to z nich wyrośnie. Ja tobie z mojego serca życzę dalej uśmiechu pomimo problemów zdrowotnych, które już oboje przerabiamy, ale to są grzechy młodości. Wtedy jakśmy się kochając nie myśleli, któreśmy pracowali i dzieci wychowywali.
3: Ładne te życzenia. Ładnie się zaczęły, że mamusia się rozpłakała na twój widok, jak się urodziła, mimo że twój mąż nie był tego świadkiem. Ale bardzo taka piękna paralela, romantycznie zresztą bardzo. No, wszystkiego państwu dobrego życzymy i zdrówka też.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Została ostatnia reklama.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Reklama.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I tu mam jeszcze dla pana Jurka od synów swoich. Urodzinowo, kochany tato, z okazji twoich urodzin chcielibyśmy życzyć ci, żebyś dalej inspirował całą naszą rodzinę do poznawania świata. To fajne. Fajny tata był. Żebyś był zdrowy i szczęśliwy. I nie zmieniaj się, bo kochamy cię najbardziej na świecie. Za wszystko, co masz, życzą twoi synowie i synowe z wnuczkami. Panie Jurku, wszystkiego dobrego dla pana. A Anna Jurksztowicz jeszcze panu zaśpiewa stan pogody.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Bardzo dziękuję Państwu pięknie za dzisiaj. Za dzisiejszy koncert życzeń. Na koniec jeszcze krótkie życzenia dla Romana. Od przyjaciół wszystkiego najlepszego. Radości, szczęścia, moc, słoneczka wesołego, snów pięknych, co noc. Panie Romanie, no na dzisiaj koniec z życzeniami. Jutro oczywiście kolejne 4 godziny od 10 do 14, ale ja Państwu nie mówię jeszcze do widzenia, ani żegnaj, ponieważ usłyszymy się już niedługo po 14. Niebawem. Pozdrawiam, Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Szyi po pracy?
3: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
7: Została ostatnia reklama.
8: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35.

20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.

I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

przyleci, przyleci mój trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Reklama.
11: Proszę Państwa, jest 14, więc za chwilkę, jak mówiłem wcześniej, się słyszymy ponownie, bardzo mi miło. Za chwilę na antenie naszego Radia Pogoda wyjątkowe opowieści jednej z naszych gwiazd. Jesteście ciekawi? Ja też. Ale najpierw wiadomości i prognoza pogody.
12: Szczątki rosyjskiej rakiety będą spadać na ziemię, mogą spaść w Polsce. Granica z Białorusią szczelna, przemytnicy skupili się na granicy z Litwą. W tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Dwa polskie kluby grają dziś w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed szczątkami rosyjskiej rakiety. Spadnie najprawdopodobniej w Afryce, ale eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.pl.
13: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe. Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, no to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
12: Wśród potencjalnych obszarów wymieniane są także wschodnie rejony Polski. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się za to w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
14: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
12: 42 trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji, odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i koncerty. Będzie też sportowy siatkarski wieczór. Dwa polskie zespoły szykują się do gry w Final Four Ligi Mistrzów. Turniej finałowy odbywa się w Turynie. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Luron CMC Warta Zawiercie z tureckim Ziraatem Ankara. Mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
15: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok z rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna.
12: W ubiegłym roku Warta wyszła do finału, przegrała z Perugią, tą samą, z którą zagra dziś w półfinale Projekt Warszawa. O 17:00 Projekt Perugia, o 20:30 Warta Zirat. I jeszcze gorący news z ostatniej chwili. Robert Lewandowski po sezonie odejdzie z Barcelony, właśnie to ogłosił.
16: Radio Pogoda.
3: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
17: Pogoda.
12: Deszczowo w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie kraju nie powinno padać, a temperatura od 14 do 17 stopni. Jutro podobnie i w ogóle najbliższe dni mają tak właśnie wyglądać. Trochę słońca, a trochę mrzawek, przelotnych opadów i temperatura nie przekraczająca raczej 20 stopni. Nie ma co narzekać, bo mamy suszę, a więc trochę deszczu się przyda.
3: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
5: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
11: Dzień dobry, Robert Janowski, witam Państwa w sobotnie popołudnie. Dostaliśmy od Państwa mnóstwo wiadomości, w których piszecie, jak bardzo spodobał się Wam cykl Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak. Ja się nie dziwię, bo pani Halinka jest również jedną z moich ulubionych artystek i zresztą trochę koleżanek. W związku z tym przypominamy Państwu historię i te najpiękniejsze melodie artystki w każde sobotnie popołudnie. Pierwsza opowieść już za chwilkę.
16: Nie wiem, skąd wziął się...

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo oczywiście Radia Pogoda, a ja mam wielką przyjemność przywitać w studio panią Halinę Frąckowiak. Dzień dobry, pani Halino.
2: Dzień dobry.
1: Którą piosenkę wybrała pani na tą pierwszą w tym cyklu pani najpiękniejszych melodii?
2: Pierwszą nagraną, czyli Cień i Ty. Cień i Ty.
1: Pierwsze nagranie radiowe, tak?
2: Pierwsze nagranie radiowe, tak.
1: To był zespół Tarpany.
2: To był zespół Tarpany. Dlaczego powiedziałam pierwsze? Bo wcześniej śpiewałam z zespołem Tony i nagrałam jakieś 3 piosenki, ale ta była już na jakiejś liście przeboju. Ta była już taką, prezentowała mnie.
1: Można powiedzieć, że taki pierwszy przebój.
2: Taki pierwszy przebój, nie wiem, czy aż duży przebój, ale chyba tak, rzeczywiście. Śpiewałam z zespołem Tarpany, świetni muzycy. Kompozytorem tej piosenki jest Klaudiusz Maga, był Klaudiusz Maga. Napisał nie tylko muzykę, napisał także słowa.
1: Ale napisał je specjalnie dla pani, czy dlatego, że... Czy to prawda, że byliście związani ze sobą?
2: Tak, napisał dla mnie, oczywiście, że tak.
1: To i napisał z miłości.
2: No właśnie, dzisiaj jak się tak zastanawiam nad tym tekstem, to jest ta druga część miłości, że czasami miłość rozkwita, a potem jakoś dziwnie coś inaczej dzieje się w życiu. Ale rzeczywiście napisał dla mnie jeszcze później inną piosenkę, ale mniej znaczącą. Ta piosenka ma taki tekst: poszedł stąd, został tylko cień. To jest o miłości, to jest o odejściu. Ja kiedyś myślałam, że w ogóle ja śpiewam piosenki o miłości, ale ja śpiewam w tych piosenkach o rozstaniu.
1: Mm-hmm.
2: Są piosenki takie, w których, że tak powiem, opiewam miłość.
1: Mm-hmm.
2: Ale one są często o rozstaniu.
1: No to posłuchajmy w takim razie ta pierwsza, najpiękniejsza melodia Haliny Frąckowiak i przy okazji pierwszy przebój, czyli Cień i Ty z zespołem Tarpany. Pani Halino, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.

Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.

pojaś i gnam przez miasta pyły kurz. Tam, gdzie przy moście czeka już statek do Mlocin, statek do Mlocin.

zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego i myślę już, całując rączki.

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda, Halina Frąckowiak. Witam Pani Halino ponownie.
2: Dzień dobry.
1: Pani Halino, dzisiaj Pani piosenka, która nazywa się Blaszane Pudełko. To jest piosenka nagrana stosunkowo niedawno, chyba z 10 lat temu ona powstała, prawda?
2: No tak.
1: Jakoś tak. Ale ona zaprowadza nas, wydaje mi się, do czasów Pani dzieciństwa, chyba że się mylę.
2: Ona została napisana dla mnie, po prostu dla mnie. Ja zobaczyłam w niej, że ona jest nie tylko dla mnie, ale ona jest także o mnie. I bardzo lubię ten utwór. Igor Jaszczuk napisał i słowa, i muzykę. Tak, to jest takie wejście, jakby, nie chcę powiedzieć z Alicy z Krainy Czarów, ale takie troszkę, prawda, że dotykam tamtego czasu.
1: Pośpiewa Pani w tej piosence o blaszanym pudełku, do którego wkładamy różne rzeczy w danym etapie życia dla nas ważne. No jak jesteśmy dziećmi, no to są jakieś kolorowe szkiełka, prawda? Czy nie wiem, nawet może być kolorowa gumka do ścierania, których wtedy kiedyś tam nie było. Miała Pani w ogóle takie pudełko jako dziecko i wkładała do niego swoje skarby?
2: Coś bardzo śmiesznego, bo ja ciągle zbieram pudełka i tak się zastanawiam, dlaczego? Rzeczywiście blaszane, a nie tylko. I tak zastanawiałam się, ojej, kolejne pudełko, tak, dlaczego? Czy to się stało po blaszanym pudełku, że zrozumiałam, że to pudełko było takie ważne? Pamiętam, dostałam kiedyś w prezencie żelazko z duszą. Ktoś włożył tam kwiat i sprezentował mi takie żelazko pudełko. I to było bardzo dawno temu, i to było po jakimś koncercie, czyli niech to będzie to pierwsze blaszane pudełko.
1: No to posłuchajmy, proszę Państwa. Ja myślę, że to jest taka piosenka, z którą wiele osób się będzie utożsamiać po prostu. To jest taki, o takim miejscu, gdzie chowamy nasze wspomnienia. Blaszane pudełko, Halina Frąckowiak w Radiu Pogoda. Dziękuję Pani Halino.
0: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.

0: powiedzieć pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
1: No oczywiście.
2: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Miesiąc zamknięty na plusie?
11: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
10: A jak to działa?
11: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
10: To rzeczywiście jasny wybór.
11: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
12: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
13: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Gdzieś bardzo, bardzo blisko Twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
2: Została ostatnia reklama.
22: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
23: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Reklama.

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: W Radiu Pogoda Halina Frąckowiak. Witam ponownie, pani Halino.
2: Dzień dobry.
1: Wiem, że na dzisiaj przygotowała pani jeden z tych swoich wielkich przebojów. Co to będzie?
2: Bądź gotowy dziś do drogi.
1: Weź ze sobą butelki, kolibwie. No tak, to jest taki to zdanie to jest symbol też tamtych czasów, prawda? Że nawet taka kola, coś co teraz jest czymś normalnym, zwyczajnym, kiedyś była niesamowitym rarytasem.
2: Dzisiaj czasami się zdarza, tylko wtedy jak czuję, że chyba powinnam coś przetrawić.
1: No ale pani tam nie śpiewa, że pani wypije, tylko do nie. Pani jebu.
2: Oczywiście.
1: Jejka prosi, żeby ona wzięła, czy on te butelki koli dwie na drogę.
2: To większość słucha tego.
1: Ale wracając do tego utworu, jaka jest jego historia?
2: W tamtym czasie współpracowałam bardzo często z Kasią Gertner i z Markiem Dutkiewiczem. Oni są autorami tej piosenki. Uwielbiałam piosenki Kasi, uwielbiałam też Kasię. Mhm. Natomiast pamiętam, gdy zaproponowała mi tę piosenkę, myślę, że ona w ogóle nie jest w moim stylu. Nie bardzo byłam tym zachwycona. I wtedy mój mąż, świętej pamięci, Krzysztof Bukowski, powiedział: Haszka, to będzie wielki przebój. A to wcale nie to, że ja byłam głodna przebojów, bo ja jej miałam. Ale jakoś widocznie był wystarczająco sugestywny, że zaśpiewałam. I śpiewam ją do dzisiaj. I w nowej aranżacji, ale wciąż ją śpiewam i wciąż ona jest zabawna. Ona wtedy była fantastyczna. Właśnie z tym ragtime'owym graniem. Tak. Dlaczego mi się wydawało, że ja muszę być taka poważna, albo rockowa, albo soulowa, nie wiem.
1: Nie, ta piosenka jest świetna, zwłaszcza w tamtych czasach. Ona była takim powiewem wolności, takim marzeniem o wolności, no, której wtedy nie mieliśmy, prawda? W jakiś sposób była tłumiona, więc ja myślę, że ona jest bardzo ważna. My w każdym razie bardzo lubimy ją grać i z przyjemnością ją teraz zagrać.
2: Ja też ją lubię teraz śpiewać.
1: Może pani Halina za chwilę zaśpiewa poza anteną. Posłuchajmy. Bądź gotowy dziś do drogi. Kolejna najpiękniejsza melodia Haliny Frąckowiak.
0: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Została ostatnia reklama.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Reklama. Politycy uspokajają po doniesieniach o wstrzymaniu przyjazdu amerykańskich żołnierzy. Dziś noc muzeów, w całej Polsce czekają nas ciekawe atrakcje. Czeska policja znalazła skradzioną relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy uspokajają po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. CNN twierdzi, że to część szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak rządzący podchodzą do tych informacji? Sprawę śledzi Grzegorz Kozioł.
13: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kainem, który ma złożyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabu Wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MONU tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
14: Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
13: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie.
11: Szczegółowe informacje w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy posiada Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, powiedziała doradczyni prezydenta Barbara Socha. Zadeklarowała także wsparcie przez BBN działań Ministerstwa Obrony w tej sprawie. Dziś noc muzeów. W całej Polsce będzie wiele atrakcji. W warszawskim Centrum Nauki Kopernik filmowe efekty specjalne, mówi rzeczniczka centrum Katarzyna Nowicka.
15: Będzie można zobaczyć, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni. Rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo.
11: O ile tylko nie będzie na niebie za dużo chmur. W Czechach skradziono relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy z miejscowości Jablonne. Sprawca nie zgadzał się na wystawianie jej w kościele, chciał ją pochować. Zdążył już zalać czaszkę betonem. Za zniszczenie mienia i kradzież grozi mu do 8 lat więzienia. Święta Zdzisława z Lembarku żyła w XIII wieku, opiekowała się chorymi, według kościelnych przekazów miała moc uzdrawiania.
16: Radio Pogoda.
17: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
18: Pogoda.
11: W ciągu najbliższych dni spadnie sporo deszczu, ma być wilgotno i właściwie dobrze, bo mamy suszę. Byle nie były to gwałtowne opady, a burze są dziś możliwe. Padać może prawie w całym kraju, temperatura od 14 do 17 stopni. Jutro podobnie.
17: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl

0: masz Allegro Smart, to korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Została ostatnia reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. Super!

0: cenach.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Została ostatnia reklama.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama.

0: w Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: A, jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było Ci jeszcze milej w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail, możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
6: Nissan Polody. Poznań Tymienieckiego 38 przy Mieszka I. Przeźmierowo Rynkowa 160. www.polody.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
12: Dwa polskie kluby walczą o awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polskie władze omówią z Amerykanami wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Barcelona komentuje decyzję Roberta Lewandowskiego. Lewy żegna się z Blaugraną.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zawiercie i Warszawa trzymają dziś kciuki za swoje drużyny siatkarskie. W Turynie zaczyna się turniej finałowy Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta zagra z tureckim Ziraatem Ankarą, a PGE Projekt zmierzy się z broniącą trofeum włoską Perugią. Za godzinę walkę zaczynają warszawianie. Nie będziemy faworytem, ale mamy apetyt na zwycięstwo, mówi przed półfinałem rozgrywający projektu Jan Firlej.
14: Myślę, że jesteśmy gotowi, przede wszystkim zdrowi. Podchodzimy na spokojnie, ale uważam, że z taką odwagą wiemy, z kim gramy, ale chcemy na pewno powalczyć o finał.
12: A o 20:30 Warta zagra z Iratem. Iran przygotował mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie Ormus. Będzie przepuszczać tylko statki handlowe i podmioty współpracujące z Iranem. Będzie też pobierać za to opłaty. Entuzjaści kulturalnych wrażeń mają dzisiaj swoją noc, czyli noc muzeów. Instytucje kultury w całej Polsce otwierają się na zwiedzających. Fenomen nocy muzeów polega właśnie na takim wieczornym spacerze po instytucjach kultury. Poprzednie edycje pokazały, że zwiedzający uwielbiają to wydarzenie, mówi Magdalena Komarzaniec z Muzeum Miasta Łodzi.
15: Można przejść od instytucji do instytucji. Czasami po prostu nie mamy na to czasu, żeby w osobne dni do nich zajrzeć. Tutaj jest taka możliwość, żeby podczas jednej nocy przejść po tym wszystkim, co mamy, jeżeli chodzi o instytucje. Oczywiście najbardziej zapraszam do muzeów, bo to nasza noc.
12: Do większości z nich będzie można zajrzeć bezpłatnie, albo bilet będzie kosztować symboliczną złotówkę. Robert Lewandowski po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Ogłosił to na Instagramie. Napastnik reprezentacji Polski grał dla Barsy 4 lata. Czas na zmiany. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi, napisał. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramkę, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach, odpowiedział mu klub. Trener Barsy też w superlatywach. Praca z nim to przywilej, przykład do naśladowania dla młodszych graczy. Fantastyczny człowiek i światowej klasy piłkarz, pisze Hansi Flick.
16: Radio Pogoda.
13: Pogoda.
12: Weekend i kilka najbliższych dni będą deszczowe i nie najcieplejsze, a wszystko przez niż genueński, który płynie do nas z południa, skoro genueński. Możliwe dzisiaj burze. Temperatura za to od 13 do 17 stopni. Jutro odrobinę cieplej, ale też 20 raczej nie przekroczymy. A przy tym lekkie przejaśnienia.

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

0: autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Maj w Karkonosze smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Karfurze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
13: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
14: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: Uwielbiam rysowanie.
16: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
17: Została ostatnia reklama.
18: To pewne. Niskie ceny

0: Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Reklama.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Twibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Twibo.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który

0: odżywia firmę.
1: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
7: Została ostatnia reklama.
8: Masz Allegro Smart?

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Prosto w blask Jupiterów! Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
13: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
1: Została ostatnia reklama.
14: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
15: Wielkie zgromadzenia w Londynie, nawet 100 tysięcy osób na ulicach. Zatrzymanie brygady jadącej do Polski było najrozsądniejsze, mówi szef sztabu USA. Przed nami noc muzeów, w Gdyni można wejść do okrętu podwodnego.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Londyn jest dziś areną trzech dużych wydarzeń. Chodzi o marsze skrajnie prawicowy oraz propalestyński, a także finał piłkarskiego Pucharu Anglii na Wembley. Utrzymanie porządku w mieście jest dla policji, jak sama przyznaje, jednym z największych wyzwań w ostatnich latach. Grzegorz Kozioł.
16: Policja wysłała 4000 funkcjonariuszy wraz z końmi, psami, dronami i helikopterami do zarządzania marszem ultraprawicowego aktywisty Tomiego Robinsona. Funkcjonariusze muszą też pilnować porządku w czasie konkurencyjnego wiecu z okazji Dnia Nagby, który ma uczcić wysiedlenia Palestyńczyków w 1948 roku podczas powstania Izraela. Policja poinformowała, że po raz pierwszy do nadzorowania protestu zostanie wykorzystana technologia rozpoznawania twarzy na żywo.
15: Teraz strefa Gazy i kolejny cios w Hamas. Izrael zabił jednego z dowódców wojskowego skrzydła terrorystów, przekazała agencja Reutera. Potwierdził to jeden z urzędników Hamasu. O śmierci przywódcy informowali też duchowni z meczetów w północnej części strefy Gazy. Szef sztabu USA, generał Christophe Leneve, mówi, że nie wie, czy do Polski trafią inni żołnierze w miejsce wstrzymanej brygady rotacyjnej. Przyznał, że wojsko otrzymało instrukcję redukcji sił w Europie i uznało, że anulowanie wysłania liczącej 4000 wojskowych brygady do Polski było najsensowniejszą opcją. Można się dziś ukulturalnić. Przed nami Noc Muzeów. W całej Polsce drzwi otwierają różne instytucje, muzea i domy kultury. Przechadzkę po Gdyni zaplanował reporter Paweł Radzewicz.
17: Na zwiedzających otworzą się m.in. niszczyciel Błyskawica i okręt podwodny Sokół, mówi Małgorzata Derler z Muzeum Marynarki Wojennej.
18: Otworzymy zdwojoną armatę 130 mm, czy stanowisko dowódczo-dalmierzowe z RP Wicher 2.
17: W Muzeum Emigracji będzie można w goglach VR zajrzeć w przeszłość, albo już bez nich zaplanować przyszłość. Być może też pójść razem, jak zachęca Magdalena Jacoń, do jednego z bardziej nietypowych miejsc.
19: To Muzeum Kart, największa w Polsce kolekcja prywatna kart do gry.
17: Na wszystkie atrakcje będzie można dojechać zabytkowymi trolejbusami.
15: To już 22. edycja Nocy Muzeów. Do większości placówek wstęp jest albo darmowy, albo za złotówkę.
20: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
15: Wieczór pochmurny i deszczowy w przeważającej części kraju, choć czasem jest to taka delikatna mrzawka. A jutro ma być podobnie, choć na zachodzie i północy Polski już właściwie nie powinno padać. A temperatura jutro od 12 stopni na Śląsku i w Małopolsce, najcieplej 20 na Podkarpaciu.

0: promocje codziennie po 18.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Została ostatnia reklama.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Reklama.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
0: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.

0: W Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Kanter spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Reklama.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: portfel bez paniki.
1: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Została ostatnia reklama. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Straż Graniczna ma swoje święto. Uczczono je dziś w Lublinie. Izrael ogłosił przedłużenie zawieszenia broni i nadal atakuje Liban. Wieczorem trochę kultury masowej, finał Eurowizji i masowe zwiedzanie muzeów. Zaczyna się Noc Muzeów.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Lublinie odbyły się centralne uroczystości Święta Straży Granicznej. Formacja w tym roku obchodzi 35 lat istnienia. W ostatnich latach musi mierzyć się przede wszystkim z wyzwaniami na wschodzie kraju. Dziękował za to komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan.
4: Stanęliśmy na wysokości zadania za tę wielką pracę i służbę. Za każdy dzień i każdą noc spędzoną na stanowiskach z całego serca Wam dziękuję.
2: W czasie uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył funkcjonariuszom odznaczenia państwowe. Izrael przeprowadził serię ataków z powietrza na Liban. Doszło do nich kilkanaście godzin po tym, jak wczoraj oba państwa ogłosiły przedłużenie zawieszenia broni. Izrael prowadzi kampanię przeciwko Hezbollahowi, okupuje też pas na południu Libanu. Twierdzi, że planuje tu utworzyć strefę buforową. Wieczorny finał Eurowizji odbędzie się w atmosferze antyizraelskich protestów. Imprezę zbojkotowały Hiszpania, Irlandia i Słowenia. To sprzeciw wobec dopuszczenia do konkursu Izraela. Zamiast tego cyrku wyemitujemy program z cyklu Głos Palestyny, poinformowała słoweńska telewizja. Swoich piosenkarzy wycofały też Holandia i Islandia. W Wiedniu odbyła się dziś propalestyńska demonstracja. Zaczyna się Noc Muzeów. W stolicy na gości czeka m.in. Muzeum Warszawy. To miejsce w samym środku Starego Rynku. Będzie można zobaczyć także zaplecze.
5: To jest ta część muzeum, w której na co dzień pracujemy, ale praca muzealnika to nie tylko siedzenie przy biurku, przy komputerze, ale też pracownie plastyczne, biura dyrekcji i przepiękna sala konferencyjna, która mieści się w wyjątkowym miejscu na 5. piętrze jednej z kamienic.
2: W całym kraju w wydarzeniu wezmą udział setki instytucji. Wejście do nich jest darmowe albo za symboliczną złotówkę. David Beckham wraz z żoną Wiktorią zostali miliarderami. Ich majątek podwoił się w ubiegłym roku, informuje Sunday Times. Słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Miliarderem na razie nie jest, ale może być niedługo. Robert Lewandowski dziś ogłosił, że kończy przygodę z Barceloną, a hiszpańskie media spekulują, że prawdopodobnie będzie grać w Arabii Saudyjskiej. Za rok gry ma dostać co najmniej 90 milionów euro.
3: Radio Pogoda. Pogoda.
2: Jutro znowu możemy spodziewać się deszczowej aury, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Mamy niż genueński. Na zachodzie i północy nie powinno już padać i jest szansa na nieco więcej przejaśnień. A temperatura podobna do dzisiejszej, od 13 do 20 stopni.

0: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Została ostatnia reklama.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.

0: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką.

0: Kamper spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
4: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
3: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Reklama.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Została ostatnia reklama.
10: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem
12: przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
10: Spróbować w czekolady.
12: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Reklama.
14: Lewandowski odchodzi z Barcelony. Jutro ostatni mecz na Camp Nou. Burze na południowym wschodzie Polski, ostrzegają meteorolodzy. Gdzie diabeł mówi dobranoc, tak Muzeum Śląskie zaprasza na Noc Muzeów. Już się zaczęła.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W 4 sezonach 3 tytuły mistrzowskie, do tego Puchar Króla, 2 Superpuchary Hiszpanii i Korona Króla Strzelców La Liga. Robert Lewandowski opuszcza Barcelonę. Polak poinformował o tym kibiców osobiście w mediach społecznościowych. To, czego Lewy dokonał w Katalonii, zostanie zapamiętane na zawsze, mówi były reprezentant Polski Radosław Gilewicz.
15: Kiedy opuszczał Bayern Monachium, to się tak zastanawiałem, czy Barcelona nie będzie to już w pewnym momencie za wysokie progi dla niego, a jednak podołał i chyle nisko czoła za tym, co osiągnął. Był kluczowym piłkarzem, jeżeli chodzi o strzelanie goli. Stał się legendą Barcelony.
14: Robert Lewandowski rozegrał w Barcelonie 191 meczów. Strzelił 119 bramek. Jutro ostatni mecz na Camp Nou. Barsa podejmie Betis. Piłkarz nie zdradził jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Przedstawiciele państw europejskich mieli zacząć rozmowy z Iranem o sytuacji w cieśninie Ormuz, tak twierdzi państwowa telewizja w Iranie. Teheran ogłosił, że będzie przepuszczać tylko statki krajów współpracujących z Iranem i będzie brać za to opłatę. Szwedzka Straż Przybrzeżna zatrzymała drugiego członka załogi statku z rosyjskiej floty Cieni. Jednostka została zajęta przez szwedzkie służby w marcu. Tankowiec jest objęty europejskimi sankcjami. Pływał między Rosją a Brazylią. Połowę załogi stanowią Rosjanie. Twierdzili, że statek należy do Komorów, innym razem, że do Kamerunu. Obie informacje są fałszywe. Wieczorem przez południowo-wschodnie krańce Polski mogą jeszcze przechodzić burze. Synoptycy wydali dla tego regionu ostrzeżenia. Chmury i deszcz będą według ostatnich prognoz jeszcze do poniedziałku. Gdzie diabeł mówi dobranoc, to dzisiejsze hasło w Muzeum Śląskim w Katowicach. Podobnie jak setki instytucji kultury w całym kraju, bierze ono udział w Nocy Muzeów.
16: W Noc Muzeów odwiedzi nas duża rodzina diabełków, które ukryją się w zakamarkach naszego muzeum. Kto z was odnajdzie je wszystkie, otrzyma nagrodę. Dla tych, którzy najbardziej cenią sobie bliski kontakt z dziełem sztuki, zapraszamy na oprowadzania pod wspólnym tytułem Diabeł tkwi w szczegółach.
14: Zaprasza Monika Czernik-Czublun z Muzeum Śląskiego w Katowicach. Jest już otwarte, można zwiedzać do północy.
17: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
14: 11 do 12 stopni jutro na Śląsku i w Małopolsce, tu najchłodniej, w centrum od 12 do 17, a najcieplej na Podkarpaciu 20. Niebo przeważnie zachmurzone, bez deszczu tylko na zachodzie i północnym zachodzie Polski. Poniedziałek też jeszcze częściowo deszczowy i z temperaturą poniżej 20 stopni.

jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pie-

0: Pogoda. 103,4 FM.
1: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę.
2: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Została ostatnia reklama.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.

tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś się.

A jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz,

Wielkoniku, a ja się postaram,

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a to wydanie programu zaczniemy od pieniędzy, tym razem dla rodzinnych ogrodów działkowych. Na pytanie, jakie było zainteresowanie dotacjami, Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, odpowiada.
2: Zauważamy, że z roku na rok jest ogromne, stąd też my zwiększyliśmy pulę dofinansowania, bo na początku, jak zaczęliśmy 9 lat temu, to była kwota 500 000, teraz mamy już 1 000 000 zł, ale na przykład w tym ostatnim konkursie 7 ogrodów działkowych wygrało konkurs, ma tą dotację, a ponad 20 wniosków złożonych, czyli jednak konkurencja jest duża.
3: Blisko mieszkańców.
2: Wszystkie wnioski były dobre, no ale wygrały najlepsze. Taka jest już formuła konkursu. Zmieniliśmy dla tego zasady, że mamy możliwość dotowania do 200 000 zł. Oczywiście musi również być wkład własny, ale dzięki temu te ogrody są bardziej funkcjonalne, bardziej przyjemne do przebywania dla samych działkowców. To są przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej, elektrycznej, to jest remont domu działkowca, czy stworzenie takiej strefy na przykład dla dzieci. Także wszystkie te inwestycje są potrzebne.
1: A co z ogródkiem Energetyk 1 na północy Ostrowa Tumskiego?
2: Znaczy w tym przypadku wiemy, że sprawa jest mocno skomplikowana, ponieważ tam będzie prowadzona inwestycja, ale za każdym razem taką mamy wypracowaną zasadę, że w momencie, kiedy wywłaszczamy działkowców, zdarza się to naprawdę bardzo, bardzo rzadko, dostają grunt zamienny, czyli zamienne działki. Tak było w przypadku rozbudowy stadionu miejskiego. Wszyscy działkowcy chętni dostali zwrot za nakłady oraz grunt, działkę zamienną. I tak samo będzie w przypadku Energetyka. Ale jeszcze trochę czasu. Jest trochę takich miejsc. Ja przypomnę, że w te działki, w momencie, kiedy były przygotowania euro, były na Starłęce. Natomiast teraz są to działki na Ramowicach. Także w tamtym rejonie Poznania te działki są przygotowywane. Także proszę tu się nie martwić. Żaden ten działkowiec nie będzie pokrzywdzony. Ja też rozmawiając z prezesami Rodu Energetyk mówiłem też na ich prośbę, że do czasu, kiedy nie wjedzie spycharka na te ogrody, na części inwestycja, oni będą mogli użytkować te działki, tym bardziej, że całą przygotowanie inwestycji, pozwolenia na budowę i tak dalej, to przecież trwa, ale równolegle będą mieli jeszcze drugie ogrody, żeby już tam nasadzać i tak dalej, żeby to nie były puste przestrzenie.
1: A będą nowe działki dla tych, którzy jeszcze ich nie mieli?
2: Ja z miesiąc czy dwa miesiące temu rzeczywiście na takim zebraniu plenarnym, można powiedzieć, wszystkich ogrodów poznańskich działkowych o tym wspomniałem, że trochę przykładem chyba nie zna bodajże, że będziemy chcieli właśnie przygotować nowy teren właśnie na północy na Poznania. Tu się toczą rozmowy między Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami a KOWR-em na temat zamiany czy przekazania tych właśnie gruntów. Tam, gdzie byśmy chcieli taki nowy ogród stworzyć na tych terenach zielonych, gdzie nie można budować, gdzie nie może być innej infrastruktury. Oczywiście największym problemem będzie potem, w jaki sposób te działki przekazać. Komu miałby przepaść? No, ale to musimy wtedy wymyślić jakiś dobry sposób, żeby był po prostu sprawiedliwy. Ale na pewno te tereny zielone są potrzebne. W Poznaniu ich jest bardzo dużo, jesteśmy tego dumni, ale kolejne nie zaszkodzi.
4: Zbigniew Konkol, prezes 2 Armii Wojska Polskiego. Proszę Państwa, to są pieniądze duże, ale małe, ponieważ inwestycja, którą robimy dwuetapowo, jedna została zrobiona w 2024 roku, tamta część ogrodu, wymiana rur, które zasilają działki potem do podlewania, do infrastruktury. A ta druga część, to będzie robiona w tym roku, będzie kosztowała 850 000. Poprzednia kosztowała 750, ale to były inne pieniądze, jak się okazuje. Następna sprawa. Bardzo dużo zawdzięczamy działkowiczom, którzy płacili po 200 zł rocznie, a działkowiczów mamy 840 i doprowadzili do sumy 520 000 zł, które pozwoliły nam uzyskać maksymalną ilość punktów w tym konkursie od pana dyrektora, który był przewodniczącym komisji. I ja uważam, że to jest duży wysiłek, bo infrastruktura jest stara, ma 40 lat. To się przejawia tym, że tam są, w ziemi są rury. Rury są stalowe albo one są przerdzewiałe, no i zaczyna woda wypływać na górę. Woda ma to do siebie, że jak ona płynie, to ona płynie tam, gdzie jest najlżej, tak? I tak, ona tu wypływa, ale tam pękło. A to są duże pieniądze dodatkowe, które nam wypływają z budżetu, który mamy. Nie mamy za dużego budżetu. W tym roku będzie dofinansowanie od prezydenta miasta i 45 000 dostaliśmy od wojewody i jeszcze dostaniemy z Warszawy około 25 tysięcy na tą samą inwestycję. W tym roku były dwie awarie, takie duże, gdzie trzeba było rozkopywać aleje, wymieniać tam kawał rury uszkodzonej. Jakieś, no bez przesady, 30 parę pęknięć, bo każda działka ma studzienkę. W tej studzience jest kran i te krany, jeżeli ktoś nie otworzył przed zimą, żeby woda spłynęła, popękały, no. A te krany, liczniki mają, i w tych studzienkach są liczniki, te liczniki również uszkadzają się. Próbujemy to uregulować, ale regulację może zrobić tego walne zebranie, bo nie wolno nam karać działkowicza, ale walne zebranie to może zrobić. Powiem, że ja w tej chwili, żeby rozpocząć tą inwestycję, muszę zrobić przetarg. A żeby zrobić przetarg, ja muszę mieć kompletne pieniądze. I mam te pieniądze na dzisiaj, na tą drugą część, te 850 tysięcy. Także jestem spokojny. I nie mógłbym robić przetargu po prostu, nie mając zabezpieczenia finansowego.
5: Zdzisław Śliwa, prezes Okręgu Polski Związek Działkowców. W Poznaniu działek wolnych nie ma. Jeżeli są, to są tylko z odzysku. Ktoś, powiedzmy, nie ma sił, rezygnuje, sprzedaje działkę. I my nawet mamy kłopoty z tym, żeby prowadzić jakąś listę oczekujących, bo ich nie ma. No po prostu ona, ktoś ogłasza, wisi ogłoszenie na tablicy i za chwilę znajduje się chętny, przychodzi, podpisują umowę przeniesienia praw do działki, przychodzą do nas już z dokumentami podpisanymi i praktycznie natychmiast sprawa się załatwia. Także rzeczywiście boom dalej jest. To się nie zmieniło. Wszystko po trochu. Na pewno jednym z chyba najważniejszych takich argumentów o tym, że mieć działkę, to jest ta właśnie przestrzeń. Przecież tutaj w sobota, niedziela to tętni to życiem. To są całe rodziny, które przyjeżdżają. Te grille, nie grille, odpoczynek, no i przede wszystkim kontakt z naturą, świeżym powietrzem i z drugim człowiekiem, dokładnie tak. Ale także, no, niestety jest i nieco ciemniejsza strona ogrodów działkowych, próba przekształcania ich w osiedla mieszkaniowe. No, prawo budowlane, które jak Państwo widzi, no, daje szansę, że możemy budować coś takiego, jak na przykład, no, 35 metrów kwadratowych. Jak to ktoś zrobi, to powstaje taki mały domek, którym można tworzyć warunki życiowe. Ustawa zakazuje przebywania stałego, przeniesienia wszystkich czynności życiowych na teren ogrodu. Natomiast mówi się, że w ogrodach działkowych można przebywać w sezonie i tak dalej. Oczywiście granica jest bardzo płynna i ta granica jest często niestety gdzieś tam zamazywana przez działkowców. Najgorszą rzeczą jest to, jeżeli ja się, może dla działkowca, dla nas najłatwiej prowadzić działanie, jeżeli ktoś się zamelduje na działkę. Choć meldunek też nie powinien mieć miejsca. Z kolei urzędy mówią, to jest tylko i wyłącznie rejestracja pobytu. Natomiast jeżeli ktoś taki dokument przynosi, no to czarno na białym udowadnia, ja zamieszkałem na stałe i wtedy można stosować sankcje przewidziane w ustawie. I także to jest ten problem taki bolesny, chociaż mówię, on występuje przede wszystkim na terenie miasta i powiatu, natomiast tak, na skali okręgu to jest skala znikoma.
6: Susza to też wyzwanie, prawda?
5: No, nam zależy na klimacie, na ochronie środowiska, na tym, żeby rzeczywiście było ekologicznie. Stąd też między innymi od paru lat jeszcze ciągle mamy w okręgu i też dajemy wszystkim działkowcom poradniki, jak zagospodarować deszczówkę. To wszystko, co spada z nieba, co jest takim odpoczynkiem dla naszych pomp, które jednak, no, muszą funkcjonować i pompować tą wodę. Na szczęście infrastruktura ogrodów jest wyposażona, ale tak jak tutaj mówiliśmy dzisiaj, niestety ona już jest zbudowana przed laty i rury pękają co wiosnę, szczególnie w warunkach, kiedy przez zimę wyłączamy wodę, bo na ogół woda nie jest całoroczna, na okres zimy się ją wyłącza, no to wiosną puszcza się i oczywiście wyskakują zaraz dziury, łatanie dziur i koszty. Dlatego też są duże potrzeby w zakresie właśnie modernizacji tej infrastruktury. Sieć wodociągowa, tak na tym ogrodzie działkowym, już budowana od kilku lat, przebudowana, pół ogrodu zrobiono, teraz przystępujemy do drugiego etapu. Koszt zadania 800 tysięcy złotych, to jest potężna sprawa, dlatego dotacje, które uzyskujemy, są wielką pomocą dla wszystkich działkowców ogrodów działkowych. Dzięki tym sieciom wodociągowym, które mamy, działkowcy starają się, myślę, że dosyć racjonalny sposób używać tę wodę. I temu służy również to, że myśmy te sieci zbudowali na zasadzie, nie że włączasz sobie wodę i lejesz i nie ponosisz kosztów. Na ogół są opomiarowane pobory wody i ustalana jest jakaś stawka za tą wodę, która, no, zachęca do oszczędzania, bo jak więcej wylejesz, to więcej zapłacisz. Na razie tej wody nam nie brakuje. No troszczymy się o to, żeby rzeczywiście ta roślinność, którą posadzimy, szczególnie na działkach warzywnych, no wymaga podlewania, bo bez tego nic nie urośnie. Natomiast na przykład na trawniki już tak akurat tak mocno nie lejemy, może w mniejszym stopniu. No mamy jeszcze pewien problem z tymi basenami, które się napełniają, ale na szczęście to one jest napełnione raz na jakiś czas, a potem ta woda i tak trafi do gleby, więc to jest kolejna sprawa. No łączenie przyjemnego z pożytecznym. To, że miasto daje nam te granty, daje nam w szerszym zakresie możliwość ich wykorzystania, bo Urząd Marszałkowski, on miał bardzo ściśle ukierunkowane kierunki inwestowania, czyli tylko woda, aleje i ogrodzenia. Natomiast tutaj mamy możliwość modernizacji sieci energetycznych, budowa, czy powiedzmy sobie wsparcie w zakresie domów działkowca, infrastruktura rekreacyjna, place zabaw, takie te siłownie plenerowe, no i wiele, wiele innych zadań, które ogrody podejmują dla siebie, które mają poprawić warunki do wypoczynku i rekreacji dla ludzi, także zachęcić ludzi do przychodzenia, nawet i ławeczki, żeby były w ogrodach, żeby ten odwiedzający miał gdzie przysiąść, choćby nawet tutaj, proszę, na placu zabaw jakieś też są, gdzie można, dzieci, rodzice są razem, mają warunki do działania. Nawet ta rekreacja, ten stół do ping-ponga, on tu ciągle grają, ciągle coś się dzieje. Ogród naprawdę żyje, tętni życiem i on jest potrzebny.
1: Było o pieniądzach dla rodzinnych ogrodów działkowych, a w naszym magazynie czas na Stare Miasto.
3: Kryminalny Poznań.
1: Zatrzymano dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za kradzież z włamaniem do kontenera budowlanego.
7: Dwóch mężczyzn weszło na teren budowy przy ulicy Krysiewicza w Poznaniu w poszukiwaniu łatwego zarobku. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Ich celem stał się kontener budowlany, w którym sprawcy mieli nadzieję znaleźć drogocenny łup. Najpierw uszkodzili rolety antywłamaniowe, a następnie po wybiciu szyby w oknie dostali się do wnętrza kontenera. Stamtąd ukradli radiostację oraz narzędzia, których łączna wartość wyniosła 5,5 tysiąca złotych. Pokrzywdzeni o włamaniu i kradzieży sprzętu dowiedzieli się dopiero 2 marca po powrocie do pracy. Na miejsce wezwano policjantów z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto, którzy od razu podjęli działania zmierzające do zatrzymania sprawców kradzieży. Śledczy m.in. na podstawie zabezpieczonego monitoringu ustalili tożsamość obu mężczyzn. Dzięki wspólnym działaniom policyjnych śledczych oraz kryminalnych podejrzani zostali namierzeni i zatrzymani pod koniec kwietnia. Jeden z nich, 38-letni mieszkaniec Poznania, po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazał się osobą poszukiwaną do dwóch innych spraw, których sądy orzekły łącznie ponad 3 lata pozbawienia wolności. Ponadto mężczyźni w przeszłości odbywali już wyroki za podobne przestępstwa. W związku z tym usłyszeli oni zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.
1: Za popełnione czyny grozi im teraz nawet do 15 lat pozbawienia wolności. O ich losie zadecyduje sąd.
3: Zmieniamy temat.
1: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych przypomina o obowiązku corocznego serwisu kotłów gazowych i gazowych podgrzewaczy wody, mówi Łukasz Kubiak z ZKZL.
8: Te przeglądy są kluczowe dla ochrony zdrowia i życia, a także zapewnienia sprawności technicznej urządzeń. ZKZL przypomina, że zgodnie z postanowieniami umów najmu, najemca jest zobowiązany do zapewnienia corocznego serwisu zamontowanych urządzeń, w tym kotłów gazowych oraz gazowych podgrzewaczy wody, czyli popularnych junkersów, które znajdują się w miejskich lokalach. Te przeglądy i konwersacja powinny być wykonane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Dokumentację, która potwierdza wykonany przegląd, należy przechowywać w mieszkaniu. Jest to kluczowe, szczególnie kiedy najemca zauważy usterkę danego urządzenia. Dlaczego te regularne serwisy mają znaczenie dla bezpieczeństwa? Ponieważ zaniedbanie tych obowiązków może prowadzić do poważnych zagrożeń, m.in. wycieku gazu czy zatrucia tlenkiem węgla, które stanowią realne ryzyko dla zdrowia i życia użytkowników lokalu. Ta terminowa konserwacja pozwala też zapobiegać awariom, minimalizuje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, a także powoduje, że nasze rachunki mogą być niższe, ponieważ prawidłowo działający kocioł gazowy to jego większa wydajność.
1: W przypadku pytań można się kontaktować z biurem obsługi klienta ZKZL lub terenowymi punktami obsługi klienta. A tymczasem bezpieczniej będzie na poznańskich Naramowicach. Podpisano umowę na budowę oświetlenia ulicznego na ulicach Karpia i Nowej Mleczarskiej. Dzięki temu poprawi się widoczność i bezpieczeństwo po zmroku.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Do kiedy uczniowie mają czas na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami? O tym na początek tego wydania.
3: Edukacja w Poznaniu.
9: Rekrutacja ruszyła. Na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami uczniowie mają czas do 29 maja do godziny 15. Miasto Poznań, tak jak w latach poprzednich, prowadzi nabór wspólnie z powiatem poznańskim. Anna Bartecka, kierownik Wydziału Oświaty. Młodzież może wybrać maksymalnie 3 placówki z Poznania oraz 3 placówki z powiatu. Podobnie jak w latach poprzednich, nie ma ograniczeń w przypadku liczby oddziałów. Podobnie jak w latach poprzednich, rekrutacja też jest prowadzona elektronicznie przez system nabór. Młodzież od 3 do 7 lipca ma czas na dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów. 13 lipca, dokładnie o godzinie 12, będzie ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. I też od tego dnia rozpocznie się potwierdzanie woli przyjęcia.
1: A co z uczniami, którzy ubiegają się o przyjęcie, którzy ubiegać będą się o przyjęcie do szkół lub klas dwujęzycznych i sportowych, a także oddziałów międzynarodowych?
9: Uczniowie, kandydaci do tych właśnie klas powinni śledzić informacje na stronach szkół, do których będą kandydować, w celu dowiedzenia się, kiedy są sprawdziane kompetencje językowych, predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznych. Dodatkowe informacje o ofercie można znaleźć na stronie nabór. Tam także jest zakładka dokumenty, gdzie znajdują się wszystkie inne przydatne wiadomości oraz oświadczenia do pobrania. Jeżeli jednak ktoś będzie miał jakieś wątpliwości, może się kontaktować także telefonicznie z pracownikami Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania lub też przez adres mailowy.
1: Przypomnę jeszcze, miasto Poznania od lat zachęca młodych ludzi do wyboru szkół, w których można nauczyć się konkretnego fachu. Od 2015 roku realizowana jest kampania Szacun dla zawodowców. W ramach tego projektu promowana jest wiedza o kształceniu branżowym.
3: Ważne dla mieszkańców Poznania.
1: Czas na temat inwestycyjny. Będzie kilka ważnych informacji dla kierowców.
10: Trwają prace budowlane w rejonie skrzyżowania ulic Piątkowskiej i Trójpole. Są one realizowane przez inwestora zewnętrznego na podstawie umowy partycypacyjnej. Przebudowa ulicy Piątkowskiej w pobliżu ulicy Trójpole jest prowadzona na odcinku prawie 200 metrów. W ramach zadania zostanie przebudowane skrzyżowanie. Zostanie wykonany nowy zjazd w kierunku zabudowy mieszkaniowej, która powstaje za torowiskiem tramwajowym. Przed skrzyżowaniem z ulicą Trójpole w kierunku centrum miasta powstanie dodatkowy pas ruchu dla autobusów oraz kierowców skręcających w prawo. Po zachodniej stronie ulicy Piątkowskiej od ulicy Trójpole w kierunku Alei Solidarności powstanie droga dla rowerów, która będzie miała szerokość 2 metrów. Chodniki i jezdnia zyskają nową nawierzchnię. Dodatkowo w rejonie przejść dla pieszych będą zamontowane fakturowe oznaczenia nawierzchni dedykowane osobom niewidomym i niedowidzącym. Zmodernizowana zostanie również sygnalizacja świetlna. Przebudowane będzie oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa oraz kanał technologiczny. Ponadto w ramach zadania wybudowany zostanie nowy zjazd z ulicy Juraszów w drogę wewnętrzną wraz z chodnikiem i drogą rowerową. Wykonany zostanie również chodnik prowadzący do przystanku tramwajowego Lutycka Szpital, który jest zlokalizowany pod ulicą Juraszów.
1: Mówił nam Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Wspomniane prace powinny zakończyć się do końca sierpnia. A tymczasem w kalendarzu maja, więc miesiąc, którym zieleń najbardziej cieszy. Tymczasem przypominamy o konkursie Zielony Poznań. Od lat pokazuje, jak wielką rolę w mieście odgrywa pasja mieszkańców do roślin. Dzięki nim balkony, podwórka i ogrody zamieniają się w małe, zielone oazy. Jeśli tworzysz taką przestrzeń, warto ją pokazać i zgłosić się do konkursu.
3: Eko Poznań.
11: To piękna tradycja i potwierdzenie, że miasto może być zielone właśnie dzięki inicjatywie jego mieszkańców. Ewelina Murzydło, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, przewodnicząca Miejskiej Komisji Konkursowej Zielony Poznań. Dziękujemy w ogóle za dotychczasowy udział wszystkim uczestnikom, za ten trud, pasję włożoną w tworzenie zielonych zakątków w przestrzeni miejskiej.
1: Na początek proszę powiedzieć więcej na temat samego konkursu.
11: Konkurs to przede wszystkim edukacja społeczna mieszkańców Poznania. zadania w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy, ale też utrwalenie wizerunku naszego miasta postrzeganego jako miasto zieleni. I dlatego uczestnicy, którzy biorą udział, no potwierdzają, że ich działania to działania na rzecz zieleni i świadczą właśnie o niestającej dbałości o przyrodę, upiększając przy tym wizerunek Poznania. Konkurs oczywiście adresowany jest do mieszkańców Poznania, instytucji, organizacji społecznych, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych, które zgłaszają swoje ukwiecone balkony, ogrody przydomowe, zieleńce, zielone podwórka, ogródki przy budynkach wielorodzinnych lub osiedlach mieszkaniowych, działki na terenach rodzinnych, ogrodów działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców oraz inne. Mamy tutaj na myśli kwietniki, pasy zieleni, zielone dachy, ukwiecone i zazielone elewacje, ogrody społeczne, skwery utworzone z naturalnej roślinności, którymi zajmują się mieszkańcy, przestrzeń z prywatnymi ukwieconymi aranżacjami przy kawiarni, sklepie, punkcie usługowym. To już 33. edycja. Zgłoszenia możemy zgłaszać do 30 czerwca. Mamy kilka kanałów, którym uczestnik może wykorzystać. Może ją przesłać pocztą na adres Wydziału Działalności Gospodarczej Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania. Może to zrobić osobiście w siedzibach rad osiedli działających komisji na terenie miasta Poznania, jak również w wybranych punktach Kancelarii Urzędu Miasta Poznania, które mieszczą się na Placu Kolegiackim 17, czyli Belta 16/20 oraz 28 czerwca 1956 numer 404. W tym roku wprowadziliśmy również możliwość takiej karty zgłoszeniowej, którą można przekazać za pośrednictwem e-doręczeń na adres właśnie Urzędu Miasta Poznania. Taki adres na stronie głównej miasta Poznania www.poznań.pl lub na naszym portalu Zielone Poznań. Inicjatywa, która przede wszystkim pokazuje, jak pięknie można aranżować swoje zielone przestrzenie w miejscu, gdzie mieszkamy.
1: A jakie miejsca wygrały rok temu?
11: Miejska komisja konkursowa, która dokonała oceny, no miała nie lada wyzwanie. Oczywiście kryteria są stałe i brane są pod uwagę ogólne walory estetyczne ocenianego obiektu, jak i układ kompozycji, ale również docenialiśmy oryginalność, pomysłowość, ekologiczną wartość i wkład własny uczestników. Podczas oceny w zgłaszanych ogrodach, balkonach, terenach zieleni osiedlowej obserwowaliśmy ogromne zaangażowanie mieszkańców, dbałość o przestrzeń, na której mieszkają. Ocena była właściwie wyzwaniem, gdyż wiele z nich reprezentowało bardzo wysoki poziom. Na wyróżnienia zasługiwały ogrody klasyczne, romantyczne, ogrody kwiatowe, ogródki warzywne z akcentowaniem na rośliny miododajne, gatunki rodzime, jak również dostrzegano ekologiczne trendy poprzez zbieranie deszczówki, tworzenie przestrzeni przyjaznej dla owadów i ptaków. Wśród nagrodzonych również pojawiły się wyróżnienia. Wyróżnienia tutaj pani kierownik Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za przestrzeń służącą wielozmysłowemu doświadczaniu roślin przez odwiedzających. I tutaj należy wspomnieć, że konkurs cieszy się olbrzymią popularnością. W 32. edycji, proszę Państwa, przekroczyliśmy ponad 100 tysięcy obiektów zgłoszonych na przestrzeni 32 lat. Z roku na rok ten poziom jest naprawdę wysoki, więc serdecznie zapraszamy. Jeśli masz zielony zakątek, obiekt, balkon, zielony taras, ogród przydomowy, działkę, zgłoś się, podziel się tą swoją pasją i weź udział w 33. edycji konkursu Zielone Poznań. To właśnie doskonała okazja, by pokazać te piękne przestrzenie w tej miejskiej zielonej okolicy. Przy okazji oczywiście zdobyć atrakcyjne nagrody. Przypominam, że konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy do 21 lipca będą lokalne komisje oceniające zgłoszenia na Fyrtlu na stronie www.poznań.pl/zielonepoznań i również na tej stronie głównej miasta są podane komisje, które działają na danym Wielkopolskim Fyrtlu i tam ten konkurs może się odbywać. Drugi etap to oczywiście te najwyżej opunktowane obiekty trafiają pod ocenę Miejskiej Komisji Konkursowej, która z kolei będzie miała swój objazd na początku sierpnia tego roku. Dodatkowo może też warto przypomnieć, że wyróżnienia będą również przyznawane za żywe kobierce roślin okrywowych w ogrodach. To jest wyróżnienie dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ogród wspierający hortiterapię to oczywiście wyróżnienie kierownika Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i bioróżnorodność w ogrodzie lub na działce to jest wyróżnienie prezesa Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu. Konkurs od lat pokazuje, jak wielką rolę w mieście odgrywają pasja mieszkańców. Dzięki nim te zielone przestrzenie zmieniają nasze małe zielone oazy, fyrtle i jeśli tworzysz taką przestrzeń, pokaż ją nam i zgłoś się do konkursu.
1: A zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca. W naszym magazynie czas na dłuższą rozmowę w moim studio zagościła
12: Ania Rzepka, Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. W KRO wiosną dzieje się dużo. KRO prowadzi też, jeżeli ktoś nie wie, Poznańskie Centrum Wolontariatu, czyli takie miejsce na mapie Poznania, ale też w internecie, gdzie każda osoba, która chce podjąć wolontariat i też organizacje, które tych wolontariuszy poszukują, potrzebują, może dodać swoje oferty, no a wolontariusze mogą je przeglądać i dowiedzieć się, co to za wolontariat i co on im daje. I widać, że na wiosnę budzimy się do życia, bo tych ofert ze strony organizacji, ale też zapytań ze strony osób, które są chętne, żeby ten wolontariat podjąć, jest bardzo dużo. Dlatego jeżeli jeszcze się wahacie, albo to nie wpadło wam do głowy, ale czujecie tą taką wiosenną energię, która się w was buduje, że chcielibyście zadziałać lokalnie u nas w mieście, to zachęcam, żeby sprawdzać nasze social media, naszą stronę wolontariatpoznań.pl, bo te oferty są bardzo różnorodne i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. My też ostatnio jako Poznańskie Centrum Wolontariatu włączyliśmy się w taką ogólnomiejską akcję wiosennych porządków, który po raz 28 zdaje się organizował Urząd Miasta Poznania. Bardzo nam miło, że mogliśmy się włączyć. Sprzątaliśmy naszą cytadelę. Było to bardzo miłe doświadczenie, bo włączyli się nie tylko nasi wolontariusze KREO, ale też wolontariusze innych organizacji, dzieci i młodzież z rodzicami. Także było to naprawdę fajne dwudniowe wydarzenie, takie międzypokoleniowe. No i też pogoda się udała, także bardzo się cieszymy. I cieszymy się też, że takie akcje organizuje miasto, bo to też pokazuje, że mieszkańcy mogą się zaangażować i widzieć też ten swój realny wpływ po prostu na swoją okolicę przez właśnie po prostu sprzątanie jej, wiosenne porządki, to co robimy w domu i pozwala też poczuć, że ten Poznań też jest naszym domem.
1: A propos okolicy, powiedzmy, że Cytadela to teraz wasza okolica, bo kiedyś KREO mieściło się na Poznańskich Jeżycach, teraz przy ulicy Kutrzeby, to niedaleko właśnie Cytadeli.
12: Zgadza się. Akcja odbywała się pod hasłem Sprzątamy nasze fyrtle, więc my wzięliśmy to sobie do serca. Faktycznie, to dalej jest tuż obok. Nasze biuro KREO, jednocześnie też Poznańskiego Centrum Wolontariatu, znajduje się na ulicy Kutrzeby 16G przez 124. To znaczy, Cytadela jest blisko, a skoro już rozmawialiśmy o komunikacji miejskiej, to jeżeli ktoś się nią porusza, to najlepiej wysiąść na przystanku Urząd Marszałkowski albo Armii Poznań, jeżeli dojeżdżacie do nas tramwajem. Warto pamiętać, gdzie jesteśmy. Nie jest trudno trafić, gdyby ktoś się zgubił, to na stronie PCW znajdzie też podpowiedź, bo nasza oferta darmowych szkoleń, spotkań jest bardzo duża.
1: Ja byłem u was na drzwiach otwartych, wtedy to był mój pierwszy raz u was. Bez nawigacji, powiem tak słuchaczom, trafiłem bez problemu.
12: Da się trafić bez nawigacji, ale jednak tak jak wspominałam, 16G, to znaczy, że jeszcze przed tym jest 16 od A do F, więc czasami zależy, z której strony podejdziemy, to może być czasem problematyczne.
1: Co dobrego jeszcze u was?
12: Mnóstwo dobra. Zacznę może od tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli o tych szkoleniach. Poznańskie Centrum Wolontariatu jak co miesiąc publikuje swoją ofertę szkoleń. Możecie sprawdzić je na naszej stronie wolontariatpoznań.pl, też oczywiście na social mediach, tam znajdziecie cały rozkład jazdy. Są szkolenia darmowe dla osób, które są wolontariuszami, między innymi darmowy migowy dla początkujących, który serdecznie polecam, bo również byłam na takiej lekcji jakiś czas temu i tak mnie zainspirowała, że zapisałam się na cały kurs języka migowego, więc warto.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
12: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
12: Dziękuję.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. 400 czujek dymu i czadu trafi do poznańskich seniorów i seniorek. To efekt współpracy Poznania i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która przekazała miastu urządzenia. Sprzęt zostanie zamontowany w domach osób starszych oraz z niepełnosprawnościami mieszkających w stolicy Wielkopolski oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, na przykład samotnie prowadzących gospodarstwo domowe lub żyjących pod jednym dachem z inną osobą wymagającą wsparcia i opieki.
3: Kryminalny Poznań.
1: Seria kradzieży w poznańskich sklepach zakończona. 36-latka została deportowana z Polski.
7: Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące ujęcia kobiety, która miała odpowiadać za kradzież ubrań oraz biżuterii w jednym ze sklepów zlokalizowanych w galerii handlowej przy ulicy Matei w Poznaniu. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Na miejscu funkcjonariusze z Komisariatu Policji Poznań-Wilda potwierdzili kradzież produktów, których wartość przekroczyła 1000 zł. Obywatelka Ukrainy, licząc na uniknięcie surowych konsekwencji, prosiła mundurowych o ukaranie jej jedynie mandatem. Było to jednak niemożliwe, nie zdawała sobie sprawy, że przekroczenie progu wartości skradzionego mienia sprawia, że doszło w tym przypadku do przestępstwa, a nie wykroczenia. Nie był to koniec problemów 36-latki tego dnia, a ich zdecydowany początek. Policjanci szybko ustalili, że to nie pierwsza taka sytuacja. Kobieta dwukrotnie w przeciągu ostatnich kilku miesięcy miała dopuścić się również innych kradzieży. Podczas jednej z nich łączna kwota skradzionych produktów także przekroczyła kwotę 800 zł, stanowiącą granicę między przestępstwem a wykroczeniem. W związku z powtarzającym się notorycznym łamaniem polskiego prawa funkcjonariusze z Wildeckiego Komisariatu wystąpili do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej Ukrainkę do powrotu do swojego kraju. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie. Kobieta została przekazana strażnikom granicznym, która pod ich nadzorem przekroczyła granicę i powróciła do swojego kraju.
1: A teraz zupełnie zmieniamy temat. Spotkania, porady i praktyczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich. To wszystko ZUS przygotował na Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Tak też będzie w Poznaniu.
13: Wydarzenia potrwają do końca czerwca.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Poznania.
13: Pracownicy ZUS wspólnie z partnerami akcji i lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami przygotowali spotkania, konsultacje, prelekcje, panele dyskusyjne, stoiska informacyjne oraz dyżury telefoniczne. Dni osób z niepełnosprawnościami to inicjatywa przeznaczona dla osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także dla ich rodzin, opiekunów i bliskich. Udział we wszystkich wydarzeniach jest oczywiście bezpłatny. Na spotkaniach osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy dowiedzą się, z jakiego wsparcia mogą skorzystać, jak uzyskać świadczenia i oczywiście gdzie szukać pomocy. Specjaliści ZUS wyjaśnią m.in. kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, świadczeniami dla osób z niepełnosprawnościami oraz usługami elektronicznymi. Na stronie www.zus.pl znajdziemy szczegółowy harmonogram wydarzeń w swojej okolicy. Informator, wsparcie na każdym etapie życia, przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów powstał specjalnie na obchody Dni Osób z Niepełnosprawnościami 2026 we współpracy z wieloma instytucjami. Poradnik w praktyczny sposób porządkuje informacje o dostępnych formach wsparcia. Przewodnik został podzielony na rozdziały odpowiadające różnym grupom wiekowym. Każdy z nich obejmuje kluczowe obszary życia, od edukacji i zdrowia przez pomoc finansową i społeczną po kwestie prawne. Informator przygotowano na podstawie materiałów m.in. z ZUS, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informator dostępny jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, również w zakładce Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Porady i dyżury telefoniczne będą odbywać się oczywiście również w Poznaniu. 19 maja zapraszamy w godzinach od 10 do 12 do Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mierzyńskiego 24 do punktu informacyjno-konsultacyjnego. Natomiast 26 maja od 10 do 13 zapraszamy do siedziby drugiego oddziału ZUS w Poznaniu przy ulicy Starołęckiej na drzwi otwarte w ZUS z udziałem PFRON-u, NFZ-u i Poznańskiego Towarzystwa Amazonki.
1: Mówiła nam Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Czas na kolejny temat, a w zasadzie na dłuższą rozmowę dziś w naszym studio zagościł
14: Marek Frąckowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego.
1: Coraz bliżej do sezonu letniego, do sezonu kąpielowego. Przygotowania już się rozpoczęły?
14: Tak, przygotowania tak naprawdę już się rozpoczęły od kwietnia. Mają one charakter wielopłaszczyznowy, tak? Powoli rekrutujemy ratowników na naszej stronie, którzy będą szczec bezpieczeństwa. Bierzemy udział w przetargach, aby prowadzić takie kąpieliska w różnych gminach, czy tutaj w okolicy. Ale także to są prace związane z sprzętem, tak? Czy serwisem motorówek, wymiana olejów, w nich nasza flota samochodowa, poprawki jakieś malarskie w sanitariatach. Ruszyliśmy pełną parą.
1: To może tak powróćmy do ratowników. Ilu ratowników potrzeba u nas tutaj w Wielkopolsce?
14: Jest kilka operatorów, którzy zatrudniają ratowników. U nas prawie jest to 400 osób. Bardzo różnie. Przede wszystkim są to jeziora, bo bardzo właściwie każda gmina prowadzi jakieś kąpielisko dla swoich mieszkańców, ale też są to baseny i w wielu sytuacjach baseny odkryte, które dodatkowo potrzeba jeszcze większej ilości ratowników, chociażby Arena czy słynna Chwiałka u nas tutaj w Poznaniu bliżej. No jest duże zapotrzebowanie na ratowników. Rozpoczęliśmy kurs, który już się toczy. Kolejny kurs przewidziany jest w lipcu i w sierpniu, ale widzimy takie zainteresowanie, którzy ratownicy już jakiś czas temu przystąpili do kursów z tym realnym zamierzeniem, że podejmą pracę zaraz po skończeniu kursu, czyli gdzieś na początku czerwca.
1: Kto może zostać ratownikiem? Każdy?
14: Tego bym nie powiedział, bo są wymagane jednak dosyć dużo umiejętności pływackie. Jest takie zaliczenie końcowe, mianowicie 400 metrów poniżej 8 minut. Powiem to, przeliczę to inaczej, 16 basenów poniżej 8 minut, 25-metrowych i to jest na egzaminie końcowym. I z doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś nie jest na tyle rozpływany, żeby to ten dystans zaliczyć na samym początku, to on sobie nie poradzi z tym kursem, będzie się męczył, będzie przystawał. No ten kurs sprawi mu duży kłopot i jest w stanie go nie ukończyć. Dlatego zawsze na samym początku robimy ten test sprawdzający. Jeżeli ktoś ma taką wytrzymałość, to go przyjmujemy i uczymy tego ratownictwa. A natomiast jeżeli ktoś nie rokuje tak fizycznie dobrze, to proponujemy mu, żeby za pół roku przyszedł, za rok i te swoje umiejętności podciągnął w zakresie własnym.
1: No właśnie, to co pan powiedział, ktoś nie jest rozpływany, ma na to rok, by podszkolić się po prostu, chodzić na przykład systematycznie na basen.
14: Tak, no bo nie jest rolą instruktorów WOPR-u robić komuś nadzieję, tak? Czyli widzimy, że osoba sobie nie radzi pływacko, ale przyjmijmy go, bo co? Bo cud się zdarzy? No nie ma takiego cudu, żeby 2 miesiące nadrobić bardzo duże braki pływackie, tak? Natomiast zawsze mówimy, że można przyjść do nas, co kurs sprawdzić się, my zmierzymy ten czas bezpłatnie, powiemy, czy to już, czy to jeszcze coś trzeba dopracować i mamy wiele osób, z którymi tak współpracujemy, którzy sobie dodatkowo gdzieś poprawiają techniki pływackie, wytrzymałość, wracają do nas po roku, po dwóch, po trzech i naprawdę są dobrymi ratownikami. Bo trzeba sobie jedną rzecz bardzo istotną podkreślić. Kurs na ratownika wodnego to jest kurs zdobycia umiejętności ratowniczych, gdzie dobre umiejętności, a nawet doskonałe pływackie, to jest absolutne minimum i podstawa. I tu od tego zaczynamy i uczymy ratownictwa wodnego.
1: A na co mogą liczyć tacy przyszli ratownicy?
14: Na co mogą liczyć? Na pierwszą pracę, na przygodę, bo bardzo wielu ratowników na przykład wyjeżdża czy to nad morze, czy to na Mazury, czy to na takie obiekty, które zapewniają zakwaterowanie, tak? Czyli no, od 10 do 18 pracują, ale popołudnia są dla nich, to są pierwsze takie wakacje kilkumiesięczne, gdzie sami muszą się zatroszczyć o siebie, o ubiór, o jedzenie, o czas wolny. No, dla wielu ratowników jest to przygoda. Łącznie z tym, że są też osoby, które na przykład do Stanów Zjednoczonych wyjeżdżają w ramach programów, które są prowadzone i wspierają służby ratownicze w Stanach Zjednoczonych, na przykład w Miami czy w innych ciekawych. Więc możliwości są bardzo, bardzo szerokie i horyzonty to niekoniecznie najbliższy basen osiedlowy, ale świat stoi otworem.
1: Świat stoi otworem, ale my jesteśmy w Poznaniu i chciałbym zapytać o te akweny, które będą czynne, o te kąpieliska, które będą czynne dla poznaniaków, dla Wielkopolan.
14: Tradycja nasza nie uległa zmianie, mianowicie będzie to kąpielisko nad jeziorem Rusałka, będzie to kąpielisko nad jeziorem Strzeszynek, będzie to kąpielisko nad jeziorem Kiekrz, tak zwane Krzyżowniki i będzie to kąpielisko Kiekrz, plaża od ulicy Księdza Nawrota przy kościele I tu podkreślam bardzo ważną rzecz. Tam mieliśmy bardzo duży problem z parkingiem. Wchodziło dosłownie 20-30 samochodów i nie było gdzie tych samochodów zaparkować. W okresie zimowym poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zburzyły stary ośrodek policyjny i naprzeciwko dworca kolejowego powstał parking na kilkaset miejsc parkingowych, więc wystarczy dojść dosłownie 100 metrów do tej plaży i możemy sobie w spokoju ten samochód zostawić. A poza tym na tym obiekcie po ośrodku policyjnym w Kiekszu, widziałem już plany, ma powstać bardzo dużo ciekawych inwestycji. Place zabaw, kąciki z zielenią, różne miejsca do infrastruktura do wypoczynku, boiska do piłki nożnej, do siatkówki, więc szykuje nam się, może jeszcze nie w tym sezonie, ale w najbliższym czasie w tamtym rejonie naprawdę wspaniałe miejsce do wypoczynku i rekreacji.
1: To bardzo dobra informacja, ale powracając jeszcze do ratowników, chciałbym zapytać, na czym polega ich praca? No wiadomo, oni dbają o nasze bezpieczeństwo podczas korzystania z tych uroków właśnie wodnych, ale co jeszcze oni robią?
14: Ja bym to ich zadania zamknął tak naprawdę w jednym zdaniu. Jest to nadzór i reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. Trochę zacytowałem ustawę, ale tak to wygląda. Ratownik musi patrzeć, co się dzieje. Musi przewidywać sytuacje, które mogą za chwilę nastąpić i im przeciwdziałać. Na przykład ktoś na dmuchanym kole, który nie umie pływać, wpływa na strefę głęboką, tak? No to przewidujemy, że już nie może nie mieć gruntu i zaraz zacznie się panika, więc tą osobę wracamy z powrotem.

0: również nie zostanie uruchomione kąpielisko nad Jeziorem Maltańskim. Tam jest duży problem z wodą, z ścicami. One były bardzo często zamknięte i miasto również nie uruchomi w tym roku ze względu na jakość wody kąpieliska nad Maltą.
1: A powróćmy jeszcze do sprzętu, bo tutaj ogromną rolę też odgrywa ten sprzęt, którym dysponujecie, który pomaga w różnych sytuacjach.
0: Tak, proszę uwierzyć, że sprzęt to jest nasz numer jeden i bardzo staramy się, aby ten sprzęt pozyskiwać. Od zeszłego roku kupiliśmy nowy samochód Isuzu terenowy z wyciągarką, który nam będzie bardzo pomagał. Kupiliśmy dwie łódki lekkie do ratownictwa wodnego, kolejne drony. Nasze drony posiadają głośnik, można na przykład podlecieć do kąpiącego się na środku jeziora i powiedzieć, niech pan wróci, albo komunikat głosowy przekazać, tak, idziemy ku nowoczesności. W zeszłym roku przybyły nam kład, przybyły nam roboty podwodne, które są w stanie przeszukiwać. No, sprzęt jest dla nas bardzo ważny i staramy się inwestować każde środki, które wytworzymy właśnie na zakup i polepszanie naszego parku maszynowego.
1: Pozwoli pan, to jeszcze zapytam o takie błędy, jakie najczęściej popełniamy.
0: No, błąd jest jeden kardynalny. Niekorzystanie z kąpielisk strzeżonych. Szanowni Państwo, na kąpieliskach strzeżonych według statystyk nie tonie się. Nie notujemy utonięć na kąpieliskach strzeżonych. Jeżeli były w latach ubiegłych, to pojedyncze, tak? To proszę sobie zestawić na przykład z zeszłego roku zero utonięć na kąpieliskach strzeżonych versus prawie 500 na kąpieliskach niestrzeżonych. Naprawdę ratownik jest po to, żeby nam pomóc, żeby w razie problemu czy potrzeby zainterweniować i ochronić nasze życie. Więc największym bezpieczeństwem dla nas, dla naszych dzieci, to jednak korzystanie z kąpielisk strzeżonych.
1: I niech to będzie puentą naszej rozmowy. Przypomnę, że Państwa i moim gościem dziś był
0: Marek Frąckowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i wiceprezes tej organizacji.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: I jeszcze jeden temat. Rozpoczęły się zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach. Odbywają się one elektronicznie za pośrednictwem systemu NABUR. Zapisy potrwają do 22 maja.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Na początek tego wydania raport o stanie polskich metropolii. Jak wypadł Poznań, czy stolica Wielkopolski ma problem z rozpoznawalnością? Mówi ekonomista profesor Witold Orłowski.
3: No, ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że my naprawdę ten raport robimy w oparciu o dane. Znaczy zbieramy kilkaset wskaźników różnego typu. One się zmieniają, bo pewne wskaźniki, które 20 lat temu były odpowiednie, dzisiaj już nie odpowiadają sytuacji. Więc dopasowujemy się, świat się zmienia. Natomiast to nie są tylko nasze, to nie są odczucia. Z jednej strony oczywiście widać poprawę, jeśli chodzi o na przykład rozpoznawalność, ale z drugiej strony pewne przeszukiwania w internecie, na forach, choćby tego typu wskaźniki, pokazują, że cały czas ta rozpoznawalność jest zdecydowanie mniejsza niż wielu innych miast, a biorąc pod uwagę tak atrakcyjność Poznania, tak obiektywnie jak człowiek tutaj jest, to stwierdza, że to jest bardzo ładne miasto. Zauważamy to.
4: O tym się mówi.
3: Chodzi tylko o turystyczną rozpoznawalność, bo turystyczna to rzeczywiście można mieć w ogóle po tych doświadczeniach, które są w tej chwili na świecie z miastami, które cierpią z powodu nadmiaru turystów, to wcale nie mówimy, że jest ideałem ściąganie jak największej ilości. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ważne są też pewne skojarzenia. No, miasto, które się kojarzy dobrze, kojarzy się z wysoką jakością życia, kojarzy się z dobrze działającą gospodarką, to jest miasto, które przyciąga w naturalny sposób i turystów też, ale też inwestorów przyciąga. Miasto, które jest obecne na kulturowej mapie bardzo wyraźnie, to też się kojarzy z tym miastem, gdzie umie się połączyć to, co najważniejsze dzisiaj w rozwoju, czyli pieniądze, ale jednocześnie umie się połączyć z kulturą, z intelektem, z wiedzą i tak dalej, i tak dalej. To samo, jeśli chodzi o wyższe uczelnie. I tutaj muszę powiedzieć, że według tych danych, które my zestawiamy, postęp oczywiście jest, natomiast my wiemy, że w Poznaniu rzeczywiście jest znakomite życie. My wiemy, że Poznań jest atrakcyjnym miastem, ale te dane pokazują, że większość mieszkańców świata czy Europy, tych, których badamy, i Polaków, o tym nie wie w gruncie rzeczy. Ja słyszałem Państwa pytać, czy impact coś zmienił. Znaczy pewnie jest tak, że jedna impreza tutaj nie zmieni wszystkiego.
5: Jaka jest recepta, żeby to się zmieniło?
3: Trzeba stworzyć warunki. To nie są rzeczy, które robi prezydent miasta i miasto. To są rzeczy, na przykład kulturalne imprezy. To są rzeczy, które tak naprawdę są robione przez zawodowców w tej dziedzinie. Tu oczywiście miasto może wspierać, może zachęcać, natomiast trzeba stworzyć przede wszystkim warunki do tego, żeby to się odbywało. Znaczy,

0: rzeczach impact są oczywiście bardzo dobrym pomysłem, natomiast no, jeden impact nie zmienia jeszcze kompletnie. Zresztą jak taki wizerunek był, powiedziałbym, taki zaniedbany przez bardzo wiele dekad, to jest zaniedbany właśnie w tym sensie, że no, ci, co wiedzieli, to wiedzieli, ale na zewnątrz mało kto wiedział, jakim fajnym miastem jest Poznań. Barcelona no, po prostu pieniądze wydała i ogromne na to i przesadziła i w niewłaściwą stronę. Dziś to trzeba też się uczyć lekcyjny, czyli metody powiększania, polepszania tego wizerunku oczywiście istnieją, to wiadomo, że są. Natomiast tutaj trzeba dobrze wiedzieć, co się chce. Ja myślę, że Poznań powinien przede wszystkim dążyć do tego, żeby być kojarzonym naprawdę z tym miastem nowoczesności, wysokiej jakości życia, przedsiębiorczości, bardzo dobrego otoczenia dla biznesu, ale w połączeniu z kulturą, z rozwojem intelektualnym. I kiedyś mówiliśmy, że Monachium może być wzorem dla Poznania, ale dzisiaj powiedziałbym, że wzorem dla Poznania powinien być Poznań. To znaczy, już widać, że trudno jest znaleźć takie miasto na przykład w zachodniej Europie, o którym powiedzielibyśmy z czystym sumieniem, tak, to jest pewien ideał. 30 lat temu w porównaniu z tym, gdzie był Poznań, gdzie były inne polskie metropolie, no wydawało się, że jak już będziemy porównywalni, Poznań porównywalny z Monachium, no to już nic więcej nie będzie potrzeba. Dzisiaj wiemy, że na przykład niemieckie miasta wcale nie są już widziane jako ideał, ani z punktu widzenia jakości życia, ani nawet z punktu widzenia nowoczesności gospodarki, nie ujmując niczego Monachium. Więc tu trzeba oczywiście starać się jak najlepsze wzory poszczególnych działań brać. Natomiast Poznań musi sam stać się wzorem dla siebie i musi sam wiedzieć, jaki chce. Musi być miastem naprawdę rozpoznawalnym jako miasto zamożne, nowoczesne, rozwijające się, ale jednocześnie miasto znakomitego życia i intelektualnie tworząc dobre warunki dla intelektualnego rozwoju. To tutaj oczywiście jest też pewna rola uczelni, które powinny więcej w tym celu dawać. Przy całym szacunku, przy całym zauważeniu, że zwłaszcza w ostatniej dekadzie Poznań bardzo przyspieszył swój rozwój, to chyba wszyscy z tym zgadzają, nawet ci, którzy są tutaj na miejscu też. Chociaż oczywiście wiele rzeczy cały czas może się nie podobać. Ale ja cały czas uważam, że Poznań stać na więcej. To znaczy absolutnie nie jest tak, że Poznań osiągnął już ten swój szczyt i że może być tylko zadowolony z tego, co osiągnął. Moim zdaniem Poznań cały czas, ja oczekiwałbym od Poznania jeszcze więcej.
1: Nie możemy zapominać, że są miasta, które nas wyprzedzają.
0: W pewnych dziedzinach Wrocław oczywiście no, pokazał, że można osiągnąć więcej. No właśnie, te skojarzenia Wrocławia na przykład. Wrocław jest znacznie bardziej rozpoznawalnym miastem to na świecie. I to nie chodzi tylko, jak powtarzam, o turystów przyjeżdżających na weekend, bo to może akurat wcale nie być marzeniem już w tej chwili. Ale generalnie, no nawet polskie miasta, które w niektórych dziedzinach pokazały, że można osiągnąć więcej. Jak powiedziałem, Poznań musi sam dla siebie znaleźć swój własny model, bo już sięgnęliśmy tego momentu i to pewnie jest sukces nasz, że to już nie jest tak, że jest jakieś miasto zachodnie i marzymy o tym, żeby je po prostu, żeby na nim się wzorować. Potrzebujemy swojej niszy wykorzystującej najlepiej te atuty, które Poznań ma i przyczyniającej się do przyszłego rozwoju Poznania. Wiadomo, że na przykład miasto, które się kojarzy z bardzo dobrym życiem, jest miastem, które potrafi przyciągnąć. Konkretna rzecz to jest innowacyjna gospodarka. W Poznaniu jest stosunkowo mało tej aktywności, znaczy w porównaniu z innymi porównywalnymi. Jest za mało tej aktywności startupów, firm w tych nowych obszarach gospodarki najbardziej. No to jest rzeczy, które kształtują dzisiaj pewnie wyobraźnię na temat tego, co to jest dobra gospodarka. To dzisiaj raczej nie myśli się o kolejnej fabryce, tylko prędzej właśnie o miejscu, gdzie stworzono firmę, która na przykład w internecie została, furorę zrobiła. No, ta nowa gospodarka jest ewidentnie miejscem, gdzie Poznań powinien starać się być bardziej obecny.
1: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreśla.
2: Jeszcze te 30 lat temu, no to my marzyliśmy o tym, żeby do tego poziomu dojść miast niemieckich czy francuskich. Dzisiaj wszyscy widzimy, że w tym rozwoju jesteśmy na równi, w wielu obszarach wręcz w tych polskich miastach jest lepiej, mam tu na myśli kwestie bezpieczeństwa. Uniknęliśmy też szeregu problemów, z którymi się dzisiaj mierzą miasta europejskie. Także róbmy dalej swoje. Mamy też świadomość pewnych rzeczy, które musimy poprawić. Widzimy zmiany w gospodarce, czyli mam tu na myśli również to wszystko, co się wiąże z AI, czyli ze sztuczną inteligencją, z cyberbezpieczeństwem, z tym sąsiedztwem Federacji Rosyjskiej. No i ja nie mam żadnych wątpliwości, że musimy inwestować w naukę. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli w Danii jest 8 uniwersytetów na całą Danię, a w Poznaniu też jest 8 publicznych uczelni, no to, że największym wyzwaniem będzie w tej chwili konsolidacja uczelni wyższych. Ostatniego noblistę w Polsce mieliśmy 100 lat temu w nauce, tak? To była Maria Curie-Skłodowska. No i jeżeli my w tym obszarze się nie zmienimy, to my tego wzrostu, moim zdaniem, nie utrzymamy. Teraz też te wielkie inwestycje, które się wiążą z wykorzystaniem i jednego z większych centr, takich jak Beyond, czy też Politechniki, czy też tych elementów, które się wiążą z tym komputerem kwantowym, to są wszystko obszary, w które musimy inwestować, bo nie utrzymamy tej atrakcyjności inwestycyjnej. Mam świadomość tego, w jakim tempie gospodarka świata się zmienia. Natomiast póki co radzimy sobie i największe to, że te spostrzeżenia z raportu, czy te dane z raportu, one się pokrywają mniej więcej z naszymi analizami. W związku z tym to jest też pozytywne, że właściwie tylko mamy tak troszeczkę uporządkowaną tą strukturę i wiemy, w które obszary musimy bardziej doinwestować.
1: Podkreślał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
3: Zaglądamy do poznańskiego zoo.
4: Szerokostopki są u nas stosunkowo krótko, więc do tej pory mamy ograniczony z nimi kontakt.
1: Mówi Urszula Sajda z poznańskiego zoo.
4: Przyswajają się do środowiska, oswajają się z nowymi opiekunami. Jedyne charakterystyczne, co widać w tym gatunku, to to, że mają budy w formie gniazd. Większość czasu spędzają w tych budach. I w momencie interakcji syczą w bardzo charakterystyczny sposób, czyli odganiają niebezpieczeństwo, więc na ten moment dajemy im spokój i obsługa wygląda tak, że dajemy im smakołyki i czekamy, aż nastąpi interakcja między nami. Mają dosyć długie siekacze, próbowały już przy transporcie, przy wypuszczeniu do klatki ugryźć, ale to są zwierzęta, które na początku wydają dźwięk i pokazują, że jest niebezpieczeństwo, a dopiero później atakują, więc myślę, że tutaj można by było spróbować nawiązać jakąkolwiek więź z tym gryzoniem.
5: Szerokostopki białoogonowe to gryzonie, które zaliczane są do malgaszomyszy, rodziny gryzoni, która występuje wyłącznie na Madagaskarze. Szerokostopki białoogonowe są endemitem tej wyspy, a więc tylko tam występują.
1: Mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.
5: Są mieszkańcami gęstych, wilgotnych lasów Madagaskaru. Świetnie są przystosowane do wspinaczki, ich stopy, stąd zresztą nazwa, a właściwie kości śródstopia są rozstawione dosyć szeroko, są krótsze niż u innych gryzoni. Dzięki temu szerokostopki mogą się doskonale wspinać i zachować dobrą przyczepność na wilgotnych konarach i gałęziach drzew, które są ich naturalnym środowiskiem. W warunkach naturalnych żyją w dziuplach, w warunkach ogrodów zoologicznych, tak jak już mówiła koleżanka, mieszkają w specjalnie przygotowanych budkach. Tam jest ich schronienie, tam też, na co mamy nadzieję, w przyszłości pojawią się młode. Szerokostopki białoogonowe mogą Państwo zobaczyć w pawilonie zwierząt nocnych w Nowym Zoo w Poznaniu. Trzeba oczywiście uzbroić się w cierpliwość, trzeba uważnie obserwować i być może Państwo się doczekają tego, że któryś z szerokostopków pojawi się na zewnątrz. Przypominam, do Poznania z Wrocławia przyjechały 1 samiec i 3 samice.
1: A tymczasem hodowla szerokostopek w ogrodach zoologicznych ma duże znaczenie dla ochrony gatunku. Zwierzętom coraz bardziej zagraża wycinka lasów na Madagaskarze, przez co ich naturalne środowisko stale się kurczy. W naszym magazynie pozostajemy w klimacie przyrodniczym.
3: Z mikrofonem przez Poznań.
1: Teraz zajrzymy do Parku Wilsona w Poznaniu, a tam...
6: Spokój, śpiew ptaków i dużo zieleni teraz jest.
7: Myślę, że piękne tutaj... I kwitnące psy. Tak, kwitnące drzewa, kwiaty. To jest to, co chyba czekam na to najbardziej.
1: A często bywają panie tutaj w Parku Wilsona?
6: Bardzo często, bo my pracujemy tutaj niedaleko, więc często przychodzimy
7: z dziećmi na spacery.
1: I taki reset.
7: Też, no, między innymi.
1: Za co lubimy takie miejsca jak to, ten Park Wilsona w tym okresie teraz wiosennym?
8: Że można wyjść z dzieckiem na spacer.
1: Widzę, że jest tak, Maruś?
8: Tak, jest. Dzisiaj hulajnoga, tak. I rower, i hulajnoga, i wszystko.
1: A o samo miejsce chcę zapytać właśnie, czym ono tak zachwyca tutaj Park Wilsona?
8: Mi się wydaje, że najbardziej roślinnością i drzewami, bo ma jako jedyny ma tak dużo drzew i cienia i latem tu jest chłodno, bo w porównaniu z innymi parkami, na przykład Areną, to tu jest chłodno i jest też od wody chłodniej i przez drzewa.
1: W maju warto wybrać się tutaj?
8: Tak, myślę, że na pewno. Pięknie kwitną kwiaty i też bardzo jest zadbany ten park.
9: Ta natura się podoba, nie? Generalnie jakby roślinność i tak dalej. Nie?
1: Mam pytanie, co jest takiego wyjątkowego w tym parku, że tyle ludzi wiosną o tej porze tutaj zagląda?
10: Wydaje mi się, że jest różnica, jak się idzie parkiem, a się idzie ulicą Roosevelta, więc wolę przejść sobie do Poznania Głównego tędy. Przyroda.
11: My mamy zaliczenie zaraz dosłownie obok tutaj, dlatego tutaj siedzimy.
12: Chcieliśmy po prostu być w parku, a nie zamknięci w budynku.
1: Dlaczego ten park jest tak wyjątkowy? Park Wilsona.
13: Jest tutaj bardzo ładnie, bardzo estetycznie.
14: Jest kolor ładny, a ogólnie też te oczko wodne, jeziorko. I też tam można siedzieć na ławeczce i podziwiać widoczki.
3: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
15: Po prostu taki stary i ma taki swój vibe.
1: Często bywasz? Spacerujesz tutaj?
15: Codziennie chodzę do szkoły.
1: Dzień dobry, mam pytanie. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że o tej porze tyle ludzi tutaj spaceruje?
16: Może dlatego, że położenie w fajnej dzielnicy i on ma taki klimat trochę dawnych czasów nasadzenia roślin. Do tego historyczna palmiarnia. Dzielnica jest też bardzo urokliwa i dookoła no to jest nasza najpiękniejsza, myślę, część Poznania.
1: Warto wybrać się tu w majowe klimaty?
16: Koniecznie.
1: A w tle co? Ptaki, tak?
16: No, zdecydowanie. Jeszcze ile. Także cisza, spokój. To jest środek miasta, to jest centrum, a to jest oaza, stare drzewa, stare nasadzenia. Nie może być fajniej. Bardzo duża oferta taka odpoczynkowa.
1: Pięknie powiedziane, prawda? Duża oferta wypoczynkowa. Korzystajmy z takich uroków, tym bardziej, że mamy maj.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
1: Spróbować czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: A cappuccino też za 7?
2: Też.
4: A flat white?
2: Też.
4: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
7: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam sporo tematów z Poznania i regionu. Na początek będzie o ważnej rocznicy. Mówić będziemy o wydarzeniach czerwcowych.
8: Zbliżają się obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. No niezwykle taki istotny moment dla uhonorowania pamięci o tych wydarzeniach. Anna Matuszak z Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956, ale także pokazania tego, że wciąż są wśród nas uczestnicy i kombatanci Poznańskiego Czerwca. Przed nami także gala Nagrody Stukot 56, która odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Gala Nagrody jest takim szczególnym momentem, w którym można uhonorować osoby i organizacje, które dzisiaj, po 70 latach od tych tragicznych wydarzeń Poznańskiego Czerwca, wciąż propagują wartości, o które walczyli poznaniacy w 56 roku. Wartości te zapisane są jako hasła na pomniku Poznańskiego Czerwca, który znajduje się na placu Adama Mickiewicza, czyli o Boga, za wolność, prawo i chleb. W Poznaniu będzie dziać się dosyć dużo na 70. rocznicę Poznańskiego Czerwca, bo poza oficjalnymi uroczystościami i takimi głównymi obchodami na placu Adama Mickiewicza pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca odbywać się także będą wystawy w przestrzeni miasta, ale nie tylko. Rekonstrukcja historyczna pokazująca wejście demonstrantów na ulicę Kochanowskiego 28 czerwca 1956 roku. Na stronie internetowej miasta Poznań, które jest głównym organizatorem obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca, można zapoznać się ze szczegółowym programem tych obchodów.
7: Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956 w Poznaniu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym upamiętniającym 70. rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956. Uczestnicy mają za zadanie wykonać plakat poświęcony 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 oraz nadać mu tytuł. Plakat może być wykonany dowolną techniką plastyczną lub graficzną. Nadsyłanie prac do 20 maja. Ogłoszenie wyników 1 czerwca, więc w Dzień Dziecka. Czas na inwestycje w mieście. Szykuje się remont ulicy Starołęckiej w Poznaniu, mówi Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
9: W tym roku nową nawierzchnię jezdni otrzyma odcinek od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej. Podczas prac będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu. Prace drogowe będą polegać na wymianie zniszczonej nawierzchni jezdni na nową. Zaczną się od frezowania zachodniego pasa jezdni oraz ułożeniu nowej nawierzchni z masy bitumicznej. W tym czasie ruch samochodowy odbywać się będzie drugim pasem jezdni, wyłącznie w kierunku południowym, od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej. Dla pojazdów poruszających się w stronę przeciwną, w kierunku ulicy Świętego Antoniego i przejazdu przez tory kolejowo, został wyznaczony objazd ulicami Czernichowską, Ożarowską, Minnikowo i Świętego Antoniego. Na czas trwania prac oraz funkcjonowania objazdu zostanie usunięte ograniczenie tonażowe w ciągu ciągu ulicy Czernichowskiej. Wykonawca prac zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do posesji. Następnie prace będą prowadzone na pasie wschodnim, a pojazdy będą się poruszać zachodnią stroną jezdy. Będzie obowiązywać taka sama organizacja ruchu jak podczas pierwszego etapu robót. W tym czasie nastąpi również zmiana w komunikacji autobusowej. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Prace polegające na wymianie nawierzchni potrwają do 10 czerwca, a ich koszt wyniesie prawie 1,9 miliona złotych.
7: Warto zachować ostrożność w rejonie prac. Mundurowi z Komisariatu Policji w Stęszewie zatrzymali 42-letniego mężczyznę, który prowadził pojazd mimo obowiązującego zakazu sądowego, mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej Policji.
3: Policjanci z Komisariatu Policji w Stęszewie pełnili służbę na ulicach miasta, gdy ich uwagę zwróciła niecodzienna sytuacja. Na widok przyjeżdżającego patrolu mężczyzna, który był funkcjonariuszom dobrze znany, wsiadł do swojego samochodu i odjechał. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że policjanci dobrze wiedzieli, że kierujący posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. W związku z tym funkcjonariusze niezwłocznie zatrzymali auto do kontroli i podjęli wobec kierowcy interwencję. Pamięć mundurowych nie zawiodła. 42-latek nadal posiadał aktywny zakaz, który zakończyć się miał dopiero za półtora roku. Policjanci pamiętali mężczyznę z licznych interwencji, do których dochodziło z jego udziałem w ciągu ostatnich lat. Oprócz łamania sądowego zakazu i prowadzenia pojazdu mimo cofniętych uprawnień, mieszkaniec gminy Stęszew w przeszłości prowadził samochód również na podwójnym gazie. W związku z niestosowaniem się do orzeczonych zakazów mężczyzna został zatrzymany. To nie jedyne zdarzenie drogowe z udziałem 42-latka. W lutym bieżącego roku w tej samej okolicy mężczyzna, cofając Fordem, uderzył w stojącą za nim Skodę. Mimo że w pojeździe przybywała rodzina z dzieckiem, która była bezpośrednim świadkiem tego zdarzenia, sprawca odjechał z miejsca kolizji. Dzięki relacji świadków oraz zabezpieczonemu monitoringowi policjanci ze Stęszewa ustalili tożsamość kierującego Fordem. 42-latek za tamto zdarzenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł oraz 8 punktami karnymi. Teraz mężczyzna za niestosowanie się do orzeczonych środków karnych odpowie przed sądem.
7: Grozi mu za to nawet 5 lat pozbawienia wolności. W kalendarzu cały czas mamy maj. Tymczasem już teraz zaprosimy na czerwcowe targi wolontariatu w Poznaniu.
10: Będą odbywały się w Parku Wilsona 14 czerwca, także można sobie już zapisać tą datę między 10 a 16. Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. W Parku Wilsona będzie na Was czekała strefa animacji, gdzie dzieci na pewno znajdą coś dla siebie, strefa warsztatów oraz oczywiście to, co najważniejsze, czyli pojawią się organizacje pozarządowe z naszego miasta. Organizacje pozarządowe, które potrzebują wolontariuszy, którzy mają dla nich ciekawe, atrakcyjne, różnorodne zadania, zajęcia. Będziecie mogli porozmawiać bezpośrednio z osobami, które zajmują się wolontariatem, koordynują go, dowiedzieć się właśnie, jakie są możliwości zaangażowania się, jaka jest ścieżka tego wolontariatu, jakie są wymagania, które być może musicie spełnić. Właśnie co wolontariat Wam da. Oczywiście wolontariat to z definicji nieodpłatna praca, związana z takim naszą potrzebą pozytywnego wpływu na świat i pomagania innym, ale nie zapominajmy o tym, że wolontariat jest też okazją do rozwoju, czy to emocjonalnego, czy konkretnych umiejętności. Jeżeli dołączamy do jakiejś organizacji, włączamy się zwłaszcza w jakieś działania, których wcześniej nie robiliśmy, staniemy do nich przeszkoleni. Taki wolontariat to też możliwość często zaliczenia praktyk czy stażu na studia. To także bardzo cenne doświadczenie, które możemy wpisać do CV. No i z mojej perspektywy też to taka możliwość zajęcia się tym, co naprawdę nas interesuje, bo często nasza droga zawodowa na przykład doprowadziła nas w stronę, no w różne strony po prostu. Nie zawsze jest to, co wymyśliliśmy sobie, kiedy byliśmy na przykład dzieckiem, tak? Ktoś chciał być weterynarzem, kwiaciarką i tak dalej. Wolontariat jest czymś, co pozwala nam znowu zbliżyć się do tych marzeń i ubabrać się w ziemi, posprzątać śmieci, pogłaskać kotki, czy na przykład włączyć się w działania w social mediach, jeżeli to jest coś, do czego czujemy jakąś pasję, ale też niekoniecznie chcemy być influencerem i niekoniecznie się tym zajmujemy na co dzień. Naprawdę to jest to miejsce, gdzie wasza chęć do działania, wasza postawa zostanie doceniona, dostaniecie to wsparcie i też oczywiście przez to, że włączacie się w to wolontaryjnie, nieodpłatnie, ta odpowiedzialność oczywiście jest, bo wspieracie organizację, która robi prawdopodobnie ważne i potrzebne rzeczy, ale też ta tolerancja na błędy, na ten proces uczenia się i to wsparcie będzie na pewno duże Dlatego zachęcam każdego, kto chciałby spróbować nowych rzeczy, nauczyć się, czuje się może niepewnie, nie tylko w tym kontekście tych umiejętności, ale w ogóle w życiu. Uważam, że wolontariat jest świetnym sposobem na to, żeby zwiększyć to swoje poczucie sprawczości, pewności siebie, takiego osadzenia właśnie w lokalnej społeczności, wśród ludzi. Jeżeli pracujemy też z domu na przykład, to pewnie są rzeczy, których może brakować. Dlatego znowu wolontariat poznań.pl na wiosnę tych ofert wchodzi naprawdę dużo. Widać, że brzeg rozkwita, tak, nasze miasto, że dzieje się sporo wydarzeń, czyli taki wolontariat akcyjny na przykład, jeżeli mamy tylko jeden dzień w tygodniu, żeby się zaangażować, ale też ruszają organizacje z nowymi projektami i potrzebują wolontariuszy też do takiego stałego zaangażowania. Nie martwcie się, że ojej, mam tylko jedną godzinę na dwa tygodnie, czy jedną godzinę na miesiąc, a może mam 5 godzin w tygodniu, bo na pewno osoby, które ten wolontariat koordynują, postarają się znaleźć taki sposób, żebyście się mogli zaangażować, jeżeli macie ku temu chęci.
7: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
10: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. Do zobaczenia na wolontariacie.
7: Dziękuję pięknie za rozmowę.
10: Dziękuję.
7: Pozwolicie, to teraz zabiorę Was do Muzeum Narodowego w Poznaniu.
11: Chcemy w poszczególne weekendy tych miesięcy, tak w maju, jak i w czerwcu, zwrócić Państwa uwagę na poszczególnych artystów. Wiadomo, że to na przykład będzie Wit Kacy, to będzie Tadeusz Kantor, Alina Szapocznikow, to będzie też Magdalena Abakanowicz, to będzie Józef Chełmoński. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia, dlatego ja bardzo gorąco zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową i media społecznościowe. Agnieszka Salamon-Radecka będzie stała przy pokazie grafik i prac na papierze Wojciecha Weissa i będzie, gdy tylko spotka się z taką prośbą, opowiadała o tych pracach, ale jest też oczywiście mnóstwo różnych rzeczy, które będą się wprost na korytarzach, w salach wystawienniczych działy, ale oczywiście to są też różnego rodzaju aktywności w naszych oddziałach, na przykład w piwnicach ratusza będzie można zobaczyć lożę sądową, izbę tortur z oryginalnym pręgierzem z 1535 roku. Ale ja zwrócę uwagę na pewien intrygujący, tak mi się wydaje, drobiazg. Będzie można posłuchać instrumentu tradycyjnego, instrumentu aborygeńskiego, którego nazwy nie wypowiem, ale mogę zdradzić, że wygląda tak samo jak nasza góralska trąbita i wydaje bardzo podobne dźwięki. Nazwa Muzeum Kultur Świata zobowiązuje i koledzy z tej placówki uznali, że tym razem i muzeum z tej placówki uznali, że w Muzeum Kultur Świata wystąpią wykładowcy z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Stąd możemy się spodziewać, że mowa będzie naprawdę o kulturach z całego świata. Do tego oczywiście oprowadzania.
7: Przy okazji przypomnijmy, trwa remont ratusza w Poznaniu na Starym Rynku, ale można też tam oglądać ekspozycję.
11: Naturalnie. Na parterze i w piwnicach ratusza jest ciągle czynna ekspozycja Poznań przed kwadro. To są najstarsze zabytki z Poznania. Świadectwa kultury materialnej od początku istnienia naszego miasta.
7: A ja powiem, dlaczego nawiązałem do ratusza, bo pojawiło się rusztowanie i niech to rusztowanie nie sugeruje, że ratusz jest zamknięty.
11: Nie, rzeczywiście to rusztowanie nie oznacza, że ratusz jest zamknięty, bo jest czynny, ale faktycznie będzie zamknięty. Maj, czerwiec to są ostatnie tygodnie, żeby zobaczyć ratusz przed znowu mniej więcej półtoraroczną przerwą. Planujemy otworzyć już cały ratusz, również z pierwszym i drugim piętrem, pod koniec 2027 roku, ale to już zupełnie inna historia.
7: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
11: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
7: Dziękuję bardzo za rozmowę.
11: Dziękuję.
7: A teraz zupełnie zmieniamy temat. Pan Wacław Milewski, rzemieślnik i mistrz ślusarski, został uhonorowany srebrną pieczęcią miasta Poznania. Uroczystość odbyła się w prowadzonym przez niego zakładzie. Wyróżnienie przyznano w uznaniu za blisko 90 lat pracy zawodowej, działalność społeczną oraz wkład w rozwój lokalnego rzemiosła. 3 maja pan Wacław Milewski obchodził swoje setne urodziny. Przyznanie srebrnej pieczęci miasta Poznania podkreśla znaczenie jego dorobku dla historii miasta oraz rolę, jaką odegrał w rozwoju poznańskiego rzemiosła. W magazynie jeszcze coś dla tych, którzy lubią pływać. Pod koniec tego miesiąca otwarta zostanie nowa pływalnia przy ulicy Taborowej w Poznaniu.
12: Bardzo ważny, wyczekiwany tak naprawdę. Tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni.
7: Mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
12: Cieszę się bardzo, że w tym miejsce starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt, bardzo potrzebny w Poznaniu i symbol tego, jak realizujemy inwestycje. To znaczy, tak jak zapowiadaliśmy, do końca maja będzie uruchomiona dla poznaniaków w dużej mierze ze środków zewnętrznych. To zawsze dla nas bardzo istotne i to też jest dowód na to, że potrafimy te środki zewnętrzne pozyskiwać. Zawsze będę o tym też wspominał, ale też tutaj wiele nowoczesnych rozwiązań, również tych dotyczących zagospodarowania wody, dotyczących fotowoltaiki. To są zawsze też bardzo ważne elementy, które na szczęście zostały przyjęte w projekcie i dobrze zrealizowane. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystko tak, jak powinno być. Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu, bardzo nowoczesne, z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania, kilka rodzajów saun, ale oczywiście całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne.
7: Otwarcie pływalni przy Taborowej 29 maja.
5: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
7: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. 400 czujek dymu i czadu trafi do poznańskich seniorów i seniorek. To efekt współpracy Poznania i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która przekazała miastu urządzenia. Sprzęt zostanie zamontowany w domach osób starszych oraz z niepełnosprawnościami mieszkających w stolicy Wielkopolski oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, na przykład samotnie prowadzących gospodarstwo domowe lub żyjących pod jednym dachem z inną osobą wymagającą wsparcia i opieki. Kolejny temat. Seria kradzieży w poznańskich sklepach zakończona. 36-latka została deportowana z Polski.
3: Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące ujęcia kobiety, która miała odpowiadać za kradzież ubrań oraz biżuterii w jednym ze sklepów zlokalizowanych w galerii handlowej przy ulicy Matei w Poznaniu. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Na miejscu funkcjonariusze z Komisariatu Policji Poznań-Wilda potwierdzili kradzież produktów, których wartość przekroczyła 1000 zł. Obywatelka Ukrainy, licząc na uniknięcie surowych konsekwencji, prosiła mundurowych o ukaranie jej jedynie mandatem. Było to jednak niemożliwe, nie zdawała sobie sprawy, że przekroczenie progu wartości skradzionego mienia sprawia, że doszło w tym przypadku do przestępstwa, a nie wykroczenia. Nie był to koniec problemów 36-latki tego dnia, a ich zdecydowany początek. Policjanci szybko ustalili, że to nie pierwsza taka sytuacja. Kobieta dwukrotnie w przeciągu ostatnich kilku miesięcy miała dopuścić się również innych kradzieży. Podczas jednej z nich łączna kwota skradzionych produktów także przekroczyła kwotę 800 zł, stanowiącą granicę między przestępstwem a wykroczeniem. W związku z powtarzającym się notorycznym łamaniem polskiego prawa funkcjonariusze z Wildeckiego Komisariatu wystąpili do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej Ukrainkę do powrotu do swojego kraju. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie. Kobieta została przekazana strażnikom granicznym, która pod ich nadzorem przekroczyła granicę i powróciła do swojego kraju.
7: A teraz zupełnie zmieniamy temat. Spotkania, porady i praktyczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich. To wszystko ZUS przygotował na Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Tak też będzie w Poznaniu.
13: Wydarzenia potrwają do końca czerwca. Pracownicy ZUS wspólnie z partnerami akcji i lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami przygotowali spotkania, konsultacje, prelekcje, panele dyskusyjne, stoiska informacyjne oraz dyżury telefoniczne. Dni osób z niepełnosprawnościami to inicjatywa przeznaczona dla osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także dla ich rodzin, opiekunów i bliskich. Udział we wszystkich wydarzeniach jest oczywiście bezpłatny. Na spotkaniach osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy dowiedzą się, z jakiego wsparcia mogą skorzystać, jak uzyskać świadczenia i oczywiście, gdzie szukać pomocy. Specjaliści ZUS wyjaśnią m.in. kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, świadczeniami dla osób z niepełnosprawnościami oraz usługami elektronicznymi. Na stronie www.zus.pl znajdziemy szczegółowy harmonogram wydarzeń w swojej okolicy. Informator, wsparcie na każdym etapie życia, przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów powstał specjalnie na obchody Dni Osób z Niepełnosprawnościami 2026 we współpracy z wieloma instytucjami. Poradnik w praktyczny sposób porządkuje informacje o dostępnych formach wsparcia. Przewodnik został podzielony na rozdziały odpowiadające różnym grupom wiekowym. Każdy z nich obejmuje kluczowe obszary życia, od edukacji i zdrowia przez pomoc finansową i społeczną po kwestie prawne. Informator przygotowano na podstawie materiałów m.in. z ZUS, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informator dostępny jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, również w zakładce Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Porady i dyżury telefoniczne będą odbywać się oczywiście również w Poznaniu. 19 maja zapraszamy w godzinach od 10 do 12 do Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mierzyńskiego 24 do punktu informacyjno-konsultacyjnego. Natomiast 26 maja od 10 do 13 zapraszamy do siedziby drugiego oddziału ZUS w Poznaniu przy ulicy Starołęckiej na drzwi otwarte w ZUS z udziałem PFRON-u, NFZ-u i Poznańskiego Towarzystwa Amazonki.
7: Mówiła nam Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Czas na kolejny temat, a w zasadzie na dłuższą rozmowę. Dziś w naszym studio zagościł
14: Marek Frąckowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego.
7: Coraz bliżej do sezonu letniego, do sezonu kąpielowego. Przygotowania już się rozpoczęły?
14: Tak, przygotowania tak naprawdę już się rozpoczęły od kwietnia. Mają one charakter wielopłaszczyznowy, tak? Powoli rekrutujemy ratowników na naszej stronie, którzy będą strzec bezpieczeństwa. Bierzemy udział w przetargach, aby prowadzić takie kąpieliska w różnych gminach, czy tutaj w okolicy, ale także to są prace związane z sprzętem, tak? Czy serwisy motorówek, wymiana olejów, w nich nasza flota samochodowa, poprawki jakieś malarskie w sanitariatach. Ruszyliśmy pełną parą.
7: To może tak powróćmy do ratowników. Ilu ratowników potrzeba u nas tutaj w Wielkopolsce?
14: Jest kilka operatorów, którzy zatrudniają ratowników. U nas prawie jest to 400 osób. Bardzo różnie. Przede wszystkim są to jeziora, bo bardzo właściwie każda gmina prowadzi jakieś kąpielisko dla swoich mieszkańców, ale też są to baseny i w wielu sytuacjach baseny odkryte, które dodatkowo potrzeba jeszcze większej ilości ratowników, chociażby arena czy słynna Chwiałka u nas tutaj w Poznaniu najbliżej. No jest duże zapotrzebowanie na ratowników. Rozpoczęliśmy kurs, który już się toczy. Kolejny kurs przewidziany jest w lipcu i w sierpniu, ale widzimy takie zainteresowanie, którzy ratownicy już jakiś czas temu przystąpili do kursów z tym realnym zamierzeniem, że podejmą pracę zaraz po skończeniu kursu, czyli gdzieś na początku czerwca.
7: Kto może zostać ratownikiem? Każdy?
14: Tego bym nie powiedział, bo są wymagane jednak dosyć duże umiejętności pływackie. Jest takie zaliczenie końcowe, mianowicie 400 metrów poniżej 8 minut. Powiem to, przeliczę to inaczej, 16 basenów poniżej 8 minut, 25-metrowych. I to jest na egzaminie końcowym. I z doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś nie jest na tyle rozpływany, żeby to ten dystans zaliczyć na samym początku, to on sobie nie poradzi z tym kursem. Będzie się męczył, będzie przystawał. No ten kurs sprawi mu duży kłopot i jest w stanie go nie ukończyć. Dlatego zawsze na samym początku robimy ten test sprawdzający. Jeżeli ktoś ma taką wytrzymałość, to go przyjmujemy i uczymy tego ratownictwa, a natomiast jeżeli ktoś nie rokuje tak fizycznie dobrze, to proponujemy mu, żeby za pół roku przyszedł, za rok i te swoje umiejętności podciągnął w zakresie własnym.
7: No właśnie to, co pan powiedział, ktoś nie jest rozpływany, ma na to rok, by podszkolić się po prostu, chodzić na przykład systematycznie na basen.
14: Tak, no bo nie jest rolą instruktorów WOPR-u robić komuś nadzieję, tak? Czyli widzimy, że osoba sobie nie radzi pływacko, ale przyjmijmy go, bo co? Bo cud się zdarzy? No nie ma takiego cudu, żeby w 2 miesiące nadrobić bardzo duże braki pływackie, tak? Natomiast zawsze mówimy, że można przyjść do nas, kurs sprawdzić się, my zmierzymy ten czas bezpłatnie, powiemy, czy to już, czy to jeszcze coś trzeba dopracować i mamy wiele osób, z którymi tak współpracujemy, którzy sobie dodatkowo gdzieś poprawiają techniki pływackie, wytrzymałość, wracają do nas po roku, po dwóch, po trzech i naprawdę są dobrymi ratownikami, bo trzeba sobie jedną rzecz bardzo istotną podkreślić. Kurs na ratownika wodnego to jest kurs zdobycia umiejętności ratowniczych, gdzie dobre umiejętności, a nawet doskonałe pływackie, to jest absolutne minimum i podstawa. I tu od tego zaczynamy i uczymy ratownictwa wodnego.
7: A na co mogą liczyć tacy przyszli ratownicy?
14: Na co mogą liczyć? Na pierwszą pracę, na przygodę, bo bardzo wielu ratowników na przykład wyjeżdża czy to nad morze, czy to na Mazury, czy to na takie obiekty, które zapewniają zakwaterowanie, tak? Czyli no, od 10 do 18 pracują, ale popołudnia są dla nich, to są pierwsze takie wakacje kilkumiesięczne, gdzie sami muszą się zatroszczyć o siebie, o ubiór, o jedzenie, o czas wolny. No, dla wielu ratowników jest to przygoda. Łącznie z tym, że są też osoby, które na przykład do Stanów Zjednoczonych wyjeżdżają w ramach programów, które są prowadzone i wspierają służby ratownicze w Stanach Zjednoczonych, na przykład w Miami czy w innych ciekawych. Więc możliwości są bardzo, bardzo szerokie i horyzonty to niekoniecznie najbliższy basen osiedlowy, ale świat stoi otworem.
7: Świat stoi otworem, ale my jesteśmy w Poznaniu i chciałbym zapytać o te akweny, które będą czynne, o te kąpieliska, które będą czynne dla poznaniaków, dla wielu Kopolan.
14: Tradycja nasza nie uległa zmianie, mianowicie będzie to kąpielisko nad jeziorem Rusałka, będzie to kąpielisko nad jeziorem Strzeszynek, będzie to kąpielisko nad jeziorem Kiekrz, tak zwane Krzyżowniki, i będzie to kąpielisko Kiekrz, plaża od ulicy Księdza Nawrota przy kościele. I tu podkreślam bardzo ważną rzecz. Tam mieliśmy bardzo duży problem z parkingiem. Wchodziło dosłownie 20-30 samochodów i nie było gdzie tych samochodów zaparkować. W okresie zimowym poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zburzyły stary ośrodek policyjny i naprzeciwko dworca kolejowego powstał parking na kilkaset miejsc parkingowych, więc wystarczy dojść dosłownie 100 metrów do tej plaży i możemy sobie w spokoju ten samochód zostawić. A poza tym na tym obiekcie po ośrodku policyjnym w Kiekrzu, widziałem już plany, ma powstać bardzo dużo ciekawych inwestycji, place zabaw, kąciki z zielenią, różne miejsca do infrastruktura do wypoczynku, boiska do piłki nożnej, do siatkówki, więc szykuje nam się, może jeszcze nie w tym sezonie, ale w najbliższym czasie w tamtym rejonie, naprawdę wspaniałe miejsce do wypoczynku i rekreacji.
7: To bardzo dobra informacja, ale powracając jeszcze do ratowników, chciałbym zapytać, na czym polega ich praca? No wiadomo, oni dbają o nasze bezpieczeństwo podczas korzystania z tych uroków właśnie wodnych, ale co jeszcze oni robią?
14: Ja bym to ich zadania zamknął tak naprawdę w jednym zdaniu. Jest to nadzór i reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. Trochę zacytowałem ustawę, ale tak to wygląda. Ratownik musi patrzeć, co się dzieje. Musi przewidywać sytuacje, które mogą za chwilę nastąpić i im przeciwdziałać. Na przykład ktoś na dmuchanym kole, który nie umie pływać, wpływa na strefę głęboką, tak? No to przewidujemy, że już nie może nie mieć gruntu i zaraz zacznie się panika, więc tą osobę zwracamy z powrotem. I to jest bardzo ważne, aby ratownik miał tą wyobraźnię i był o krok naprzód przed tym kąpiącym się.
7: Kiedy rozpocznie się sezon kąpielowy?
14: Około połowy czerwca, tak? Mówimy tu najpierw o tych trzech kąpieliskach nad jeziorami, o których mówiłem. Później jeszcze nam zostanie uruchomiona pływalnia w Parku Kasprowicza na sławnej arenie. Jeszcze później basen odkryty na ulicy Chwiałkowskiego, na ulicy Spychalskiego, ale tak zwana Chwiałka przez wielu jednak mieszkańców jest zapamiętana ta ulica. Jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, w tym roku również nie zostanie uruchomione kąpielisko nad Jeziorem Maltańskim. Tam jest duży problem z wodą, z ścicami, one były bardzo często zamknięte i miasto również nie uruchomi w tym roku ze względu na jakość wody kąpieliska nad Maltą.
7: A powróćmy jeszcze do sprzętu, bo tutaj ogromną rolę też odgrywa ten sprzęt, który dysponujecie, które pomaga w różnych sytuacjach.
14: Tak, proszę uwierzyć, że sprzęt to jest nasz numer jeden i bardzo staramy się, aby ten sprzęt pozyskiwać. Od zeszłego roku kupiliśmy nowy samochód Isuzu terenowy z wyciągarką, który nam będzie bardzo pomagał. Kupiliśmy dwie łódki lekkie do ratownictwa wodnego. Kolejne drony. Nasze drony posiadają głośnik. Można na przykład podlecieć do kąpiącego się na środku jeziora i powiedzieć, niech pan wróci, albo komunikat głosowy przekazać. Tak, idziemy ku nowoczesności. W zeszłym roku przybyły nam kład, przybyły nam roboty podwodne, które są w stanie przeszukiwać dno. Sprzęt jest dla nas bardzo ważny i staramy się inwestować każde środki, które wytworzymy właśnie na zakup i polepszanie naszego parku maszynowego.
7: Pozwoli pan, to jeszcze zapytam o takie błędy, jakie najczęściej popełniamy.
14: No, błąd jest jeden kardynalny. Niekorzystanie z kąpielisk strzeżonych. Szanowni Państwo, na kąpieliskach strzeżonych według statystyk nie tonie się. Nie notujemy utonięć na kąpieliskach strzeżonych. Jeżeli były w latach ubiegłych, to pojedyncze, tak? To proszę sobie zestawić na przykład zeszły rok zero utonięć na kąpieliskach strzeżonych versus prawie 500 na kąpieliskach niestrzeżonych. Naprawdę ratownik jest po to, żeby nam pomóc, żeby w razie problemu czy potrzeby zainterweniować i ochronić nasze życie, więc największym bezpieczeństwem dla nas, dla naszych dzieci, to jednak korzystanie z kąpielisk strzeżonych.
7: I niech to będzie puentą naszej rozmowy. Przypomnę, że Państwa i moim gościem dziś był
14: Marek Frąckowiek, rzecznik wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego i wiceprezes tej organizacji.
7: Pięknie dziękuję za rozmowę.
14: Dziękuję.
7: I jeszcze jeden temat. Rozpoczęły się zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach. Odbywają się one elektronicznie za pośrednictwem systemu nabór. Zapisy potrwają do 22 maja.
5: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
7: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Rusza nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Do połowy czerwca można wysyłać zgłoszenia.
15: Na chętnych czeka ponad 80 miejsc w samym urzędzie, a oprócz tego zapraszamy również kandydatów na staż w Poznańskim Centrum Świadczeń i w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Staż trwa 4 miesiące, od sierpnia do listopada. Grafik jest elastyczny i dostosowywany do planu zajęć na studiach, a wymiar miesięczny stażu to 60 godzin. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4 semestru studiów. Choć najpopularniejsze kierunki wśród naszych stażystów to administracja, prawo, gospodarka przestrzenna i kierunki ekonomiczne, ale tak naprawdę szansę ma każdy, kto chciałby poznać pracę dla miasta i jego mieszkańców. Nabór trwa do 15 czerwca. Formularz aplikacyjny i szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć pod adresem poznań.pl/mim/staż.
7: Mówiła Aleksandra Żłobicka z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. Przypomnę, staże będą realizowane od sierpnia do końca listopada. Czas na kolejny temat w naszym programie. Dziś zagościła u mnie
16: Zuzanna Głowacka.
7: A będziemy rozmawiać o wyjątkowym wydarzeniu, a to wydarzenie startuje 22 maja.
16: Zapraszam wszystkich na festiwal pod nazwą Dziewczyny robią sztukę. To jest wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Local Girls Movement, które działa w Poznaniu od kilku lat i ma bardzo szeroką społeczność dziewczyn i od jakiegoś czasu tak się rozrasta, że profiluje się na różne tematy. I w którymś momencie w takich naszych rozmowach z Aleksandrą Chromadą, prezeską tego stowarzyszenia, doszłyśmy do wniosku, że chciałybyśmy obie stworzyć taką przestrzeń dla dziewczyn, w której będą mogły one wypowiadać się artystycznie, w której będziemy promować też różne sylwetki lokalnych kobiet artystek, ale też osób artystycznych z doświadczeniem kobiecym. No i w ogóle ten festiwal wyrasta trochę z takiej potrzeby ćwiczenia siebie w nazywaniu siebie artystką czy twórczynią, bo to wcale nie jest takie oczywiste. I sama nazwa Dziewczyny robią sztukę wskazywałaby na to, że to jest festiwal dla artystek i twórczyń, ale ja mam taką filozofię, że w zasadzie każda z nas, czy też każdy z nas może tworzyć i tą twórczość można włączać do naszej codzienności.
7: I można ją odkrywać, w czym oczywiście pomagacie.
16: Pomagamy, bo zaplanowałyśmy bardzo dużo wydarzeń właśnie w tym kierunku. Będą warsztaty impro z Kinką Piasecką i zakończą się wieczorem impro, który z kolei będzie już otwarty dla wszystkich. Dziewczyny będą występowały, natomiast na publiczności mamy nadzieję, że będzie różnorodnie. Planujemy też taką trzydniową akcję pod wodzą lokalnej artystki malarki Gosi Bartosik.
7: Od kiedy do kiedy ta akcja?
16: Zaczynamy 22 w piątek i to będzie taki warsztat zamknięty. Natomiast 23 i 24 ta akcja artystyczna ma charakter otwarty, to znaczy chcemy się policzyć, chcemy, żeby po prostu jak najwięcej dziewczyn, które czują sztukę, które chcą być bardziej twórcze, które poszukują dla siebie jakiejś rozwojowej przestrzeni, żeby wszystkie te dziewczyny zgłosiły się, a będziemy działać w przestrzeni Malty przy Ratajczaka 44. No i tam będziemy tworzyć dziewczyński manifest, który będzie miał taki charakter wizualny, bo pierwszego dnia wymyślamy hasła do manifestu, a drugiego dnia będziemy rysować wszystko to, o czym będziemy chciały opowiedzieć. No i akcja zakończy się 24 i spotkamy się na wernisażu, więc będzie można też ten efekt naszej pracy wspólnej obejrzeć. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o jednym ważnym elemencie, bo zorganizujemy też slam poetycki, w którym występować na scenie będą kobiety i osoby z doświadczeniem kobiecym. I to jest druga edycja tego slamu. On będzie poprowadzony przez poetkę Geminę 7, która również jest związana ze Stowarzyszeniem Local Girls Movement. I właśnie poezja to jest też taka twórczość, po którą sięgamy, myślę, rzadziej w naszym codziennym życiu. I promowanie właśnie twórczości kobiet akurat w tej sferze poetyckiej to jest coś, co jest mi osobiście bardzo bliskie.
7: Co jeszcze w ramach tego festiwalu, który, przypomnę, startuje 22 maja?
16: W sekcji warsztatowej znajdą się jeszcze zajęcia body ballet, które będą poprowadzone przez studio Taniec i Ruch. I chciałyśmy w tym festiwalu poszukać tej też takiej przestrzeni trochę medytacyjnej, trochę takiego spotkania wokół właśnie ciała, skupienia się na sobie, dlatego że ćwiczenie uważności też jest drogą do kreatywności. I właśnie takie zajęcia odbędą się w niedzielny poranek. Następnie w niedzielę, oprócz kończenia akcji artystycznej, manifestowej, czeka nas spotkanie z Joanną Lip, która prowadzi profil instagramowy Poznańska Kamienica. I to jest też spotkanie, które jest bardzo ciekawe, z tego względu, że Asia wydała niedawno przewodnik Wstęp do Poznania. To jest przewodnik, który został stworzony wyłącznie przez kobiety i ona oprócz tego, że będzie dzieliła się tym, w jaki sposób inspirują ją spacery miejskie, czy architektura, czy że może to być jakaś forma kreatywnego spędzania wolnego czasu, no to Asia będzie dzieliła się też jakimiś swoimi doświadczeniami dotyczącymi self-publishingu, więc będzie to też jakaś porcja wiedzy, którą będzie można wynieść z tego spotkania, jakichś takich praktycznych wskazówek, myślę, że szczególnie cennych dla osób, które będą planowały jakieś ruchy wydawnicze. Chciałam powiedzieć jeszcze o pierwszym spotkaniu, które odbędzie się w sobotę rano. To jest takie spotkanie, które poprowadzę wspólnie z Aleksandrą Chromadą i będziemy rozmawiać po prostu o sztuce, definiować ją sobie w jakiś sposób, ale też właśnie o naszych doświadczeniach, o tym, w jaki sposób tą kreatywność możemy rozwijać, o tym, czy czujemy się twórczyniami, w jaki sposób możemy szukać właśnie przestrzeni takiej, żeby rozwijać sobie ten typ myślenia. I no, będzie to spotkanie ważne, bo ono tak naprawdę ustawi nam taki mindset potrzebny do udziału w ogóle w całym tym festiwalu. Tak, chodzi o to, żeby po prostu odważyć się najpierw do tego, żeby nazywać siebie twórczą osobą.
7: I to wydarzenie w sobotę, przypomnijmy, 23 maja, tak?
16: Tak. Tak, to jest wydarzenie, które już właśnie ma charakter otwarty, bo przypomnę, że 22 maja zaczynamy zamkniętym warsztatem, ale właśnie takie nagromadzenie wydarzeń jest w sobotę i w niedzielę. Będziemy koncentrować się głównie w przestrzeni Malty przy Ratajczaka 44. W sobotę odwiedzimy też klub Rewiry, gdzie odbędzie się afterparty, a tam kobiety, dziewczyny, twórczynie zagrają swoje DJ sety i to będzie też taki przyjemny moment właśnie świętowania tej twórczej kobiecej siły.
7: Powiedzieliśmy o spacerach, a proszę zdradzić pani ulubione miejsca w Poznaniu, gdzie pani lubi spacerować, szczególnie w tym okresie. Mamy maj i to taki czas, gdy chyba jeszcze częściej wychodzimy z domu i spacerujemy i widzimy to piękno.
16: To jest związane z miejscem mojego zamieszkania, bo ja po prostu jestem ulokowana blisko Sołacza, ale wcale nie Park Sołacki jest tym moim ulubionym poznańskim, bo ja bardzo lubię Park Wodziczki. Z tego względu, że on jest takim parkiem bardzo nietypowym, że w zasadzie tam są dwie alejki obsadzone drzewami i rzeczka, i że on jest właściwie takim trochę przesmykiem pomiędzy Parkiem Sołackim a Parkiem Cytadela. Jeszcze jest przecięty tym wiaduktem, po którym jeździ trasa poznańskiego szybkiego tramwaju, ale jest w tym coś pięknego, że to jest dla mnie taki park, w którym spotyka się natura z cywilizacją, z miastem, i który właśnie tak sobie zawsze wyobrażam, że może być takim parkiem niekochanym czy nieulubionym, więc ja sobie wymyśliłam, że będę właśnie dostrzegała w nim to piękno i faktycznie bardzo lubię tam spacerować. Często mnie tam można spotkać. Park Sołacki ma zupełnie inny klimat. Park Sołacki z kolei lubię bardzo za to, że jest jeszcze część, w której jest stare oświetlenie, takie lampy sodowe, i on po prostu bardzo pięknie przez to wygląda wieczorami. No jest to jeden z chyba z najstarszych parków w Poznaniu, więc bardzo klimatyczny. Natomiast w słoneczne dni jest tam mnóstwo ludzi, a w Parku Wodziczki zawsze jest ich mniej.
7: I można pomyśleć, zresetować je.
16: No oczywiście, że tak. Można też poszukać twórczych inspiracji, bo przecież o to cały czas mi chodzi.
7: A ja przypomnę, że naszą rozmowę zaczęliśmy od bardzo ciekawego wydarzenia. Dziewczyny robią sztukę. Przypomnijmy, kiedy startujecie i gdzie.
16: Startujemy 22 maja, następnie mamy weekend wydarzeń 23 i 24 maja. Myślę, że każda z nas znajdzie coś dla siebie, a wydarzenia odbywają się w siedzibie Malty przy Ratajczaka 44.
7: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
16: Zuzanna Głowacka, kuratorka festiwalu i członkini stowarzyszenia Local Girls Movement.
7: Pięknie dziękuję za rozmowę.
16: Dziękuję.
7: Jak przemieszczać się jednośladem po mieście, gdzie znaleźć najnowsze drogi i najwygodniejsze połączenia? Wystarczy spojrzeć na nową mapę rowerową Poznania. Przypomnę, że jest ona już dostępna.
17: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
18: Przycińska Agnieszka, Zarząd Dróg Miejskich. Ludzie są bardzo zainteresowani tą mapą i chętnie biorą. Mówię, zdarzyło mi się kilka razy w locie prawie podawać, ale mimo wszystko każdy jest zainteresowany. Najczęściej się pytają, czy jest darmowa, bo myślą, że może sprzedajemy. Oczywiście nasze mapy są darmowe.

0: fajny, bo są te trasy pokazane, gdzie można jechać, nie?
1: Ale widzę, tak, że państwo na rowerach, tak? Tak?
0: Na rowerach, no bo my tak od ubiegłego roku dopiero jeździmy. Jeździliśmy, ale sporadycznie, póki mąż jest teraz już na emeryturze, to możemy jeździć. Także wspaniale.
1: Jakie miejsca wybierają państwo najczęściej?
0: No tutaj to właśnie tu Wartostrada.
1: A ile kilometrów dziennie państwo robią tutaj po Poznaniu?
0: No my tak koło 15.
2: Jeździmy tam 4-5 razy tygodnie. Jak już jeździmy, jak zaczniemy, nie? To tak jeździmy.
0: Tak, odprężenie, ale człowiek się lepiej czuje, nie? Jednak się zmęczy trochę, zawsze jest trochę zmęczony. Zmęczonym się jest. No także to takie fajne uczucie.
2: Po 40 tam paru latach pracy to też człowiek, myślę, że nie będę tył, jak będę jeździł, będę fizycznie
0: po 70, więc trzeba pilnować jednak o te mięśnie, o to wszystko, żeby nam nie zanikało, żeby być sprawnym jak najdłużej jednak.
1: Jak widać, nawet poznający osobiście sami podchodzą, tak? Przyszedł pan.
3: No akurat mam blisko tutaj, no to sobie podszedłem na kawałeczek.
1: I przydaje się taka mapa?
3: No oczywiście, że bardzo. Ja już korzystam z tej mapy od iluś tam lat, tak pamiętam, przynajmniej no 3 albo 4 rok. Nie znam wszystkich ścieżek rowerowych w Poznaniu, a korzystając z tej mapy czasami odkrywam jakąś nową. No to nie zaszkodzi.
4: Dzień dobry. To są dla państwa mapy rowerowe, najnowsze.
5: Bardzo fajny pomysł, zaraz sobie przejrzę tę mapę. Zobaczymy co tam, gdzie możemy jeszcze podróżować.
1: A mapę rowerową można odebrać w kilku punktach Poznania w siedzibie ZDM przy ulicy Wilczak, ale też w punktach obsługi klienta Zarządu Transportu Miejskiego. Kto jednak nie chce wersji papierowej, to może ją pobrać ze strony Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
6: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Sporą część tego wydania poświęcimy nowej pływalni. Tak, tak, chodzi o obiekt przetaborowej. Pływalnia jest już gotowa, a oficjalne otwarcie pod koniec maja. Przyznam, że byłem na miejscu z moim radiowym mikrofonem.
7: Bardzo ważny, wyczekiwany tak naprawdę. Tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni.
1: Mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta miasta Poznania.
7: Cieszę się bardzo, że w tym miejsce starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt, bardzo potrzebny w Poznaniu i taki, no mówiłem o tym też na konferencji, z mojej perspektywy symbol tego, jak realizujemy inwestycje, to znaczy, tak jak zapowiadaliśmy, do końca maja będzie uruchomiona dla poznaniaków, w dużej mierze ze środków zewnętrznych, to zawsze dla nas bardzo istotne i to też jest dowód na to, że potrafimy te środki zewnętrzne pozyskiwać, zawsze będę o tym też wspominał, ale też tutaj wiele nowoczesnych rozwiązań, również tych dotyczących zagospodarowania wody, dotyczących fotowoltaiki, to są zawsze też bardzo ważne elementy, które na szczęście zostały przyjęte w projekcie i dobrze zrealizowane. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystko tak, jak powinno być. Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu. Bardzo nowoczesne, z wszystkim tym, co potrzeba, jeśli chodzi o miłośników saunowania. Kilka rodzajów saun, basen do schłodzenia, tężnia solankowa, miejsce wypoczynku, ale oczywiście no, całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne. No i oczywiście 8 torów basenu, basen do nauki pływania. Właściwie projekt w pewnym sensie bliźniaczy co do tych, które mamy na Piastowskim na Osiedlu Zwycięstwa, ale tak jak mówiła pani prezes, no one nie są nigdy identyczne. Tutaj tym aspektem dodanym jest przede wszystkim rozbudowane saunarium. Czy jesteśmy w takiej dyskusji też tutaj z radnymi miasta Poznania, co dalej, bo to nie jest tak, że mówimy koniec, wręcz przeciwnie, oddajemy jedną inwestycję, ale myślimy już o następnych. Różne rady osiedla, różni mieszkańcy zaangażowani mówią, my też chcemy u siebie. Będziemy to analizować, jeżeli chodzi i o możliwości finansowe, i o lokalizację. Na pewno brakuje na południu, być może okolice Szczeszyna, będziemy o tym rozmawiać. Bardzo się cieszę i dziękuję za to, że POSIR tak potrafi już zarządzać tymi pływalniami, że one przynoszą zysk. Oczywiście to nie jest tak, że my generujemy zysk kosztem mieszkańców i ceną biletów, ale to też o to chodzi, żeby od nich nie dokładać, prawda? Więc szukamy tego balansu i udaje się go znaleźć. To znaczy cały, że tak powiem, nasz kompleks różnych pływalni w Poznaniu jest na tym tak zwanym plusie i to cieszy.
8: Jestem Analitka, Poznańskie Inwestycje Miejskie.
1: To co? Stało się? Udało się?
8: Nic się nie udało. Ciężka praca. Proszę mi wierzyć, ciężka praca wielu ludzi do ostatniej chwili, do ostatniego momentu, 30 kwietnia mieliśmy pozwolenie na użytkowanie, ale to są tylko elementy formalne, bardzo ważne, bardzo trudne, ale formalne, a tak naprawdę to, co było do zrobienia, to było już do zrobienia po naszej stronie, po stronie inżyniera i generalnego wykonawcy, czyli sprawdzenie każdej instalacji, każdego drobnego elementu, a mamy tu sporo nowoczesnej infrastruktury i to zarówno w obiekcie, jak i dookoła obiektu. Ja mówiłam, że mamy bliźniacze te pływalnie. Wydaje nam się, że wchodzimy i to jest prawie taki sam obiekt, ale one są budowane w różnych latach. Po pierwsze zmieniają się przepisy i wymogi, a po drugie my też dostosowujemy się i staramy się szukać takich elementów, które usprawnią, ułatwią, potanią eksploatację, użytkowanie tych obiektów. Tu mamy tak na

0: przykład zastosowano system gospodarowania wodą z popłuczyn. To brzmi strasznie, natomiast w szczegółach to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Mianowicie ta woda, która jest wykorzystywana na basenach do płukania filtrów, trafia następnie do zbiornika retencyjnego, a z tego zbiornika retencyjnego trafia na specjalną linię oczyszczania. I to jest nowoczesna linia, która pozwala nam odzyskać 80% tej wody jako wodę czystą. Co więcej, wodę czystą w temperaturze wody basenowej. Co oznacza, że ta woda może z powrotem wrócić do zbiorników przelewowych, ogranicza nam to ilość zużytej wody świeżej, a dodatkowo koszt ogrzewania tej wody, bo wiadomo, że wodę świeżą pobieramy zimną.
1: Słuchacze tego nie widzą, ale tutaj też uwagę przykuwa ta konstrukcja. To tylko taki element wizualny, czy to też w praktyce ma znaczenie?
0: Znaczy tutaj każdy element ma znaczenie, dlatego że jakby architektura buduje cały obiekt. I ta architektura jest niesamowita zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. I rzeczywiście, jeśli patrzymy tutaj na tą konstrukcję, to ona po pierwsze wygląda fantastycznie, spełnia swoją podstawową rolę, czyli rolę nośną dla sufitu, bezpieczną, ale z drugiej strony też pozwoliło nam to, że nie musieliśmy niczym już przedzielać tych części konstrukcyjnych, dlatego one są widoczne, są piękne, zresztą nie chcieliśmy ich zasłaniać, właśnie dlatego, że są piękne. Dodatkowo w związku z tym, ponieważ to, czym zasłaniamy, to zazwyczaj wpływa na elementy akustyczne. Tutaj elementy akustyczne zastosowano dookoła. Możecie Państwo zwrócić uwagę, są takie białe płyty, które pięknie wygłuszają. Zazwyczaj jak wchodzimy na basen, to na tym basenie jest mocny pogłos. Trudno o taką konferencję, jaką mamy dzisiaj, żebyście Państwo mogli zbierać piękny głos bez echa. Tutaj mamy sytuację doskonałą, jeśli chodzi o ten element.
1: Znaczenie ma też drewno, bo widzimy u góry na suficie?
0: Znaczy drewno ma znaczenie o tyle, że chcieliśmy, znaczy po pierwsze kwestia wytrzymałości i kwestia konstrukcji, to tutaj, że tak powiem, cała praca po stronie projektantów i architektów, ale jednocześnie też nawiązanie do tego, co mamy na zewnątrz. My zawsze obiekt umiejscawiamy w konkretnym miejscu, dlatego często to jest tak, jak ktoś nam mówi, to nie róbmy w tym miejscu, zróbmy w tamtym. No tak, ale w tamtym to będzie kompletnie nowy obiekt. Mimo tego, że on wydaje się, że jest taki sam, nie? Miejsca podłączeń, to jest, czy infrastruktura, to jest jedno, ale bardzo ważne jest to, gdzie jesteśmy. Tu jesteśmy w parku, obok mamy kościółek. Do tego wszystkiego trzeba się było dostosować, też tak, żeby tej przestrzeni nie zaburzać i nie przeszkadzać, a jednocześnie, żeby w środku nie czuć się, jakbyśmy byli wklejeni w zupełnie dziwne miejsce. Stąd to połączenie, duża tafla szklana, wejście prawie, że tego ogrodu, bardzo dużo zieleni nasadzonej dookoła, tak żeby właśnie ten obiekt się nieco schował. Stąd ten korten, który jest na zewnątrz, który też przez tą zmianę koloru powoduje, że on się staje bardziej naturalny, tak? Czyli stal, która wygląda trochę jak drewno. Coś niesamowitego, mówię, w tej skali zastosowane po raz pierwszy, jeśli chodzi o poznańskie inwestycje.
1: My widzimy tutaj pływalnię, tak, widzimy basen, nieckę, a co pod nami?
0: A, pod nami będzie niespodzianka. Specjalnie jeszcze tam Państwa nie zapraszamy, bo trwają tam prace wykończeniowe. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem, że to jest na takim etapie, bo proszę mi wierzyć, jeszcze 3 miesiące temu tam była gruba murarka i w ogóle nie byłoby czego oglądać. Dzisiaj to już wygląda bardzo fajnie, część saun jest zainstalowana. Trwają prace wykończeniowe, już takie typowo wykończeniowe, czyli armatura, płytki, tego typu rzeczy. Natomiast jeszcze chwilę potrzebujemy, tutaj wykonawca działa bardzo sprawnie, ale te prace będą się toczyć równolegle, już nie wpływając na możliwość korzystania z tego obiektu. Co tam będzie? Tam będzie przepiękne saunarium, też świetnie zaprojektowane, mimo tego, że w podziemiu. Mam nadzieję, że Państwo wchodząc tam będą się czuli, jakby byli w kompletnie innej przestrzeni.
1: A co było największym tutaj wyzwaniem, jeśli chodzi o samą budowę?
0: Wie Pan co, tutaj wyzwań było bardzo dużo i tak naprawdę one się pojawiały na każdym kroku. Mamy bardzo gęstą infrastrukturę pod spodem, która była w dużej mierze niezinwentaryzowana. Bardzo często było tak, że przez kilka tygodni dopytywaliśmy wszystkich gestorów dookoła, czyj jest ten kabel. Okazywało się, że niczyj, na pewno niczyj, w sensie nieczynny. Po czym jak go przecinaliśmy, to pół Poznania przylatywało na alarm, bo oni wszyscy korzystali z tego kabla. Podobna sytuacja dotyczy wszelkiej infrastruktury, która gdzieś leci, a która była budowana, no, tamta pływalnia powstawała w latach 70., więc wydawałoby się, że powinna być naniesiona na mapy, natomiast na tych mapach naprawdę było bardzo niewiele rzeczy. Uzgodnienie zarówno z sąsiadami, żeby ta przestrzeń gdzieś tam była taka spójna, tak, żeby to się nie odcinało jedno od drugiego. Bardzo gęsto, jeśli chodzi o nasadzenia drzew, w związku z czym wykonawca tu nie mógł wjechać jakimś gigantycznym, ciężkim sprzętem, no bo po prostu pomiędzy tymi drzewami musiał się gdzieś tam poruszać, a poza drzewami, które były w bezpośredniej kolizji z budową, czyli z powstaniem tego obiektu, żadne inne drzewo nie podlegało wycince.
1: A ile osób będzie mogło skorzystać z tego basenu?
0: A to już musimy pytać dyrektora POSIR-u, dlatego że to są już przepisy zupełnie inne niż budowlane, czyli te, które mówią o tym, ile osób tu może wejść. Ja pamiętam, ile osób będzie mogło wejść do saunarium, ale to też tak naprawdę dopiero z pozwolenia na użytkowanie będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście tak to zostało przyjęte.
2: Łukasz Miadziołko, dyrektor poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. No jednorazowo to przyjmując, że mamy, nie wiem, pełne obłożenie tych dwóch basenów, sauny, potem jeszcze saunarium, które będzie na dole, no to grubo powyżej 200 osób, ale to wiadomo, tory, których mamy 8, przyjmuje się, że do kilkunastu osób, to już nie więcej na jednym torze, osoby na małym basenie, sauny, saunarium, no maksymalnie gdzieś pewnie tak około 200 osób będzie jednocześnie na obiekcie mogło korzystać, ale z wszystkich naszych jakby tutaj funkcji i atrakcji.
1: Przed chwilą pytałem o te wszystkie budowlane tematy, o te szczegóły, a teraz zapytam o te sportowe. Co tu się będzie działo po otwarciu?
2: Bardzo wiele rzeczy. Pierwsze, najważniejsze, jesteśmy na obiekcie basenowym, czyli korzystanie z basenu 25-metrowego. Mamy 8 torów. Dwumetrowe, a tory skrajne są po 2,5 metra, trochę szersze do korzystania z bardziej tego sportu i generalnie będą korzystać te osoby indywidualne, które chcą popływać przed pracą, po pracy, w weekendy. Będziemy jako miasto Poznań, POSIR uczyć osoby chętne pływania. To się dzieje też na naszych pływalniach. Czy będziemy ich od początku, czy będziemy doskonalić, to będą zajęcia dla seniorów, dla osób oczywiście z niepełnosprawnościami, ale oczywiście też będzie tutaj w miarę możliwości sport, czy ten szkolny. Mamy tutaj wiele szkół wokół, które w tych godzinach dopołudniowych najczęściej będą korzystać. Oczywiście dopuszczamy też możliwość wynajęcia przez podmioty komercyjne, jeśli będzie tych torów jakaś tam możliwość, czy ktoś będzie chciał dla innych szkół komercyjnych korzystać, ale tutaj uwrażliwię, że pierwszeństwo będą mieć mieszkańcy Poznania, szkoły poznańskie, czy nasze szkółki. W mniejszym basenie nauka tych niemowlaków, najmniejsze osoby, oswajanie się z wodą, sauna fińska, sauna sucha, parowa, a na dole bardzo rozbudowane saunarium, które niedługo tworzymy.
1: Patrzę na ten basen, pod wodą widzę, że nie ma płytek takich tradycyjnych, tylko to jest jakiś inny.
2: Tak, to jest dno zrobione ze stali nierdzewnej, tak na pozostałych też pływalniach, łatwiejsze w konserwacji, w utrzymaniu na wiele, wiele lat, także to pozwala łatwiej ten dbać i utrzymywać obiekt. No to są już takie obecne standardy tego typu obiektów.
1: Ile pływalni mamy, jeśli chodzi o tutaj pod pieczą, opieką poznańskich ośrodków sportu?
2: Ja może wymienię, tak? No to mamy tutaj nowy obiekt na Grunwaldzie, bliźniaczy na Winogradach, na Ratajach. To są bardzo, jest według pod kreski jednego projektanta. Mamy też pływalnię na Atlantisie, na północy Poznania i mamy pływalnię na Spycharskiego, tą trochę starszą, która wymaga jakichś prac modernizacyjnych i oczywiście jako miasto mamy baseny przy Termach Maltańskich, ale zarządzane przez spółkę. Tam de facto można pływać na trzech basenach, w różnym układzie nawet 50-metrowym. Także tu mamy kolejny nowy obiekt.
1: Z nowej pływalni przetaborowej będzie można korzystać od 29 maja. W naszym magazynie czas na kolejny temat. Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe na naprawy torowisk. W tym roku będzie to ponad 30 milionów złotych.
3: Tak, jak co roku. Od wielu lat zresztą miasto Poznań desygnuje spore kwoty właśnie po to, żebyśmy mieli utrzymane w jak najlepszym stanie torowiska. Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. To wpływa na nasze bezpieczeństwo pasażerów, na płynność przejazdów, ale także ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy i to nie tylko pasażerów, ale też i kierowców, ponieważ często te remonty też obejmują na przykład przejazdy przez torowiska i to ma wpływ zarówno na komfort przejazdu dla pasażera tramwaju, jak i dla kierowcy, który przez taki przejazd też przejeżdża.
1: Te wszystkie prace torowe potrwają do października, do połowy października.
3: W momencie, kiedy te prace na tym skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i Murawy zostaną zakończone, wówczas prace się przeniosą na węzeł na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i także na pętlę na Ogrodach. Tam będzie remontowana nawierzchnia torowa na torowisku, także na rozjazdach. Także będą wymieniane krawężniki peronowe na tym przystanku, który jest przystankiem wspólnym zarówno dla autobusów, jak i dla tramwajów. tramwajów, to jest przystanek Żeromskiego. Natomiast na pętli na ogrodach będą wymieniane sterowania zwrotnicami. No to oczywiście będzie powodowało, że tramwaje do pętli na ogrodach w tym czasie, kiedy te prace będą prowadzone, czyli od 23 maja do 19 czerwca, no nie będą mogły dojechać, ponieważ nie będzie takiej możliwości. I także następny remont będzie także w zachodnim Poznaniu, na Grunwaldzie, natomiast nieco bardziej, można powiedzieć, na południe, bo będzie dotyczył ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego. Tam na tym rondzie będą wymieniane rozjazdy, zwrotnice, napędy także tych zwrotnic w zachodniej części tego węzła, czyli tej części od strony Junikowa. No i to też będzie powodowało brak możliwości dojazdu tramwajów od ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego do Junikowa czy do Budziszyńskiej. Na tym odcinku będzie wprowadzona komunikacja zastępcza, autobusowa. Autobusy będą zastępowały tramwaje. No i te prace będą prowadzone od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca.
1: Ale to nie jedyne prace, które przed nami. Warto zajrzeć na stronę Zarządu Transportu Miejskiego i zapoznać się ze wszystkimi zmianami. A tymczasem zazieleniło się kolejne miejsce w Poznaniu. Przy Chłodnej powstał park kieszonkowy z nowymi roślinami i atrakcjami. Znajduje się on na tyłach kamienic stojących przy ruchliwej ulicy Głogowskiej.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Policjanci z poznańskiego Grunwaldu zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój na terenie pętli tramwajowej. O szczegółach już teraz powie podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
2: 33-letni mężczyzna, podróżując tramwajem, najpierw zaczepił 15-latka. Doszło między nimi do słownej awantury, podczas której agresor groził nastolatkowi. Po chwili jednak wysiadł z tramwaju na terenie pętli autobusowej tramwajowej przy ulicy Zgoda w Poznaniu, na szczęście nie robiąc krzywdy temu młodemu człowiekowi. Chwilę później jednak ofiarą padł jednak 63-letni mężczyzna przebywający na terenie zajezdni.
3: Kryminalny Poznań.
2: Z ustaleń śledczych wynika, że sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, przewrócił go na ziemię, następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele. Kiedy doprowadził go już do stanu bezbronności, ukradł mu plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. 63-latek wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Trafił do szpitala, gdzie stwierdzono u niego złamanie kości udowej, ale także liczne zasinienia twarzy i ciała. Sprawą niezwłocznie zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald. Ich praca operacyjna, ale także analiza zabezpieczonych nagrań monitoringu szybko doprowadziły policjantów do ustalenia rysopisu, ale także wytypowania napastnika. Już następnego dnia funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 33-latka podejrzanego o rozbój, uszkodzenie ciała, ale także kierowanie gruźb karalnych na terenie Poznania. Szybko wyszło na jaw, że ten mężczyzna był wcześniej karany za podobne przestępstwa o charakterze rozbójniczym. Został on zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W toku prowadzonych czynności śledczy odzyskali również całe skradzione mienie należące do pokrzywdzonego. Ten podejrzany usłyszał zarzut rozboju, który skutkował także uszkodzeniem ciała pokrzywdzonego, ale również kierowania gruźb karalnych wobec nastolatka. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego tymczasowego aresztowania. Za popełnione przestępstwa odpowie w warunkach recydywy, dlatego grozi mu nawet do 22,5 roku pozbawienia wolności.
1: O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
3: To warto wiedzieć.
1: A tymczasem rozpoczęły się zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach. Odbywają się one elektronicznie za pośrednictwem systemu NABUR.
4: Rodzice do 22 maja mają możliwość zapisania dziecko na tak zwany dyżur wakacyjny. Mówię tak zwany, ponieważ dyżur wakacyjny generalnie nie funkcjonuje w przepisach prawa oświatowego, bo warto zaznaczyć, że przedszkola są placówkami nieferyjnymi, czyli co do zasady pracują cały rok kalendarzowy. Hanna Janowicz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Przepisy prawa dają możliwość uzgodnienia tak zwanej przerwy wakacyjnej, czyli czasu, kiedy przedszkole jest zamknięte, a w związku z tym rodzice mają możliwość zapisania dziecka na ten czas tak zwanych wakacji, czyli lipiec, sierpień do przedszkoli. Co do zasady, w swoim przedszkolu macierzystym, czyli w tym, do którego dziecko obecnie uczęszcza, każdy przedszkolak ma zagwarantowany 1 miesiąc. Musi rodzic tylko złożyć taką deklarację, czy chce z tej opieki w tym 1 miesiącu skorzystać, bo nie każdy rodzic taką potrzebę być może ma. Jeżeli chodzi o ten miesiąc, kiedy macierzyste przedszkole jest zamknięte, rodzic ma możliwość wybrania do 3 placówek, które w tym miesiącu pełnią ten dyżur i może zapisać dziecko na każdy tydzień tego miesiąca osobno. Czyli być może jest taka sytuacja, że potrzebuje tylko na przykład 2 tygodni w ciągu sierpnia dla swojego dziecka, żeby ta opieka przedszkolna była, i wówczas w systemie elektronicznym zaznacza rodzic tylko te 2 tygodnie. Ale oczywiście może być też taka sytuacja, że ta opieka jest potrzebna przez dłuższy okres. Cały ten system składania wniosków odbywa się w systemie elektronicznym NABUR. Zachęcamy do przeczytania instrukcji, jak należy wypełnić poprawnie wniosek. Warto pamiętać, że wniosek jest jeden, zarówno na zapis do przedszkola macierzystego, jak i na ten dodatkowy miesiąc przerwy wakacyjnej, tylko trzeba zaznaczyć odpowiednie tygodnie, zarówno w lipcu, jak i w sierpniu.
1: W latach ubiegłych sporo osób skorzystało z takiej właśnie możliwości?
4: Tak, to jest około zazwyczaj 60-70% wszystkich chodzących do przedszkoli. Oczywiście w różnych tygodniach. Nie wszyscy korzystają przez całe 2 miesiące. Niektórzy tylko korzystają z tego miesiąca w swoim przedszkolu macierzystym. Niektórzy korzystają też z tej dodatkowej opcji, czyli w tym dodatkowym miesiącu. Warto pamiętać, pamiętać, że to, co już mówiłam chwilkę temu, że w swoim przedszkolu macierzystym dziecko ma zagwarantowany ten miesiąc, czyli po prostu rodzic musi wypełnić ten wniosek. Natomiast wypełnić wniosek musi, ponieważ no, przedszkole musi sobie zaplanować stan kadry pedagogicznej i obsługowej na ten czas wakacyjny, w zależności od liczby zgłoszeń. Nie można domniemywać, że wszystkie dzieci na pewno będą chciały korzystać z tej opieki, więc tutaj apeluję do rodziców, że w przedszkolu macierzystym również muszą wypełnić wniosek, zgłoszenie na czas wakacyjny.
1: A takie wakacyjne zajęcia różnią się od takich w ciągu roku?
4: Więcej jest swobodnej zabawy, przebywania na świeżym powietrzu, jeżeli pogoda do tego zachęca. Nie ma tak zwanej realizacji podstawy programowej, ale oczywiście dzieci nie tylko się bawią, ale przez zabawę uczą się różnych sytuacji, bo każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Natomiast nie jest to taki typowa realizacja jakiegoś programu czy projektu. Również z tego względu, że dzieci są z różnych grup, w zależności od liczby złożonych wniosków, więc te grupy wiekowe też są trochę bardziej wymieszane. Są też dzieci z innych przedszkoli, więc to jest dostosowane do danej sytuacji w danym roku i w czasie tego obecnego dyżuru. Natomiast tu jest więcej zdecydowanie zabawy, swobodnego poznawania świata i przestrzeni.
1: Zapytam jeszcze, powiedziała Pani, że można wybrać, złożyć wniosek do trzech przedszkoli z całego Poznania, czy z danej dzielnicy. Jeśli mieszkamy na przykład na Łazarzu, to możemy wybierać tylko z Łazarza, jeśli na Piątkowie, to z Piątkowa. Jak to wygląda w praktyce?
4: Nie, oczywiście, te trzy przedszkola to można wybrać dowolnie z wszystkich przedszkoli samorządowych, które funkcjonują w mieście Poznaniu, czyli samorządowych, czyli prowadzonych przez miasto Poznań. Jeżeli dziecko chodzi do placówki niesamorządowej, publicznej, czy też niepublicznej, prywatnej, to zagwarantowanie opieki w czasie wakacji spoczywa na tym organie prowadzącym, czyli to już nie jest miasto Poznań, tylko inny organ. Także warto też pamiętać, że rodzice z przedszkoli prywatnych czy niepublicznych nie mają zagwarantowanych miejsc w naszych samorządowych przedszkolach na czas wakacji.
1: Ja naszym słuchaczom, przede wszystkim rodzicom, przypomnę, że składanie wniosków ruszyło. Do kiedy i w jaki sposób? Jeszcze raz przypomnijmy.
4: Do 22 maja można składać te wnioski w systemie NABUR, czyli na stronie naborowej jest zakładka dyżur wakacyjny. Tam jest instrukcja składania wniosku. Ona jest kilkustronicowa z poglądowymi zrzutami ze strony, żeby można było odnieść się do konkretnego etapu procedury składania wniosków. Również tam jest harmonogram pracy poszczególnych przedszkoli w lipcu i w sierpniu, żeby można było po prostu sobie wybrać te konkretne trzy przedszkola na ten czas przerwy wakacyjnej. Warto pomyśleć o takim też dobrostanie dzieci, ich prawa do odpoczynku od takiej rutyny przedszkolnej. Jeżeli jako rodzice możemy zagwarantować opiekę, czy poprzez nasz urlop, czy też innych członków rodziny, to warto dzieciom dać też trochę oddechu od przedszkola, ale oczywiście każdy rodzic ma swoją specyficzną sytuację i jeżeli nie ma możliwości zapewnienia opieki, to może skorzystać z opieki w przedszkolu.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
4: Hanna Janowicz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
1: A teraz temat, który z pewnością zainteresuje kierowców, którzy parkują w Poznaniu.
3: Blisko mieszkańców.
5: Miejscy radni przyjęli uchwałę, która zmienia regulamin strefy płatnego parkowania. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Najważniejsze przegłosowane zmiany obejmują rozszerzenie strefy płatnego parkowania o rejon osiedla Ogrody, wydłużenie okresu obowiązywania niższej opłaty dodatkowej oraz likwidację papierowych identyfikatorów parkingowych. Kluczową zmianą przyjętej uchwały przez Radę Miasta Poznania jest rozszerzenie strefy płatnego parkowania o obszar Ogrodów. Był to postulat mieszkańców i lokalnej Rady Osiedla. W ubiegłym roku Odbyliśmy cykl spotkań z mieszkańcami i radnymi, podczas których zostały zaproponowane rozwiązania nowej strefy płatnego parkowania oraz nowej organizacji ruchu. Na jesień Rada Osiedla Ogrody pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie strefy płatnego postoju na jej osiedlu. Uruchomienie strefy płatnego parkowania na ogrodach zaplanowane jest na 2 listopada. Będzie ona funkcjonować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. Trzy pierwsze godziny będą bezpłatne. Powyżej tego czasu opłata wyniesie 4 zł dla mieszkańców, którzy płacą podatki na rzecz miasta, oraz 5 zł dla pozostałych kierowców. Podobne opłaty dotyczą kierowców, którzy zaparkują drugi lub kolejny raz w ciągu doby. Charakterystyczne dla tej strefy będzie to, że pojawi się tylko kilkanaście parkomatów, a większość opłat będzie można wnosić za pomocą aplikacji mobilnych. Mieszkańcy ogrodów będą mogli skorzystać z identyfikatora mieszkańca, którego cena wyniesie 40 zł za miesiąc. Umożliwi on parkowanie na wszystkich ulicach w obrębie planowanej strefy bez ograniczeń czasowych. Kolejną zmianą w regulaminie strefy płatnego parkowania jest wydłużenie czasu potrzebnego na wniesienie opłaty dodatkowej w niższej stawce za nieopłacone parkowanie. Obecnie niższą stawkę można zapłacić w ciągu 14 dni od daty wystawienia wezwania. Po wejściu w życie nowego regulaminu wydłużenie termin zostanie do 30 dni kalendarzowych. Okres ten będzie liczony od dnia nieopłacenia lub błędnego opłacenia parkowania, a po 30 dniach opłata wzrośnie do 350 zł. Zwracam tu uwagę, że od zeszłego roku kierowcy mogą sprawdzić na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich, czy ich pojazd został zarejestrowany przez e-kontrolę, oraz opłacić opłatę dodatkową bez oczekiwania na wezwanie. W pierwszym kwartale tego roku z internetowego systemu Zarządu Dróg Miejskich skorzystało ponad 10 tysięcy kierowców. Jest to narzędzie także przydatne dla kierowców, którzy dotychczas znajdowali za wycieraczką papierowe zawiadomienie pozostawione przez pierwszego kontrolera. Uchwała ujednolica formy dostarczania kierowcom zawiadomień, czy to wystawionych poprzez kontrolerów pieszych, czy za pomocą e-kontroli. Będą one wysyłane listownie, a kierowcy nie znajdą już kartki pozostawionej za wycieraczką pojazdu. Kolejną istotną zmianą jest likwidacja papierowych identyfikatorów parkingowych, na przykład mieszkańców, które do tej pory obowiązkowo musiały być umieszczone za przednią szybą pojazdu. Teraz po zakupie identyfikatora pojazd będzie zarejestrowany w systemie strefy płatnego parkowania, a identyfikator nie będzie już drukowany. Takie rozwiązanie funkcjonuje już od jakiegoś czasu w przypadku e-identyfikatorów. Dzięki temu kierowcy nie będą musieli zwracać identyfikatora w biurze strefy parkowania, na przykład po sprzedaży samochodu. Będzie on usuwany na wniosek właściciela pojazdu. Jak już wspomniałem, uruchomienie strefy płatnego parkowania na ogrodach zaplanowane jest na 2 listopada, natomiast nowy regulamin strefy zacznie obowiązywać po 30 dniach od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
1: A jak już jesteśmy w temacie dróg, to w tym roku nową nawierzchnię jezdni otrzyma odcinek od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej w Poznaniu. Prace ruszają niebawem i potrwają do 10 czerwca. Czas na kulturę.
6: Tomasz Ostach, Brama Poznania. W Bramie Poznania opowiadamy przede wszystkim o historii tego, co działo się 1000 lat temu na Ostrowie Ptumskim, czyli miejscach, gdzie rezydowali pierwsi władcy i królowie Polski. Ale też zwracamy dużą uwagę, taki akcent nakładziemy na przyrodę. Brama Poznania jest w pięknym miejscu przy rzece Cybinie, więc podkreślamy ten charakter rzeki, jaki miała wpływ dla mieszkańców miasta przez lata, ale także dolina Cybiny jako całość, jako przyroda, więc stawiamy na przyrodę. Przy Bramie Poznania działa eksperymentalny ogród dziedziczny. To jest taki ogród, gdzie każdy może przyjść, może się zaangażować w uprawę roślin. Organizujemy cykliczne dyżury, wybrane środy i soboty, gdzie można przyjść i z naszymi ekspertkami, z dziewczynami ze Stowarzyszenia Dziewczyny w Ogrodzie porozmawiać o roślinach, dowiedzieć się czegoś.
1: A to wszystko, przypomnę, w Bramie Poznania. Czas na temat ekologiczny. Miasto Poznań startuje z nową dotacją, która promuje rozwiązania wykorzystujące ponownie wodę opadową. Miejscy radni przyjęli uchwałę ustanawiającą program Zielona Retencja. W jego ramach otrzymać będzie można nawet 100% zwrotu na montaż zbiorników do zbierania deszczówki, budowę ogrodu deszczowego oraz stworzenie zielonych ścian. Osoba fizyczna może jednorazowo otrzymać aż do 26 tysięcy złotych. A spółdzielnie nawet 90 tysięcy. Szczegóły na stronie poznań.pl.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: W tym wydaniu m.in. apel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, a później zajrzymy do lasu. Będzie o obrączkowaniu ptaków. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły. A na początek tego wydania Centrum Poznania powiemy o zakończonej inwestycji.
3: Blisko mieszkańców.
7: Przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 16 przy ulicy Krakowskiej przeprowadzone zostały prace w zakresie zagospodarowania terenu. Pojawiły się tam w efekcie tych prac nowe rośliny, czyli drzewa, krzewy czy też byliny. Zamiast asfaltowego boiska są tam teraz wyspy z roślinami i siedziskami. W ramach tego zadania zamontowano też liczne elementy małej architektury, ale też takie atrakcje do zabaw wykonane z naturalnych materiałów. To kłody, pieńki, mini pagórki czy też szałasy i tunel wykonany z wierzby. Przy szkole powstała również strefa przyrodnicza z kręgiem z siedziskami z pni drzew. Jest tam też łąka kwietna czy domki dla owadów, jeży i ptaków. Inwestycja obejmowała też budowę boiska do piłki nożnej, pod którym wykonany został system retencyjno-drenażowy do rozsączania wody opadowej. Powstała również bieżnia oraz skocznia do skoków dal. Do tego zamontowano oświetlenie przy tym boisku, jak i drugim wcześniej wybudowanym przez szkołę. Teren przy ulicy Krakowskiej został zagospodarowany w ramach większego zadania obejmującego zazielenienie terenów czterech placówek oświatowych, ale też utworzenie parku kieszonkowego przy ulicy Chłodnej czy skweru przy ulicy Świętego Wawrzyńca.
1: Mówiła Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
3: To warto wiedzieć.
1: A teraz w naszym programie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu i apel.
8: Maj to czas uroczystości komunijnych, rodzinnych spotkań i różnych przyjęć. Niewłaściwe przechowywanie żywności mogą sprzyjać rozwojowi bakterii, co prowadzi do zatruć pokarmowych. Jak możemy się przed tym zatruciem uchronić? Przede wszystkim ważną czynnością jest mycie rąk. Przechowujemy żywność przede wszystkim w warunkach chłodniczych, zapobiegamy rozmrażaniu i ponownie nie zamrażamy żywności. Jeśli chodzi o jajka, to dobrze jest umyć przed rozbiciem skorupki. Możemy też jajka parzyć we wrzątku przez 10 sekund. Unikajmy też lodów i ciastek, które pochodzą z nieznanego źródła, od nieznanych wytwórców.
1: Mówiła Wiesława Kostuj z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Czas na kolejny temat, będzie bardzo ornitologicznie, ale nie tylko. Dziś w moim studio zagościła
9: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: To zdradźmy, o czym tym razem.
9: No, mamy wiosnę, sezon na miłość, że tak powiem, a skoro miłość, to może i obrączki, chociaż tu chodzi nam o troszeczkę inny kontekst, bo mówimy o obrączkowaniu ptaków, czyli raczej o młodych zwierzętach, które dopiero przychodzą na świat, a które leśnicy tutaj we współpracy z naukowcami, z pasjonatami takimi jak Komitet Ochrony Orłów, obrączkują je w obserwowanych przez nas i monitoringowanych gniazdach. Także w tej chwili właśnie szykujemy się do kolejnych dwóch akcji. Już część ptaków jest zaobrączkowana i stale patrzymy, jak sytuacja się rozwija.
1: Na czym polega taka akcja?
9: Na terenie lasów, bo to mówimy przede wszystkim o ptakach związanych z lasami, takimi jak bieliki, takimi jak bociany czarne. One mają potężne gniazda, stąd potrzebują potężnych drzew, na których je zakładają. Mamy szereg gniazd, o których wiemy, że funkcjonują w lasach. Wiosną sprawdzamy, czy pojawiła się w nich dorosła para ptaków. Przy niektórych ornitolodzy zamontowali również kamery, także mamy podgląd na żywo, co się w nich dzieje. I w momencie, kiedy uznamy, że pisklęta są na tyle podrośnięte, że nadają się już do obrączkowania, zjawia się specjalista, który się po nie wspina, potem w miarę sprawnie, szybko, na tyle, żeby ograniczyć stres tych ptaków, znosi je na ziemię. Tam zakładane są obrączki, ptaki są mierzone, ważone, sprawdzana jest kondycja zdrowotna. Dzięki temu zyskujemy po prostu szereg informacji o tym, jak ta populacja w naszym regionie się rozwija.
1: Może powiedzmy więcej, dlaczego obrączkuje się ptaki?
9: Jeśli mówimy o bocianie czarnym, no pewnie wszyscy kojarzymy bociana białego, te gniazda gdzieś tam na domach, na stodołach. Natomiast bocian czarny jest gatunkiem rzadkim jednak u nas. On raczej stroni od ludzi, stąd te gniazda zakłada jednak gdzieś głęboko w lesie. Podobnie bielik, który na początku XXI wieku był na skraju praktycznie wyginięcia w naszym kraju, a w tej chwili mamy ponad 1000 par bielików, jeżeli nie więcej.
3: To warto wiedzieć.
9: Także jest to sukces, a to też wynika z tego, że wiemy po prostu, co się z nimi dzieje. Możemy obserwować je na trasach przelotów. Te obrączki, które są zakładane, zazwyczaj to są w przypadku tych dużych ptaków dwie różne, czyli jedna taka z bardziej dokładnym numerem, który pozwala sprawdzić dokładnie, w którym miejscu ptak był zaobrączkowany. I taka z bardzo dużym, widocznym numerem, którą praktycznie każdy ornitolog, jakiś pasjonat z lornetką jest w stanie odczytać, zgłosić taką obserwację i wtedy na przykład wiemy, że nasz bielik zawędrował gdzieś tam na swojej trasie, przesunął się o kilkaset kilometrów. Wiemy, że bociany czarne latają do Afryki zimą. Możemy śledzić ich losy, możemy sprawdzać, jaka jest przeżywalność tych ptaków, co się z nimi dzieje. Jeżeli niestety, ale zdarza się, znajdujemy jakieś martwe sztuki, to też możemy się dowiedzieć, skąd one pochodziły i być może sprawdzić, co się z nimi stało, jaka była przyczyna.
1: Wiosna to taki czas, gdy no niestety ptaki też wypadają z gniazd.
9: Tak, no jest tutaj jednak ta natura bywa bezlitosna. Ptaki, albo rodzice, albo rodzeństwo, zdarza się, że te ptaki są, pisklęta są wypychane z gniazd. Tutaj przede wszystkim chodzi o szansę na przetrwanie, jednak najsilniejszy tutaj wygrywa. Jeżeli brakuje pokarmu, jeżeli rodzice nie są w stanie odpowiednio wykarmić wszystkich młodych, to zdarza się, że taka decyzja jest przez nie podejmowana. Zdarzają się też ataki innych drapieżników. Właśnie dzięki kamerom, które montuje Komitet Ochrony Orłów, możemy obserwować na przykład ataki jastrzębi na bociany. Co prawda one się bronią, ale no zdarza się, że jednak takie piskle zostanie porwane w trakcie takiego ataku.
1: To może teraz takie pytanie. Z czego wynika to, że niektóre, że tak się kolokwialnie wyrażę, ptaki zapuszczają się do miast, a inne wolą leśne klimaty?
9: No, każdy ma swoje preferencje, każdy ma też swoją specjalizację. Są ptaki, które są tak wyspecjalizowane, że trudno jest im się odnaleźć w innym środowisku. Takim ptakiem na przykład jest bocian czarny, który no nie przepada za towarzystwem ludzi, dlatego go unika. Natomiast bocian biały się świetnie zaadaptował. Natomiast jeśli pomyślimy o czymś, co możemy spotkać na przykład w mieście, na przykład jeżyki. To są ptaki, które możemy szczególnie latem usłyszeć. Ten charakterystyczny taki ich pisk, one tak po prostu z prędkością odrzutowca pędzą po niebie, wyłapując owady, komary, muchy. To są ptaki, które były związane z terenami górzystymi. Tam, gdzie były skały, one w tych skałach, gdzieś tam rozpadlinach skalnych zakładały gniazda. No, w Polsce nie ma jakoś bardzo dużo takich terenów, natomiast budynki w miastach, wysokie bloki, które miały jakieś otwory wentylacyjne, tego typu obiekty są, okazały się dla nich świetnym schronieniem, stąd one zaczęły się tutaj pojawiać u nas coraz częściej. No, mamy tutaj też przykłady na przykład sokołów wędrownych, które zakładają swoje gniazda, też były związane właśnie z takimi skalistymi terenami.
1: A możemy je spotkać również na terenie Poznania.
9: Zgadza się, spotykamy je w pobliżu kominów fabrycznych, na wysokich budynkach, bo one lubią mieć, że tak powiem, to są drapieżniki, to też właśnie wyspecjalizowane w polowaniu, że tak powiem, z dużą prędkością po prostu spadają z góry na swoją ofiarę, więc lubią mieć gniazda położone dosyć wysoko, na wysokich budynkach, na wieżach kościołów, na wieżowcach, także to są te ptaki, które na przykład przystosowały się do życia w mieście, natomiast sporo jest nadal takich, które na przykład są związane z terenami podmokłymi, ich tutaj jednak w mieście nie spotkamy. Są ptaki takie jak puchacz, które są, potrzebują dużych przestrzeni, że tak powiem, ale leśnych, tam gdzie mogą znaleźć swoje pożywienie, czyli to są na przykład stare lasy. No i są bieliki, które mają tak ciężkie gniazda, że potrzebują naprawdę dużego, solidnego drzewa, żeby to gniazdo gdzieś tam móc zbudować. Ono potrafi kilka ton ważyć. Mamy taką rekonstrukcję w Poznaniu koło naszego ośrodka edukacyjnego Łysy Młyn. Spokojnie wchodzi tam kilkoro dzieci.
1: Wiosna to taki czas, gdy możemy spotkać różne gatunki. Ja kilka dni temu chyba widziałem dlatego, że pojawił się i na chwilę i nagle gdzieś odleciał. Widziałem chyba dzięcioła zielonego, taki charakterystyczny właśnie, takie charakterystyczne jasne upierzenie.
9: Mm-hmm. Zgadza się, dzięcioł zielony to jest jednak ptak, w ogóle dzięcioły kojarzymy z terenami leśnymi, co nie wyklucza, że mogą zapuścić się do miasta. Osobiście obserwowaliśmy go przy siedzibie Regionalnej Dyrekcji kiedyś na terenie Starego Zoo w Poznaniu przy ulicy Gajowej. Pojawia się to taki ptak z zielonym grzbietem i czerwoną czapeczką.
1: Tak, dokładnie było w tym moim przypadku również.
9: Także warto się rozglądać, nie wykluczone, że część ptaków będzie się adaptowała, jednak my się zbliżamy też coraz bardziej do granicy lasów, wręcz wchodzimy w ich obręb, także te zwierzęta często siłą rzeczy po prostu w pewien sposób się adaptują. Warto się rozglądać, natomiast zachęcamy też właśnie, żeby wybierać się do lasu. Czasami trzeba jednak się zatrzymać, pobyć troszeczkę cicho.
1: Ale muszę jeszcze zapytać o jeden gatunek, najmniejszy ptak w Polsce.
9: To mysi królik. Jest maleńki. Jeżeli weźmiemy na przykład jego jajko w porównaniu do jajka kurzego, no to jest powiedzmy taki nasz mały paznokieć. On waży około tyle, ile łyżeczka cukru, powiedzmy. To jest naprawdę malutka ptaszynka. Takich ptaszków mamy troszkę więcej. One czasami są niewidoczne, bo z racji swoich rozmiarów nie, powiedzmy, nie są zbyt odważne, nie pojawią nam się na otwartej przestrzeni, jak choćby gołębie, ale właśnie możemy je czasami zobaczyć gdzieś w naszych ogrodach. Jeżeli mamy krzewy, to też osobiście odwiedzały mnie kiedyś w ogrodzie raniuszki. To też przepiękne ptaszki, takie małe, puchate owieczki. To jest raniuszek, czyli taki właśnie mały, biały, okrąglutki ptaszek z bardzo długim ogonkiem, takim dosyć ciemnym i małym dzióbkiem, które na zimę zwłaszcza zbijają się w większe grupy, wtedy jest je łatwiej wypatrzeć. Ale naprawdę w miastach tych ptaków też przebywa sporo, jeżeli wybierzemy się w Poznaniu do Parku Sołackiego, na szachty. Część ptaków możemy tylko usłyszeć, stąd polecamy też aplikacje, które pozwalają na przykład nagrać nasze otoczenie i ono ułatwi nam, pomoże w rozpoznaniu odgłosów, które gdzieś tam nas otaczają. Być może nauczymy się, zapamiętamy i będziemy następnym razem, kiedy będziemy szli parkiem, rozpoznamy, że to była na przykład sikorka.
1: Powiedzieliśmy o tych różnych gatunkach, a co z wróblami? Jest ich mniej, jest ich więcej? Jak to obecnie wygląda w miastach? Powiedzmy o samym Poznaniu.
9: To znaczy wróbel miał właśnie dosyć taką trudną sytuację. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ta populacja zaczęła spadać. Ona nadal nie jest jakoś zbyt duża, natomiast ostatnie obserwacje pokazują, że być może ta sytuacja troszeczkę zaczęła się poprawiać. No trudno tutaj jeszcze szafować wyrokami, bo to bardzo dużo zależy od tego, jak dalej będziemy przekształcać nasze środowisko miejskie, czy ten wróbel będzie miał warunki, żeby właśnie zakładać gniazda, żeby się rozmnażać. Stąd bardzo cenne są wszelkiego rodzaju krzewy, które sadzimy w naszych ogrodach, bo to też dla niego cenne miejsce, w którym on może się schować. W pewnym momencie leśnicy zwykli mówić, że w Polsce jest łatwiej spotkać bielika, w Wielkopolsce jest łatwiej spotkać bielika niż wróbla, bo wróble właśnie zanikały, a w tym momencie bielików nam przybywało. No ale mamy nadzieję, że ta sytuacja się wyrówna i zarówno jedne i drugie będą tutaj śmigać na naszym niebie.
1: Warto w to niebo patrzeć w górę, bo to piękny czas. Mamy maj, później czerwiec, lipiec i później tak zrobi się cicho.
9: To też wynika troszeczkę z tego, co myślę znają wszyscy rodzice, czyli wiosna jest taka dosyć rozśpiewana, no bo tutaj są te wszystkie gody, czyli w przypadku ptaków mówimy o tokach. Wiele ptaków tych śpiewających odzywa się, żeby zwabić partnerkę, żeby też pokazać, że samce są zdrowe, silne i kreatywne, bo często też zmieniają swoją pieśń. Natomiast w pewnym momencie już po odchowaniu młodych właśnie jak zaczyna się to późniejsze lato, po prostu mają chyba już trochę dosyć i nadal wydają z siebie odgłosy, ale to już nie jest taka intensywność, z jaką spotkamy się wiosną. A zresztą też część ptaków zaczyna już wtedy się szykować do odlotów, na przykład bociany tworzą tak zwane sejmiki, czyli zaczynają się zbierać na polach gdzieś tam w drugiej połowie sierpnia, w zależności od pogody, już szykują się wtedy do odlotów. Niektóre zostają z nami dużo dłużej, aż do października, ale już faktycznie się przemieszczają.
1: Ale o tym nie mówmy. Nie mówmy o tym, bo nikt nie lubi tych odlotów jesieni. Nikt, no chyba większość, ja bynajmniej. Więc pozostańmy w maju. Mamy piękny czas, piękny okres. Słuchajmy, wypatrujmy tego, co właśnie daje natura.
9: Dokładnie. Cieszmy się z tego. Teraz jest ten dobry moment. Teraz też będzie można obserwować często młode ptaki, które uczą się latać. I tutaj też taki nasz apel, żeby jeżeli napotkamy takie piskle, to zanim postanowimy zareagować, zastanówmy się, czy to jest faktycznie zwierzę, które potrzebuje pomocy, czy ono jest wyraźnie ranne, czy może w pobliżu są rodzice, czy nie, ponieważ do naszych ośrodków i nie tylko, które zajmują się wspieraniem takich ptaków, trafia bardzo wiele zwierząt, które tej pomocy niestety nie potrzebowały, a zostały zabrane ze środowiska. To są ptaki, które uczą się latać, one gdzieś tam sobie podskakują, nadal są pod opieką rodziców, dajmy im jeszcze trochę czasu, niech się nauczą tego lotu i wtedy spokojnie będziemy mogli je dalej obserwować.
1: I tym ptasim klimatem dziękuję bardzo za rozmowę, za wizytę w studio. Przypomnę, że gościła dziś u mnie
9: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
9: Dziękuję również.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam sporo tematów z Poznania i regionu. Na początek będzie o ważnej rocznicy. Mówić będziemy o wydarzeniach czerwcowych.
3: Wkrótce.
10: Zbliżają się obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. No niezwykle taki istotny moment dla uhonorowania pamięci o tych wydarzeniach. Anna Matuszak z Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956, ale także pokazania tego, że wciąż są wśród nas uczestnicy i kombatanci Poznańskiego Czerwca. Przed nami także gala Nagrody Stukot 56, która odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Gala Nagrody jest takim szczególnym momentem, w którym można uhonorować osoby i organizacje, które dzisiaj, po 70 latach od tych tragicznych wydarzeń Poznańskiego Czerwca, wciąż propagują wartości, o które walczyli poznaniacy w 56 roku. Wartości te zapisane są jako hasła na pomniku Poznańskiego Czerwca, który znajduje się na placu Adama Mickiewicza, czyli o Boga, za wolność, prawo i chleb. W Poznaniu będzie dziać się dosyć dużo na 70. rocznicę Poznańskiego Czerwca, bo poza oficjalnymi uroczystościami i takimi głównymi obchodami na placu Adama Mickiewicza pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca, odbywać się także będą wystawy w przestrzeni miasta, ale nie tylko. Rekonstrukcja historyczna pokazująca wejście demonstrantów na ulicę Kochanowskiego 28 czerwca 56 roku. Na stronie internetowej miasta Poznań, które jest głównym organizatorem obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca, można zapoznać się ze szczegółowym programem tych obchodów.
1: Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956 w Poznaniu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym upamiętniającym 70. rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956. Uczestnicy mają za zadanie wykonać plakat poświęcony 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 oraz nadać mu tytuł. Plakat może być wykonany dowolną techniką plastyczną lub graficzną. Nadsyłanie prac do 20 maja. Ogłoszenie wyników 1 czerwca, więc w Dzień Dziecka. Czas na inwestycje w mieście. Szykuje się remont ulicy Starołęckiej w Poznaniu, mówi Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
11: W tym roku nową nawierzchnię jezdni otrzyma odcinek od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej.
3: Ważne dla mieszkańców Poznania.
11: Podczas prac będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu. Prace drogowe będą polegać na wymianie zniszczonej nawierzchni jezdni na nową. Zaczną się od frezowania zachodniego pasa jezdni oraz ułożeniu nowej nawierzchni z masy bitumicznej. W tym czasie ruch samochodowy odbywać się będzie drugim pasem jezdni, wyłącznie w kierunku południowym od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej. Dla pojazdów poruszających się w stronę przeciwną, w kierunku ulicy Świętego Antoniego i przejazdu przez tory kolejowo, został wyznaczony objazd ulicami Czernichowską, Ożarowską, Minikowo i Świętego Antoniego. Na czas trwania prac oraz funkcjonowania objazdu zostanie usunięte ograniczenie tonażowe w ciągu ulicy Czernichowskiej. Wykonawca prac zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do posesji. Następnie prace będą prowadzone na pasie wschodnim, a pojazdy będą się poruszać zachodnią stroną jezdni. Będzie obowiązywać taka sama organizacja ruchu jak podczas pierwszego etapu robót. W tym czasie nastąpi również zmiana w komunikacji autobusowej. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Prace polegające na wymianie nawierzchni potrwają do 10 czerwca, a ich koszt wyniesie się prawie 1,9 miliona złotych.
1: Warto zachować ostrożność w rejonie prac.
3: Kryminalne Wielkopolskie.
1: Mundurowi z Komisariatu Policji w Stęszewie zatrzymali 42-letniego mężczyznę, który prowadził pojazd mimo obowiązującego zakazu sądowego, mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
12: Policjanci z Komisariatu Policji w Stęszewie pełnili służbę na ulicach miasta, gdy ich uwagę zwróciła niecodzienna sytuacja. Na widok przyjeżdżającego patrolu mężczyzna, który był funkcjonariuszom dobrze znany, wsiadł do swojego samochodu i odjechał. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że policjanci dobrze wiedzieli, że kierujący posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. W związku z tym funkcjonariusze niezwłocznie zatrzymali auto do kontroli i podjęli wobec kierowcy interwencję. Pamięć mundurowych nie zawiodła. 42-latek nadal posiadał aktywny zakaz, który zakończyć się miał dopiero za półtora roku. Policjanci pamiętali mężczyznę z licznych interwencji, do których dochodziło z jego udziałem w ciągu ostatnich lat. Oprócz łamania sądowego zakazu i prowadzenia pojazdu mimo cofniętych uprawnień, mieszkaniec gminy Stęszew w przeszłości prowadził samochód również na podwójnym gazie. W związku z niestosowaniem się do orzeczonych zakazów mężczyzna został zatrzymany. To nie jedyne zdarzenie drogowe z udziałem 42-latka. W lutym bieżącego roku w tej samej okolicy mężczyzna, cofając Fordem, uderzył w stojącą za nim Skodę. Mimo że w pojeździe przybywała rodzina z dzieckiem, która była bezpośrednim świadkiem tego zdarzenia, sprawca odjechał z miejsca kolizji. Dzięki relacji świadków oraz zabezpieczonemu monitoringowi policjanci ze Stęszewa ustalili tożsamość kierującego Fordem. 42-latek za tamto zdarzenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł oraz 8 punktami karnymi. Teraz mężczyzna za niestosowanie się do orzeczonych środków karnych odpowie przed sądem.
1: Grozi mu za to nawet 5 lat pozbawienia wolności. W kalendarzu cały czas mamy maj, tymczasem już teraz zaprosimy na czerwcowe targi wolontariatu w Poznaniu.
13: Będą odbywały się w Parku Wilsona 14 czerwca, także można sobie już zapisać tą datę między 10 a 16. Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. W Parku Wilsona będzie na Was czekała strefa animacji, gdzie dzieci na pewno znajdą coś dla siebie, strefa warsztatów oraz oczywiście to, co najważniejsze, czyli pojawią się organizacje pozarządowe z naszego miasta. Organizacje pozarządowe, które potrzebują wolontariuszy, którzy mają dla nich ciekawe, atrakcyjne, różnorodne zadania, zajęcia. Będziecie mogli porozmawiać bezpośrednio z osobami, które zajmują się wolontariatem, koordynują go, dowiedzieć się właśnie, jakie są możliwości zaangażowania się, jaka jest ścieżka tego wolontariatu, jakie są wymagania, które być może musicie spełnić, właśnie co wolontariat Wam da. Oczywiście wolontariat to z definicji nieodpłatna praca, związana z takim naszą potrzebą pozytywnego wpływu na świat i pomagania innym, ale nie zapominajmy o tym, że wolontariat jest też okazją do rozwoju, czy to emocjonalnego, czy konkretnych umiejętności. Jeżeli dołączamy do jakiejś organizacji, włączamy się zwłaszcza w jakieś działania, których wcześniej nie robiliśmy, zostaniemy do nich przeszkoleni. Taki wolontariat to też możliwość często zaliczenia praktyk czy stażu na studia. To także bardzo cenne doświadczenie, które możemy wpisać do CV. No i z mojej perspektywy też to taka możliwość zajęcia się tym, co naprawdę nas interesuje, bo często nasza droga zawodowa na przykład poprowadziła nas w stronę, no w różne strony po prostu. Nie zawsze jest to to, co wymyśliliśmy sobie, kiedy byliśmy na przykład dzieckiem, tak? Ktoś chciał być weterynarzem, kwiaciarką i tak dalej. Wolontariat jest czymś, co pozwala nam znowu zbliżyć się do tych marzeń i ubabrać się w ziemi, posprzątać śmieci, pogłaskać kotki, czy na przykład włączyć się w działania w social mediach, jeżeli to jest coś, do czego czujemy jakąś pasję, ale też niekoniecznie chcemy być influencerem i niekoniecznie się tym zajmujemy na co dzień. Naprawdę to jest to miejsce, gdzie wasza chęć do działania, wasza postawa zostanie doceniona, dostaniecie to wsparcie i też oczywiście przez to, że włączacie się w to wolontaryjnie, nieodpłatnie, ta odpowiedzialność oczywiście jest, bo wspieracie organizację, która robi prawdopodobnie ważne i potrzebne rzeczy, ale też ta tolerancja na błędy, na ten proces uczenia się i to wsparcie będzie na pewno duże. Dlatego zachęcam każdego, kto chciałby spróbować nowych rzeczy, nauczyć się, czuje się może niepewnie, nie tylko w tym kontekście tych umiejętności, ale w ogóle w życiu. Uważam, że wolontariat jest świetnym sposobem na to, żeby zwiększyć to swoje poczucie sprawczości, pewności siebie, takiego osadzenia właśnie w lokalnej społeczności, wśród ludzi. Jeżeli pracujemy też z domu na przykład, to pewnie są rzeczy, których może brakować. Dlatego znowu wolontariat.poznań.pl. Na wiosnę tych ofert wchodzi naprawdę dużo. Widać, że brzeg rozkwita, tak, nasze miasto, że dzieje się sporo wydarzeń, czyli taki wolontariat akcyjny na przykład, jeżeli mamy tylko jeden dzień w tygodniu, żeby się zaangażować, ale też ruszają organizacje z nowymi projektami i potrzebują wolontariuszy też do takiego stałego zaangażowania. Nie martwcie się, że ojej, mam tylko jedną godzinę na dwa tygodnie, czy jedną godzinę na miesiąc, a może mam 5 godzin w tygodniu, bo na pewno osoby, które ten wolontariat koordynują, postarają się znaleźć taki sposób, żebyście się mogli zaangażować, jeżeli macie ku temu chęci.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
13: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. Do zobaczenia na wolontariacie.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
13: Dziękuję.
1: Pozwolicie, to teraz zabiorę Was do Muzeum Narodowego w Poznaniu.
14: Chcemy w poszczególne weekendy tych miesięcy, tak w maju, jak i w czerwcu, zwrócić Państwa uwagę na poszczególnych artystów. Wiadomo, że to na przykład będzie Witkacy, Alina Szapocznikow, to będzie też Magdalena Abakanowicz, to będzie Józef Chełmoński. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia, dlatego ja bardzo gorąco zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową i media społecznościowe. Agnieszka Salamon-Radecka będzie stała przy pokazie grafik i prac na papierze Wojciecha Weissa i będzie, gdy tylko spotka się z taką prośbą, opowiadała o tych pracach, ale jest też oczywiście mnóstwo różnych rzeczy, które będą się wprost na korytarzach, w salach wystawienniczych działy, ale oczywiście to są też różnego rodzaju aktywności w naszych oddziałach, na przykład w piwnicach ratusza będzie można zobaczyć lożę sądową, izbę tortur z oryginalnym pręgierzem z 1535 roku, ale ja zwrócę uwagę na pewien intrygujący, tak mi się wydaje, drobiazg. Będzie można posłuchać instrumentu, tradycyjnego instrumentu aborygeńskiego, którego nazwy nie wypowiem, ale mogę powiedzieć, mogę zdradzić, że wygląda tak samo jak nasza góralska trąbita i wydaje bardzo podobne dźwięki. Nazwa Muzeum Kultur Świata zobowiązuje i koledzy z tej placówki uznali, że tym razem i muzeum z tej placówki uznali, że w Muzeum Kultur Świata wystąpią wykładowcy z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Stąd możemy się spodziewać, że mowa będzie naprawdę o kulturach z całego świata. Do tego oczywiście oprowadzania.
1: Przy okazji przypomnijmy, trwa remont ratusza w Poznaniu na Starym Rynku, ale można też tam oglądać ekspozycję.
14: Naturalnie na parterze i w piwnicach ratusza jest ciągle czynna ekspozycja Poznań przed kwadro. To są najstarsze zabytki z Poznania. Świadectwa kultury materialnej od początku istnienia naszego miasta.
1: A ja powiem, dlaczego nawiązałem do ratusza, bo pojawiło się rusztowanie i niech to rusztowanie nie sugeruje, że ratusz jest zamknięty.
14: Nie, rzeczywiście to rusztowanie nie oznacza, że ratusz jest zamknięty, bo jest czynny, ale faktycznie będzie zamknięty. Maj, czerwiec to są ostatnie tygodnie, żeby zobaczyć ratusz przed znowu mniej więcej półtoraroczną przerwą. Planujemy otworzyć już cały ratusz, również z pierwszym i drugim piętrem, pod koniec 2027 roku, ale to już zupełnie inna historia.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
14: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
14: Dziękuję.
1: A teraz zupełnie zmieniamy temat. Pan Wacław Milewski, rzemieślnik i mistrz ślusarski, został uhonorowany srebrną pieczęcią miasta Poznania. Uroczystość odbyła się w prowadzonej

0: Tak naprawdę tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni.
1: Mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
0: Cieszę się bardzo, że w tym miejscu starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt, bardzo potrzebny w Poznaniu i symbol tego, jak realizujemy inwestycje. To znaczy, tak jak zapowiadaliśmy, do końca maja będzie uruchomiona dla poznaniaków w dużej mierze ze środków zewnętrznych. To zawsze dla nas bardzo istotne i to też jest dowód na to, że potrafimy te środki zewnętrzne pozyskiwać. Zawsze będę o tym też wspominał, ale też tutaj wiele nowoczesnych rozwiązań. Również tych dotyczących zagospodarowania wody, dotyczących fotowoltaiki. To są zawsze też bardzo ważne elementy, które na szczęście zostały przyjęte w projekcie i dobrze zrealizowane. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystko tak, jak powinno być. Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu. Bardzo nowoczesne, z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania. Kilka rodzajów saun, ale oczywiście całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne.
1: Otwarcie pływalni przy Taborowej 29 maja.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Rusza nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Do połowy czerwca można wysyłać zgłoszenia.
3: Na chętnych czeka ponad 80 miejsc w samym urzędzie, a oprócz tego zapraszamy również kandydatów na staż w Poznańskim Centrum Świadczeń i w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Staż trwa 4 miesiące, od sierpnia do listopada. Grafik jest elastyczny i dostosowywany do planu zajęć na studiach, a wymiar miesięczny stażu to 60 godzin. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4 semestru studiów. Choć najpopularniejsze kierunki wśród naszych stażystów to administracja, prawo, gospodarka przestrzenna i kierunki ekonomiczne, ale tak naprawdę szansę ma każdy, kto chciałby poznać pracę dla miasta i jego mieszkańców. Nabór trwa do 15 czerwca. Formularz aplikacyjny i szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć pod adresem poznań.pl/mim/staż.
1: Mówiła Aleksandra Żłobicka z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. Przypomnę, staże będą realizowane od sierpnia do końca listopada. Czas na kolejny temat w naszym programie. Dziś zagościła u mnie
4: Zuzanna Głowacka.
1: A będziemy rozmawiać o wyjątkowym wydarzeniu, a to wydarzenie startuje 22 maja.
4: Zapraszam wszystkich na festiwal pod nazwą Dziewczyny robią sztukę. To jest wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Local Girls Movement, które działa w Poznaniu od kilku lat i ma bardzo szeroką społeczność dziewczyn i od jakiegoś czasu tak się rozrasta, że profiluje się na różne tematy. I w którymś momencie w takich naszych rozmowach z Aleksandrą Chromadą, prezeską tego stowarzyszenia, doszłyśmy do wniosku, że chciałybyśmy obie stworzyć taką przestrzeń dla dziewczyn, w której będą mogły one wypowiadać się artystycznie, w której będziemy promować też różne sylwetki lokalnych kobiet artystek, ale też osób artystycznych z doświadczeniem kobiecym. No i w ogóle ten festiwal wyrasta trochę z takiej potrzeby ćwiczenia siebie w nazywaniu siebie artystką czy twórczynią, bo to wcale nie jest takie oczywiste. I sama nazwa Dziewczyny robią sztukę wskazywałaby na to, że to jest festiwal dla artystek i twórczyń, ale ja mam taką filozofię, że w zasadzie każda z nas, czy też każdy z nas może tworzyć i tą twórczość można włączać do naszej codzienności.
1: I można ją odkrywać, w czym oczywiście pomagacie.
4: Pomagamy, bo zaplanowałyśmy bardzo dużo wydarzeń właśnie w tym kierunku. Będą warsztaty impro z Kingą Piasecką i zakończą się wieczorem impro, który z kolei będzie już otwarty dla wszystkich. Dziewczyny będą występowały, natomiast na publiczności mamy nadzieję, że będzie różnorodnie. Planujemy też taką 3-dniową akcję pod wodzą lokalnej artystki, malarki Gosi Bartosik,
1: Od kiedy do kiedy ta akcja?
4: Zaczynamy 22 w piątek i to będzie taki warsztat zamknięty. Natomiast 23 i 24 ta akcja artystyczna ma charakter otwarty, to znaczy chcemy się policzyć, chcemy, żeby po prostu jak najwięcej dziewczyn, które czują sztukę, które chcą być bardziej twórcze, które poszukują dla siebie jakiejś rozwojowej przestrzeni, żeby wszystkie te dziewczyny

0: zgłosiły się, a będziemy działać w przestrzeni Malty przy Ratajczaka 44. No i tam będziemy tworzyć dziewczyński manifest, który będzie miał taki charakter wizualny, bo pierwszego dnia wymyślamy hasła do manifestu, a drugiego dnia będziemy rysować wszystko to, o czym będziemy chciały opowiedzieć. No i akcja zakończy się 24 i spotkamy się na wernisażu, więc będzie można też ten efekt naszej pracy wspólnej obejrzeć. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o jednym ważnym elemencie, bo zorganizujemy też slam poetycki, w którym występować na scenie będą kobiety i osoby z doświadczeniem kobiecym. I to jest druga edycja tego slamu. On będzie poprowadzony przez poetkę Geminę 7, która również jest związana ze stowarzyszeniem Local Girls Movement. I właśnie poezja to jest też taka twórczość, po którą sięgamy, myślę, rzadziej w naszym codziennym życiu. I promowanie właśnie twórczości kobiet akurat w tej sferze poetyckiej to jest coś, co jest mi osobiście bardzo bliskie.
1: Co jeszcze w ramach tego festiwalu, który, przypomnę, startuje 22 maja?
0: W sekcji warsztatowej znajdą się jeszcze zajęcia body ballet, które będą poprowadzone przez studio Taniec i Ruch. I chciałyśmy w tym festiwalu poszukać tej też takiej przestrzeni trochę medytacyjnej, trochę takiego spotkania wokół właśnie ciała, skupienia się na sobie, dlatego że ćwiczenie uważności też jest drogą do kreatywności. I właśnie takie zajęcia odbędą się w niedzielny poranek. Następnie w niedzielę, oprócz kończenia akcji artystycznej, manifestowej, czeka nas spotkanie z Joanną Lip, która prowadzi profil instagramowy Poznańska Kamienica. I to jest też spotkanie, które jest bardzo ciekawe, z tego względu, że Asia wydała niedawno przewodnik Wstęp do Poznania. To jest przewodnik, który został stworzony wyłącznie przez kobiety i ona oprócz tego, że będzie dzieliła się tym, w jaki sposób inspirują ją spacery miejskie, czy architektura, czy że może to być jakaś forma kreatywnego spędzania wolnego czasu, no to Asia będzie dzieliła się też jakimiś swoimi doświadczeniami dotyczącymi self-publishingu, więc będzie to też jakaś porcja wiedzy, którą będzie można wynieść z tego spotkania, jakichś takich praktycznych wskazówek, myślę, że szczególnie cennych dla osób, które będą planowały jakieś ruchy wydawnicze. Chciałam powiedzieć jeszcze o pierwszym spotkaniu, które odbędzie się w sobotę rano. To jest takie spotkanie, które poprowadzę wspólnie z Aleksandrą Chromadą i będziemy rozmawiać po prostu o sztuce, definiować ją sobie w jakiś sposób, ale też właśnie o naszych doświadczeniach, o tym, w jaki sposób tą kreatywność możemy rozwijać, o tym, czy czujemy się twórczyniami, w jaki sposób możemy szukać właśnie przestrzeni takiej, żeby rozwijać sobie ten typ myślenia. I no, będzie to spotkanie ważne, bo ono tak naprawdę ustawi nam taki mindset potrzebny do udziału w ogóle w całym tym festiwalu. Tak, chodzi o to, żeby po prostu odważyć się najpierw do tego, żeby nazywać siebie twórczą osobą.
1: I to wydarzenie w sobotę, ale w sobotę, przypomnijmy, 23 maja, tak?
0: Tak. Tak, to jest wydarzenie, które już właśnie ma charakter otwarty, bo przypomnę, że 22 maja zaczynamy zamkniętym warsztatem, ale właśnie takie nagromadzenie wydarzeń jest w sobotę i w niedzielę. Będziemy koncentrować się głównie w przestrzeni Malty przy Ratajczaka 44. W sobotę odwiedzimy też klub Rewiry, gdzie odbędzie się afterparty, a tam kobiety, dziewczyny, twórczynie zagrają swoje DJ sety i to będzie też taki przyjemny moment właśnie świętowania tej twórczej kobiecej siły.
1: Powiedzieliśmy o spacerach, a proszę zdradzić pani ulubione miejsca w Poznaniu, gdzie pani lubi spacerować, szczególnie w tym okresie. Mamy maj i to taki czas, gdy chyba jeszcze częściej wychodzimy z domu i spacerujemy i widzimy to piękno.
0: To jest związane z miejscem mojego zamieszkania, bo ja po prostu jestem ulokowana blisko Sołacza, ale wcale nie Park Sołacki jest tym moim ulubionym poznańskim, bo ja bardzo lubię Park Wodziczki. Z tego względu, że on jest takim parkiem bardzo nietypowym, że w zasadzie tam są dwie alejki obsadzone drzewami i rzeczka, i że on jest właściwie takim trochę przesmykiem pomiędzy Parkiem Sołackim a Parkiem Cytadela. Jeszcze jest przecięty tym wiaduktem, po którym jeździ trasa poznańskiego szybkiego tramwaju, ale jest w tym coś pięknego, że to jest dla mnie taki park, w którym spotyka się natura z cywilizacją, z miastem, i który właśnie tak sobie zawsze wyobrażam, że może być takim parkiem niekochanym czy nieulubionym, więc ja sobie wymyśliłam, że będę właśnie dostrzegała w nim to piękno i faktycznie bardzo lubię tam spacerować. Często mnie tam można spotkać. Park Sołacki ma zupełnie inny klimat. Park Sołacki z kolei lubię bardzo za to, że jest jeszcze część, w której jest stare oświetlenie, takie lampy sodowe, i on po prostu bardzo pięknie przez to wygląda wieczorami. No jest to jeden z chyba z najstarszych parków Poznania, więc bardzo klimatyczny. Natomiast w słoneczne dni jest tam mnóstwo ludzi, a w Parku Wodziczki zawsze jest ich mniej.
1: I można pomyśleć, zresetować je.
0: No oczywiście, że tak. Można też poszukać twórczych inspiracji, bo przecież o to cały czas mi chodzi.
1: A ja przypomnę, że naszą rozmowę zaczęliśmy od bardzo ciekawego wydarzenia. Dziewczyny robią sztukę. Przypomnijmy, kiedy startujecie i gdzie.
0: Startujemy 22 maja, następnie mamy weekend wydarzeń 23 i 24 maja. Myślę, że każda z nas znajdzie coś dla siebie, a wydarzenia odbywają się w siedzibie Malty przy Ratajczaka 44.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
0: Zuzanna Głowacka, kuratorka festiwalu i członkini stowarzyszenia Local Girls Movement.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
3: Urszula Salamon, zapraszam. Poznaniacy nauczą się działania w sytuacjach kryzysowych. Miasto organizuje bezpłatne szkolenie. Wydarzenie odbędzie się 20 maja podczas targów Protega. Zajęcia poprowadzi Straż Pożarna, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Polski Czerwony Krzyż i Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Brutalny rozbój miał miejsce przy ulicy Zgoda w Poznaniu. 33-latek zaatakował seniora, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala, mówi podkomisarz Łukasz Paterski.
4: Sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, podciął mu nogi i przewrócił go na ziemię, następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele.
3: Napastnik wcześniej miał też grozić nastolatkowi podcięciem gardła. Podejrzany usłyszał już zarzuty. Trwają konsultacje społeczne dotyczące zasad nocnej sprzedaży alkoholu. Do udziału zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Poznania, a przede wszystkim przedsiębiorcy. Ankiety znajdziecie na stronie poznań.pl. Można je uzupełniać do końca maja. Zmieniamy temat. Poznań chce ograniczenia liczby żarówek na ogródkach gastronomicznych. Wytyczne to tylko zalecenia, mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich.
5: Zależy nam na tym, aby oświetlenie nie było kolorowym czy migającym, tak żeby nie przytłaczało.
3: Według pisma na ogródkach mogą pojawić się girlandy, które na metr mają nie więcej niż 3 żarówki. Urząd Miasta zaprasza też na staże studenckie. Zgłoszenia można wysyłać do połowy czerwca, mówi Aleksandra Żłobicka z magistratu.
6: Staż trwa 4 miesiące, od sierpnia do listopada. Grafik jest elastyczny i dostosowywany do planu zajęć na studiach, a wymiar miesięczny stażu to 60 godzin.
3: Można aplikować na blisko 100 miejsc. Włamali się do kontenera budowlanego i ukradli sprzęt o wartości ponad 5 000 zł. Do zdarzenia doszło przy ulicy Krysiewicza. Sprawcy są już w rękach poznańskiej policji, mówi sierżant Michał Wiśniowski.
7: W przeszłości odbywali już wyroki za podobne przestępstwa. W związku z tym usłyszeli oni zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.
3: Grozi im do 15 lat więzienia. Tymczasem rozpoczęły się już zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach. Odbywają się elektronicznie przez system Nabór. Zapisy potrwają do 22 maja. Tymczasem zbliża się jeden z najważniejszych poznańskich festiwali. Malta rozpocznie się 21 czerwca. Imprezę zainauguruje widowisko Za miłość. Wystąpią m.in. Grzegorz Turnał, Natalia Przybysz i Krzysztof Zalewski. Na koniec zaglądamy do poznańskiego zoo. Szerokostopki białoogonowe to jego nowi mieszkańcy. O tych niezwykłych gryzoniach opowiada Urszula Sajda z Ogrodu Zoologicznego.
8: Oswajają się z nowymi opiekunami. Charakterystyczne, co widać w tym gatunku, to, że mają budy w formie gniazd.
3: Ich ojczyzną jest Madagaskar.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
9: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: nami noc. W górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to ozdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra Lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka Pucio, Pucio jest.

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, pucio, pucio. Jesteśmy

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum.

teraz dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III ode mnie. Pan Krysiu.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas, 100

Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dziś

0: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
1: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
0: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
2: Autopromocja.

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przed

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: Marek,
3: Alek,
4: Piotrek,
5: pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Poroda.
6: Homo homini.

utrzymają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się

lata. To nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny płat. Ada, to nie wypada, co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te figle psie, co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie oblada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadł.

0: Tak być może trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cnot aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Któż to wybryk maskarada.
1: Zmiłuj się!
0: Eskapady z dzikiej dywizji. Co ty robisz sobie wszystkim?
1: Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty ze się wasze maniery. Jak sztubak z niższych klas.
0: Ada, to nie wypada.
1: Gdzie by kopanie, by gdzie kogolata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duża.

Dostosować sposób gry do nowych reguł, w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy minąć granic.

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

0: 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla. I wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.